durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzała

kilka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak u mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jest.

0: Poniedziałek, posiedzenie zarządu PKOL-u i decyzja, kto po aresztowaniu Radosława Piesiewicza będzie pełnić funkcję prezesa. Jaki krok podejmie prezydent w sprawie ślubowania Macieja Berka? Karol Nawrocki ma wątpliwości. Mogą uratować życie 65 tysięcy polskich uczniów, dostanie kaski ochronne. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 14 września, wtedy PKOL zdecyduje, kto pokieruje związkiem. Ponad 3 godziny trwało wczorajsze posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzgodniono, że zarząd zbierze się w najbliższy poniedziałek, by rozmawiać m.in. o przyszłości prezesa Piesiewicza. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Taki przekaz płynie z Pałacu Prezydenckiego w sprawie wyboru Macieja Berka. Wątpliwości. Zbigniew Bogucki tłumaczy, że chodzi o staż pracy na stan, powinien wynosić 10 lat.
2: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
0: Koalicja rządowa twierdzi tymczasem, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
3: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną

0: Niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 16 września rozpoczyna się moja kadencja, mówił już wcześniej Maciej Berek i podkreślał, że czeka na decyzję prezydenta. Onet ujawnił plan B w razie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowania. Zakłada, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, przeprowadzenie tego w Sejmie. Zamiast papierów aplikacja. Już od roku kierowcy, którzy mieli kolizję na drodze, mogą wypełnić oświadczenie w mObywatelu. Ale jak się okazuje, nadal nie wszyscy o takiej możliwości wiedzą.
2: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
3: Słyszałam, ale na szczęście nie musiałam używać.
4: Czy słyszał pan o usłudze mStłuczka w mObywatelu?
5: Tak, skorzystałem nawet.
4: Jak wrażenia?
5: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut. Rzadko chwalę administrację rządową, ale w tym wypadku to był naprawdę świetny krok.
1: Mówili naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi kierowcy. Skorzystanie z funkcji mStłuczki jest bardzo proste, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Większość informacji wypełnia za nas sama aplikacja. Dzięki takiemu zgłoszeniu nie mierzymy już czasu rozpatrzenia sprawy w dniach, tylko liczymy ją w godzinach. Zgłoszenie jest przekazywane do ubezpieczyciela natychmiastowo.
1: A do zgłoszenia od razu można załączyć zdjęcia. W ciągu roku w mStłuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Bez nich lepiej nie wsiadać. Rower do szkół w całym kraju trafiają kaski ochronne dla młodych rowerzystów. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, a dane pokazują, że jest o co walczyć. Duża grupa poszkodowanych na jednośladach to właśnie najmłodsi. Kaski trafiły m.in. do uczniów w Bydgoszczy i o tym Dawid Olszewski.
8: Kaski nie trafią do wszystkich uczniów, tylko do wylosowanych szkół. W Bydgoszczy to dwie placówki.
9: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
8: Mówi Leon, uczeń szkoły podstawowej numer 65. Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Kujawsko-pomorscy policjanci mają już pierwsze wnioski.
10: Czy ta świadomość jest? Sądzę, że nie do końca, bo od wprowadzenia przepisów już mamy 189 wykroczeń, które tego kasku nie zakłaniają.
8: Przyznaje Jacek Wites, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Łącznie w całym kraju zostanie rozdanych ponad 60 tysięcy kasków.
1: Dodajmy, że w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad 150 rowerzystów.
7: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Rowerem dziś?
11: Oczywiście, że rowerem.
2: Z kaskiem?
11: Nie, dzisiaj bez.
2: Ojej, nic nie było. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witamy. Obiecuję, że jutro będzie w kasku. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
1: I Justyna Bieniek.
11: Kask został w pracy.

0: Roxette Joyride na antenie Radia Plus 12 minut po godzinie 6.
1: Do roboty, bo nie ma czasu, dużo bardzo imion i nazwisk. Dzisiaj 9 września. Imieniny obchodzą Aniela, Augustyn, Aureliusz, Dionizy, Doroteusz, Drogomir, Franciszek, Jacek, Jakub, Jan, Piotr i Radosława.
0: Świętują Hugh Grant, brytyjski aktor, producent filmowy.
1: Adam Sandler, amerykański aktor, komik i producent filmowy.
0: Wokalista, autor tekstów Michał Wiśniewski.
1: Aktor Marcin Bosak.
0: A także Michelle Williams, amerykańska aktorka.
1: I co? No, no i poganiałem i 12 sekund tam zostało.
0: Tomasz Sikora, polski fotograf.
1: O, wszystkiego najlepszego. No. Czas teraz na Ewangelię w Radio Plus, 12 minut po godzinie 6. Tak zaczynamy dzień w Radio Plus.
2: Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą.
3: Dzisiaj chciałbym razem z wami wspólnie zastanowić się nad tym, jak syci będą cierpieć głód. Jak ktoś, kto jest przesycony, może być głodny? No może tak być, bo Pan Jezus, wypowiadając te błogosławieństwa, nie miał tylko na myśli jakichś zewnętrznych rzeczy. On szczególnie dotykał wnętrza człowieka. I człowiek z pozoru nasycony zewnętrznie, który ma mnóstwo jakichś rzeczy fizycznych, bogactwa, pokarmu, może zewnętrznie obfitować, ale wewnętrznie może być głodny, może być pusty. Zadajmy dzisiaj sobie pytanie, czy ja czasami taki nie jestem? Czy nie jestem przesycony zewnętrznie, a wewnętrznie pusty?
2: Radio Plus Głogów.

0: 25,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Puls, to rano wstaje. Jak tam pogoda?
1: Pogoda, no ledwo uchylona ta nasza roleta, ale widzę, że słońce się pojawia i ma być dzisiaj gorąco,
0: no
1: tyle
0: tak.
1: Wiem.
0: Wczoraj też źle nie było, więc nie ma co narzekać, jest pięknie.
1: No ale będzie gorzej.
0: No będzie gorzej, bo trochę popada podobno, idzie front.
1: No nie, bardziej chodzi mi o to, że temperatury spadną mocno, to już nie będzie tak ciepło, ale co?
0: Nawet poniżej 20, czyli 19 gdzieś tam. No dobrze, ale synoptycy już mają niepokojące wieści na temat zimy.
1: Już zima.
0: Ma być wilgotna. Jak wilgotno, to albo deszcz, albo śnieg.
1: No to śnieg niech będzie, to dobra wiadomość.
0: No dobrze, ale tego ci nie mogę zagwarantować. W każdym razie no będzie jakoś tak, że będą się ścierać różne fronty. Będzie wietrznie, będzie deszczowo, będzie po prostu zimowo i tyle.
1: To ja jeśli...
0: To już pamiętajcie, kupcie sobie coś fajnego.
1: Póki jest czas...
0: Kurtkę, póki tanio.
1: No tak. Póki jest czas, to ja do synoptyków mam taki apel, żeby ten śnieg na święta był.
0: Żeby jednak przesunąć
1: święta, nowy rok i tak dalej.
0: To w ogóle powinno być jakoś zaplanowane. Tak,
1: uregulowane.
0: Porządnie, tak.
1: Nikt nie potrafi tego, nie wiem, w Sejmie załatwić czy gdzie.
0: No wiesz co, to chodźmy na plażę. Belinda Carla już teraz, Circle in the Sand na antenie Radia Plus. Chociażby w wyobraźniach na plaży warto chwilę pospacerować.
1: Albo przynajmniej powspominać.
0: O tak.

0: Belinda Carles na antenie Radia Plus, a my o tej pogodzie bardziej konkretnie powiemy, bo w dostosowaniu do regionów, bo gdzieś może być 30, tak, nawet 30, a gdzieś może być 25, jak będzie dzisiaj, gdzie popada, gdzie nie.
1: O tym za chwilę. Tak jest, na antenie Radia Plus 29 minut po 6.
2: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Uszkodzone zostały m.in. miejsca stacjonowania samolotów, a także schrony dla maszyn bojowych. Baza Al-Azraq w minionych miesiącach była wielokrotnie atakowana przez siły irańskie, ostatni raz 31 sierpnia. Irański Korpus Strażników zapowiedział też odwetowe ataki na tankowce w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając ich załogi do natychmiastowego opuszczenia statków. 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz 1 rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok sądu rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka z Chopem Praczem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Informację przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. Razem z Zanussim w komisji konkursowej zasiądą też reżyser Dorota Kędzierzawska, laureatka Oscara, scenograf Ewa Braun i członek Europejskiej Akademii Filmowej Sławomir Fabicki. Festiwal rusza 21 września.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Dziś obchodzimy Światowy Dzień FASD, który ma przypominać o katastrofalnych skutkach picia alkoholu w ciąży. Mimo wieloletnich kampanii, lekarskie statystyki pokazują, że problem wciąż istnieje. O bezwzględnej potrzebie profilaktyki mówi Karolina Bazydło-Stodolna z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
3: Ponad 50% kobiet pije alkohol w ciąży. To nie jest tak, że kobiety robią to świadomie, ponieważ w momencie, kiedy kobieta jest już w ciąży, ale jeszcze nie ma potwierdzenia tego w postaci testu pozytywnego, ona żyje tak, jakby w ciąży nie była.
2: Specjaliści głośno apelują, aby z napojów procentowych całkowicie zrezygnować już w okresie starań o dziecko. Powraca sprawa głośnego nagrania głogowskich radnych Koalicji Obywatelskiej na przebudowanej ulicy Parafialnej. Okręgowy Inspektorat Pracy wskazał, że politycy w ogóle nie powinni zostać wpuszczeni na plac budowy, a sam teren nie został odpowiednio zabezpieczony. Wobec wykonawcy robót drogowych wszczęte zostanie teraz postępowanie karno-administracyjne, a o wymiarze ewentualnych kar zadecydują w najbliższym czasie inspektorzy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12. www.io.com.pl.
2: Środa w Głogowie i okolicach przyniesie raczej zachmurzenia duże oraz przelotne opady deszczu, ale po południu i wieczorem termometry w regionie wskażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7, my z wami budzimy się od samego rana, środowego rana.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Do tanga trzeba dwojga, ale za chwilę będzie solo, o czym dzisiaj Tomek myśli od samego rana.
5: Sol tanto będzie, a to inna sprawa. Dobrze, słyszałaś o diecie planetarnej?
6: Nie.
5: A widzisz, że dzieci słyszały w szkołach, o tym za kilka minut.

0: samego rana.
1: Dieta planetarna trafiła do szkół. Myśląc o planetach w pierwszej kolejności, pomyślałem o batoniku, ale w drugiej już o ziemniaku. Ziemia to przecież planeta, chociaż za dużo kartofli to też niedobrze. Dieta planetarna, może być zdrowota planetarnego, chociaż w szkołach chyba takiej nie mają, ma przede wszystkim uratować planetę. Mniej mięsa, jeśli już to niesmażone, więcej warzyw i produktów lokalnych. Tylko co z dziećmi? Żeby one nie zamieniły się w planety, takie co to na stołówce będą krążyć wokół gorącego, ale raczej się nie zbliżą. No i będą kręcić, głównie nosem. Dieta już wywołała awanturę z pytaniem, czy bez mięsa nie powstaną aby planety karłowate. Niech chociaż zupy będą z Merkury.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama. Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Albert Hammond, o tym, że w Kalifornii tej południowej to nie pada, prawie wcale, a my teraz mamy zupełnie inne historyczne jakieś wydarzenia.
1: I założę się, znając Artura Mocarskiego, że nic o Kalifornii nie będzie, tym bardziej, że wiele wydarzeń, o których opowiada, działy się zanim Kalifornię odkryto, albo nazwano. Dobrze, posłuchajmy.
0: Właśnie, konkrety.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 9 września 1596 roku w Warszawie zmarła królowa Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego i ostatnia przedstawicielka dynastii Jagiellonów. W roku 2021 również w Warszawie zmarł aktor Wiesław Gołas, a 8 września 1654 roku w Kartagenie, w dzisiejszej Kolumbii, zmarł Piotr Klawer, patron misji afrykańskich. Urodził się 25 czerwca 1580 roku w bogatej katalońskiej rodzinie rolniczej. Pierwsze szkoły ukończył i pierwsze śluby złożył w Barcelonie, po czym trafił do Kartageny, gdzie w roku 1616 został księdzem, a 6 lat później złożył u jezuitów śluby wieczyste, podpisując się pod nimi w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do powołania: Piotr Klawer, sługa Etiopczyków. Kartagena była wówczas największym portem przeładunkowym dla taniej siły roboczej z Afryki, a jezuita służył tam jako niewolnik niewolników. Ochrzcił prawdopodobnie około 300 tysięcy ludzi, a dla większości był wcześniej lekarzem, pielęgniarzem, kucharzem i opiekunem. Beatyfikował go papież Pius IX, a kanonizował Leon XIII 15 stycznia 1888 roku.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzisiaj w kalendarzu świąt dziwnych dzień przepytywania Kasi. Najpierw pytałem o to, czy rowerem przyjechała do pracy?
1: Tak, rowerem.
0: No, a o ten kask pytaliśmy. A tak? Teraz czy jest wyspana, zapytam.
1: Tak, jestem wyspana.
0: A zdarza ci się siedzieć po nocach i przeglądać internet? Życiu, tutaj gdzieś przewija, że jeszcze filmik jeden, jeszcze rolka.
1: 21 już w łóżeczku, 21:20 już głęboko śpię.
0: A mi się czasem zdarzy. Niestety na naszym profilu facebookowym pan, który śmieje się z własnego mema o drugiej w nocy i pytanie do was, czy czasem zdarza wam się być niewyspanymi, a w środku nocy albo wieczorem przeglądaliście internet za długo.
1: Po co to po tych oczach świecić biednych? Niech odpoczną. Za minutę 7 czas na wiadomo.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Prezydent już ma, ale rząd też będzie miał swój. Zamieszanie wokół projektów dotyczących kryptowalut. Zmarł z przyczyn naturalnych. Znamy wyniki sekcji zwłok operatora Witolda Płóciennika. Atak i ewakuacja. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Na koniec opowiemy o akcji Szklana Pułapka w Białymstoku. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Wczoraj jeden złożył w Sejmie prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, tu cytat, to próba rozwiązania tego jałowego sporu, ale nad swoją wersją pracuje także rząd. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier, to pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
3: Żadne kolejne pseudo

0: Inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie,
1: zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
2: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
1: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
3: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
4: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
3: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym, lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, który nie zebrał wystarczająco liczby ważnych podpisów, o czym ze szczegółami Kuba Solarz.
5: Bartoszowi Bocheńczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
6: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
5: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
7: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
5: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
3: Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Oprócz wspomnianych są to także m.in. Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek.
8: Wiadomości Radia Plus.
3: Prawie 200 osób, 12 pojazdów, przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji. Tak wyglądały w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakładał atak z powietrza w jeden z budynków. Służby ćwiczyły gaszenie pożaru i ewakuację rannych.
9: Bo mi się wbiło w nogę!
10: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytniczy. No coś wybuchło i działamy.
11: Spokojnie, czekamy.
12: Już jedzie karetka.
13: Noga i szyja.
14: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje, czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
3: Wyjaśniał Mirosław Rybałtowski z pogotowia ratunkowego. Tak wyglądały ćwiczenia w Białymstoku, a my sprawdźmy, jak będzie dzisiaj z pogodą.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
16: Środa w Głogowie i okolicach przyniesie raczej zachmurzenia duże oraz przelotne opady deszczu, ale po południu i wieczorem termometry w regionie wskażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
8: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
17: I znów tęskne spojrzenie na zegarek 6 minut po godzinie 7. No tęsknę, bo przypominam sobie, jak o 3 się przewracałem na drugi bok.
18: I po co się było przewracać zamiast spać? Modern Talking już teraz. You're my heart, you're my soul. Za chwilę w Radio Plus Bonnie i Rasputin.
17: Jeden komar miał sprawę, więc odwróciłem się do niego plecami.
18: A rozumiem. Dałeś po policzku?

0: Boniem w Radio Plus zagrało 13 minut po 7.
1: A tutaj coś nie zagrało. Zaglądają celnicy do walizki pasażera, który przyleciał z Miami, do Włoch przyleciał. I na lotnisku w Turynie otwierają tę walizkę, a tam w papier, taki zwykły papier, zawinięta jest głowa krokodyla.
0: Jak to sama głowa?
1: No sama, no wysuszona i taka chyba do eksponowania, nie wiem, w czyimś domu, czy gdzie ktoś chciał się pochwalić, że ma głowę krokodyla. Być może, no. A może ktoś pomylił, no chciał śpiwór, taki był żart ze śpiworem, że tu krokodyl i wejście do śpiworu. Nie, okazało się, że to przemyt jest, w Miami mu tego nie sprawdzono, bo on w zwykły papier to zapakował, ale tutaj jakiś pies wyczuł, może, a może celnicy mieli nosa. W każdym razie odpakowali. I teraz grzywna w wysokości, bo to gatunek chroniony w ogóle, ten
0: oczywiście,
1: krokodyl.
0: Oczywiście, poza tym jest ta, nie wiem, lista czym... rachunków też, które można zapłacić za te przewożone rzeczy. I tam między innymi właśnie i krokodyl, i chyba zdaje się, no wiele innych rzeczy.
1: Ten gatunek jest zagrożony, ale teraz no to pod ochroną jest, ale pod jaką ochroną, jak już sama głowa została, to nie wiem. W każdym razie grzywna w wysokości od 20 do 200 tysięcy euro. 200 tysięcy euro. Albo nawet do więzienia można za coś takiego trafić. Pamiętajcie, żeby nie przywozić jakichś lokalnych, naturalnych rzeczy znalezionych z wakacji, bo nawet czasem i piasek z plaży może być problemem.
0: Muszelka i tak dalej. Po co mieć takie kłopoty na głowie? Za chwilę Madam na antenie Radia Plus.
1: Madam.
0: Nie padam. Ale Madam. W krakowskim splinie piosenka.
1: Madam też będzie.
0: A potem No Mercy.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: mini 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Po reklamie.

0: Mercy na antenie Radia Plus. Where do you go?
1: Po nocy to nie, pisze Izabela, ale przed spaniem to codziennie dobrze mi się potem śpi. Jak to? Wszyscy fachowcy mówią, że jak się tym niebieskim światłem poświeci w oczy,
0: to
1: ekranami...
0: To się potem nie śpi.
1: To się nie śpi, ale no, dla Izabeli to jest... Ale powiem ci, że jak ja oglądam jakiś film zmęczony albo mecz, to mimo że jest ciekawy, to się zamknie, mi się bardzo dobrze na tym śpi. To ja nie wiem.
0: To zdarza się,
1: zawsze te teorie się sprawdzają.
0: O, Piotr napisał, że się zdarza. Zdarza się.
1: Co się zdarza?
0: No, że sobie zajdzie.
1: A, że przed snem scrollujemy sobie rolki, oglądamy. No właśnie, napiszcie, czy wy też chodzicie niewyspani, bo wieczorem oglądaliście pół internetu.
0: No dobrze, to czekamy. A teraz czas na wiadomości, prognozę pogody na antenie Radio Plus, bo to już 28 minut po godzinie 7 i mamy środek tygodnia.
2: Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To dwa wyjątki. Stany Zjednoczone wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów. Biały Dom podjął taką decyzję mimo utrzymania wprowadzonej w sierpniu przerwy w ich rozpatrywaniu. Reuters podaje, że nie jest jasne, dlaczego dla tych dwóch państw zrobiono wyjątek. Agencja przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zrobiono to na polecenie wiceszefa Departamentu Stanu Christophera Landau. Dziś w Oslo państwowy pogrzeb króla Haralda V. Do norweskiej stolicy przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja tamtejszej policji. Weźmie w niej udział około 3000 funkcjonariuszy. W południe trumna zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie reprezentacyjną aleją Karl Johansgate do katedry. Po nabożeństwie wyruszy do kościoła zamkowego. Tam odbędzie się prywatna ceremonia dla rodziny i gości królewskich. Król spocznie w mauzoleum. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami. To w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Minister środowiska przekazał, że są tam od dobrych kilku lat, choć powinny zostać usunięte jak najszybciej. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będzie też badanie gród wuntowych, które mogą być zanieczyszczone. Minister stwierdził, że zaniedbanie kwestii skażonego terenu to wina poprzedniego rządu.
2: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień. Przypominamy o dzisiejszym spotkaniu prezydenta Rafaela Rokaszewicza z mieszkańcami miasta w ramach cyklu Porozmawiajmy o Głogowie. Nową plenerową formułę wydarzenia przybliża sam włodarz.
3: Teraz chcemy, żeby po prostu w takiej luźnej formie każdy z mieszkańców mógł podejść czy do mnie, czy do naszych partnerów i porozmawiać, popytać o tym, co w mieście, co warto by było zrobić.
2: Na plenerowych stoiskach czekać będą również przedstawiciele służb i miejskich instytucji.
3: Centrum Usług Społecznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Będziemy mieli przedstawicieli policji, Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa, ale też do udziału czynnego w spotkaniach zapraszamy radnych.
2: Start o godzinie 17 przy ulicy Rycerskiej. W programie zaplanowano także warsztaty malarskie oraz wernisaż prac 10-letniej głogowianki. Głogowska Kolegiata zaprasza na koncert muzyki wokalnej. Jutro, 10 września, w historycznych murach świątyni wystąpi ceniony belgijski kwartet Les Four Sens. Artyści zaprezentują przebogaty repertuar obejmujący muzykę dawną, jak i kompozycje współczesne. Wyjątkowe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19. Wstęp jest wolny. Nadchodzący dzień w rejonie Głogowa i samym Głogowie upłynie pod znakiem wyraźnego ochłania, a także zmiennej aury. Synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia, z którego w drugiej połowie dnia spadną przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 22 stopnie, a zachodni wiatr momentami będzie umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Może już, że środa i że poranek, to nie będziemy przypominać, tym bardziej jak się nazywamy, ale przypomnijmy, że pytanie przed śniadaniem jest i nasze nagrody.
5: Tak jest,
4: przed
5: koszulka godziną 8. Bawełniana od Radia Plus z syfonem. Pamiętasz syfon?
4: Kiedyś znaczy się... koszulka z nadrukiem syfonu. Syfonu nie mamy jeszcze.
5: No nie, nie. To no.
4: Pamiętam, się takie naboje kupowało. Ja nigdy nie obsługiwałem, ale rodzice to pamiętam, że tak.
5: Trzeba było uważać, żeby sobie tam... Ja też nie, nie, ale trzeba było uważać przy tym piknięciu, żeby to się wszystko nie rozprysło w ten sposób. Dzień dobry, witajcie.

0: One Way Ticket, no właśnie, Eruption, Choo Choo Train. Lepiej było pociągiem jechać, a nie na zlot fanów motoryzacji, który odbył się w sobotę we Wrocławiu. I co się okazało?
1: Że fani motoryzacji przyjechali własnymi pojazdami?
0: Nie, okazało się, że przyjechali też policjanci łączna wartość wystawionych mandatów przekroczyła 20 tysięcy.
1: Ale nie, za to.
0: Żliwa. Skontrolowali 74 pojazdy.
1: Wiesz co, fani motoryzacji to zwykle się z dumą chcą zaprezentować, więc powoli jadą w takiej paradzie.
0: Nie, właśnie nie. Przekroczenie dozwolonej prędkości, 26 mandatów karnych oraz zastosowano 11 pouczeń. Mhm. Czyli nie tylko mandaty były, ale i pouczenia. Dwa wnioski o ukaranie do sądu. Za nieprawidłowy stan techniczny pojazdów nałożono 19 mandatów karnych, zastosowano 9 pouczeń i tak dalej uzbierało się tego w sumie 45 mandatów karnych.
1: I teraz zastanawiam się, kto zaplanował dwie imprezy w jednym miejscu. Zlot fanów motoryzacji i zlot drogówki. Znaczy fanów drogówki.
0: Z bloczkiem mandatowym. No widzisz, taka to historia. Miało być wesoło, a skończyło się smutno. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus. To rano wstajemy, lecimy dalej. Na rowerach dzisiaj, przypomnę, w kasku. Za chwilę na naszej antenie Alfa Will będzie Robert Gawliński, a potem już pytanie przed śniadaniem.
1: I wszystko zgodnie z przepisami.
0: Jak najbardziej.
2: Radio Plus Głogów.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.

0: Nic się nie stało, ale za chwilę się stanie. Ktoś wygra od nas wspaniałą koszulkę Radia Plus z syfonem.
1: A to wszystko w pytaniu przed śniadaniem. Już teraz.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: To pytanie tych syfonów będzie dotyczyć, ale nie z pewnej lektury, tylko taki syfon, którym się wodę gazowaną robiło. Jakie macie wspomnienia? Czy był w waszym domu? Czy często piliście taką wodę? No, po prostu wspomnienia związane z tym już zapomnianym dzisiaj troszkę przedmiotem.
1: Czy ja mogę coś... Znaczy, u mnie był oczywiście syfon. Czasem się go używało, chociaż nie pamiętam, żebym ja jakoś go obsługiwała. Może byłam za mała. Wiem, że naboje były i trudno było je dostać w pewnym momencie. No i też pamiętam taką małą puszeczkę soku jabłkowo-miętowego. To były takie malutkie puszeczki, robiły się dwie dziurki i tam był taki koncentrat i się to z wodą piło i to było przepyszne.
0: SMS-em.
1: Nie pamiętam,
0: proszę,
1: jak to się nazywa, jakiś furmint albo coś tam.
0: SMS-em to proszę wszystko.
1: A SMS-em.
0: Dobrze. No. Ale wiesz co, ja pamiętam, te naboje były takie ciężkie, mi się trochę z militariami kojarzyło.
1: Aha. No tak, rzeczywiście, bo to tak wyglądało.
0: Niewybuchy wykopane trochę, no. Ale piło się w domu, piło. Napiszcie nam o syfonach, które stały u was w domach do wygrania. Wspaniała koszulka Radio Plus. 691-141-141.
1: A teraz nic do mnie nie mów, bo moja ulubiona piosenka. Jedna z ulubionych, mam do niej słabość. Madonna, True Blue.

0: nam świeci po nocach czasami albo wieczorem. Jacek napisał do nas: w nocy to nie, ale rano, żeby skomentować post Radia Plus, to obowiązkowo, a potem czasami w ciągu dnia zerkam, żeby mieć podgląd, co się dzieje na tym West Padole. Jestem rozsądnym użytkownikiem tych internetów, Jacek napisał.
1: O, jest pani z kotkiem, to bliżej mnie.
0: Ale bez telefonu to najważniejsze, no bo już w łóżku.
1: To, dokładnie tak.
0: A twój kot też zasypia z tobą?
1: Tak, na mnie śpi.
0: A, rozumiem.
1: A jak się źle ułożę, to jeszcze łapką tak trochę prosi, żeby
0: poprawia.
1: Żebym się przewróciła tam tak, jak on lubi.
0: Teraz to pobudka, za 2 minuty będzie godzina 8, a koty też nas często budzą, bo głodne.
1: No właśnie, tym pazurkiem o 4, jakby nie mógł o 5. No, poczekałby tę godzinę.
0: Jest zła ta 4.
1: No, człowiek w stanie przewróci się na drugi bok i leci dalej. Znaczy śpi dalej. Czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus, Głogów.
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.
16: O pieniądzach i kolejnej osobie na stanowisku prezesa PKO-lu komitet będzie o tym dyskutował po weekendzie. Wczoraj przekroczył granicę Andrzej Poczobut już na Białorusi. Wróciły wspomnienia sprzed pół wieku, w Gdyni spotkanie uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbiera się 14 września. Komitetowi kończą się pieniądze. W najbliższy poniedziałek członkowie zarządu mają zdecydować, który z 8 wiceprezesów pokieruje organizacją do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Prezydium rekomenduje, by nie przeprowadzać wcześniejszych wyborów. Członkowie prezydium otrzymali również informacje o sytuacji finansowej PKOL-u.
17: A ta nie jest zbyt optymistyczna. Wiceprezes PKOL Adam Korol poinformował, że komitet ma zabezpieczone pieniądze na działalność tylko do końca września.
18: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
17: Niezagrożony jest natomiast wyjazd polskiej reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Sekretarz generalny PKOL przekazał też, że aresztowany Radosław Piesiewicz nie świadczy obecnie pracy, dlatego nie otrzymał moje wynagrodzenia.
16: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała zażalenie. Śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów.
19: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotne wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracujemy.

0: osoba podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
1: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia. Dodajmy, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu.
2: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę pytany o swoje plany mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. 2 osoby nie żyją, 3 zostały ranne. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce kolejnych 16 osób. Drony uderzyły w infrastrukturę, wybuchł pożar. Międzynarodowe przejście Starokozacze w obwodzie odeskim jest na razie nieczynne, a to kolejny rosyjski atak na tereny przygraniczne. W ubiegłym tygodniu uszkodzone zostało inne przejście z Mołdawią.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Pół wieku później znów spotkali się na darze Pomorza w Gdyni. Ponad 50 uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk wspominało wyprawę z 1976.
4: Super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że to się dopiero zaczyna.
5: Dobrze powiedziane, no po 50 latach.
6: Z niektórymi się widujemy częściej, tak wychodzi. Z niektórymi bardzo często, ale niektórych widzę pierwszy raz od tamtych czasów, nie od skończenia szkoły.
1: Podczas uroczystości zwodowano 2 albumy poświęcone rejsowi. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega, Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
8: Środa w Głogowie i okolicach przyniesie raczej zachmurzenia duże oraz przelotne opady deszczu, ale po południu i wieczorem termometry w regionie wskażą maksymalnie 22 stopnie, wiatr będzie umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega, Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dar pomoże, jakbyś mi coś dała do kawy. Pomogłoby mi.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do godziny 9. Baton Musli, wchodzisz?
9: O tak!
10: Dobrze. Za chwilę Alan Parsons Project, teraz Abba i Gimme, Gimme, Gimme. No, znowu chcą one mnie.
9: To ja!

0: Alan Parson Project w Radio Plus. Kwadrans po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Proszę nie regulować odbiorników, Kasia napełnia syfon. Znaczy sobie wodę już. Jacek z nami, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, Jacek od Krakowa.
2: No, Jacek, którego cytujemy często. No właśnie, kiedyś nie chodziło się po wodę gazowaną do sklepu.
3: Tak, ja miałem to szczęście, że sklep miałem w domu na dole.
2: O! Ale to
3: jeszcze parę lat temu był.
2: Parę lat,
3: ale syfony w domu też były.
2: Syfony były, bo tej wody gazowanej się tak nie kupowało po prostu, tylko był syfon i się kupowało naboje i się napełniało. Podobno masz dziś, do dzisiaj jeszcze gdzieś coś.
3: Tak.
2: Pamiątkę.
3: Są trzy paczki, nie pozwoliłem wyrzucić. Dwa syfony były w domu, jeden był zapasowy i korzystało się. Do dzisiaj ta woda jest wspomnieniem mojego dzieciństwa. Oprócz gruźliczanki.
0: No tak.
3: Saturatora.
2: O, jest, znalazłem w internecie. Naszukałem się w internecie zdjęcie. No gdzie to jest?
3: Właśnie, bo w tym roku postanowiłem uczcić syfon.
2: Jak to?
3: Właśnie tak to, że pojechaliśmy w drodze do Chorwacji, do miasteczka węgierskiego Gior, z piękną barokową starówką, gdzie znajduje się właśnie pomnik syfonu. Ale rozczarowałem się lekko, ponieważ był bez wody, bo oszczędzają ze względu na niskie stany.
2: A, słuchaj, jest. Ja tu znalazłem takie zdjęcie, gdzie woda leci z tego syfonu. Nie gazowana, ale taka po prostu jak to z
3: Ale ja mam fontanny. Zdjęcia, ja mam zdjęcia, gdzie stoję dumnie i próbuję, udaję, że się myję, bo tam jest jeszcze taki kranik maleńki, ale jest bez wody niestety.
2: No dobrze. A dzisiaj na co dzień gazowana, czy nie?
3: Tylko gazowana.
0: Tylko.
3: Tylko gazowana.
2: Już z przyzwyczajenia chyba.
3: No ale teraz syfony wracają do mody.
0: No tak, wszędzie oczywiście. Można też kupić, mam w domu właśnie. Sobie zasypiam. Znaczy gazuję.
2: Zasypiam.
3: Tak, ale ja mam ambitny plan. Postanowiłem, że na giełdzie staroci zakupię sobie taki stary syfon i te naboje sam nabiję, albo są miejsca, gdzie się nabija. To jeszcze stare naboje, ale są miejsca, gdzie się nabija. Tak, tak. I uruchomię. Jak uruchomię, to przyślę zdjęcie.
0: Dobrze. Super, to czekamy.
2: Tylko prosimy, żebyś po zakup tego syfonu pojechał w naszej koszulce, którą już wysyłamy.
0: Tak.
3: Bardzo dziękuję i będzie mi bardzo miło. Będę się dumnie prezentował w niej.
0: Cudownie. Pozdrawiamy.
3: Serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękujemy za to spotkanie. Tym razem już osobiste na antenie. Z 16 minut po godzinie 8, no to lecimy dalej w stronę słońca. Dzisiaj środa, 9 dzień września. Za chwilę u nas m.in. Gloria Estefan.
1: Radio Plus Głogów.
4: Reklama. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać? Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
22: Po reklamie.
23: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
24: Baby, do that conga.

0: Ja się mam świetny pomysł racjonalizatorski.
1: Całe szczęście, że mnie już nie będziesz pytać o nic. Nie,
0: ale zapytam, czy to jest świetny pomysł.
1: Dobra, dawaj.
0: Uważam, że jest świetny. Każdy, kto do nas, znaczy do którego my dzwonimy, to żeby przysłał swoje zdjęcie, bo dzięki temu będziemy wiedzieć, z kim rozmawiamy.
1: A to prawda, to fajnie.
0: Ja, co
1: jest,
0: nam przysłał właśnie na Facebooka, wrzucił swoje zdjęcie z tym pomnikiem syfonu, o którym opowiadał.
1: A.
0: To i pomnik mamy, i mamy Jacka, i wiemy, jaką koszulkę mu wysłać już teraz. Tak,
1: a,
0: na oko.
1: Oczywiście. Wszystko się zgadza.
0: Bardzo dziękujemy. Syfonowe pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, do tego węgierskiego miasteczka. Ale wracamy jeszcze na Facebooku do siedzenia po nocach w telefonie. Teresa napisała, nieraz się zdarzało, szczególnie jak się nie ma spania w nocy. Wczoraj wprawdzie po 23 koleżanka się popłakała ze śmiechu, co często nam się zdarza. Dobrze, że są telefony i można się dzwonić o każdej porze dnia i nocy.
1: A to prawda, ale jak się człowiek popłacze ze śmiechu, to potem trudno zasnąć. No ale fajnie, przynajmniej jest miło i przyjemnie i nie jest się
0: może
1: samemu.
0: Może wręcz przeciwnie, wszystko puszcza.
1: Puszcza!
0: Człowiek zrelaksowany i wtedy już śpi głębokim, spokojnym, sprawiedliwym snem.
1: Tak jest. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło w powiecie gliwickim. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt w pobliżu autostrady A4. Mimo podjętej reanimacji 45-latek zmarł na miejscu zdarzenia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Jak długo potrwają utrudnienia, nie wiadomo. O finansach na spotkaniu Tusk-Koszta w południe premier spotka się z szefem Rady Europejskiej w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Rozmowa wpisuje się w tymczasowy. Czasowo gada zatrzymano. Apelują do właściciela, by zgłosił się po zgubę.
2: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień. W najbliższy piątek 11 września w Galerii Edukacji Twórczej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej. To wyjątkowe wydarzenie artystyczne zaprezentuje efekty pracy 10 znakomitych malarek z całego kraju. Wszystkie stworzone dzieła zostaną opublikowane w oficjalnym katalogu, a samą ekspozycję będzie można podziwiać do 29 września. Start o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Niemal połowa Polaków przynajmniej raz w miesiącu wyrzuca jedzenie. Głód, zmęczenie oraz codzienny stres sprawiają, że podczas zakupów do naszych koszyków trafia znacznie więcej produktów niż realnie potrzebujemy. O tym, skąd bierze się ten problem, mówi psychoterapeutka Dagmara Piotrowska.
3: Możemy też sięgać po produkty, które kojarzą się nam z przyjemnością, z poprawą nastroju. I znowu tutaj można powiedzieć, że czasami wchodzimy do sklepu głodni jedzenia, a czasami wchodzimy do sklepu głodni przyjemności.
2: Więcej o marnowaniu żywności opowiemy w dzisiejszym magazynie reporterów po godzinie 16:00. Nadchodzący dzień w rejonie Głogowa i samym Głogowie upłynie pod

0: znakiem wyraźnego ochłodzenia, a także zmiennej aury. Synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia, z którego w drugiej połowie dnia spadną przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 22 stopnie, a zachodni wiatr momentami będzie umiarkowany.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: A ja się pytam, wracając do wiadomości, jeszcze
3: się pytasz?
2: Gdzie tak ogólnie się pytam. Gdzie miałbyś ten wąż w kieszeni, jak nie przy urzędzie skarbowym, co?
3: Ja nie wiem, po co ludzie trzymają takie rzeczy w domu, naprawdę. Do kota się można przytulić futerką, a przynajmniej, nie wiem, królika, cokolwiek, ale do boa.
2: Może lubi sobie posyczeć.
3: Za 26 minut 9. Poranny program Radia Plus, która na wstaje od syczenia jest syfon. Już to ustaliliśmy dzisiaj.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie trudna historia, bo dotycząca równań matematycznych. Ale tak trudna, że matematycy się głowili nad tym równaniem. To był jeden z 7 problemów milenijnych. Takie problemy matematyczne wymyślono, znaczy same się wymyśliły kiedyś, tak. Na którymi nikt nie potrafił usiąść i doprowadzić do końca. A tymczasem OpenAI, czyli sztuczna inteligencja, twierdzi, że rozwiązała jeden z najtrudniejszych problemów matematyki. Chodzi o równania Naviera Stokesa. Dlatego ten artykuł tak to opisał, że OpenAI twierdzi, że rozwiązało.
1: Bo no właśnie.
0: Jak tu dojść teraz do tego?
1: Zdarzało mi się tak dla zabawy coś popytać tej sztucznej inteligencji, ona coś tam mówiła, ale jak drążyłam temat, to się okazywało, że nie miała racji.
0: No, też bywa, tak?
1: Bywa, tak. Trzeba ją czasem przycisnąć.
0: No, ale tutaj to najgorliwsi matematycy będą mieli problem, żeby to sprawdzić. 10 tysięcy agentów AI pracowało w jednym czasie, 88 godzin potrzebowali ci agenci, nie wiem, co to oznacza, że ktoś jest, znaczy coś jest raczej agentem AI. 88 godzin i podobno ten problem został rozwiązany. On dotyczy przepływu i wody, i powietrza.
1: Nie, proszę cię, za dużo danych.
0: Nie, to ja nie będę w to wchodził, bo sam tego nie rozumiem. Ale fachowcy od AI mówią, że kiedyś w przyszłości to będzie tak, że my już dawno stracimy kontrolę nad tym, co i jak funkcjonuje, ale AI będzie się w tym łapać, będzie wymyślać wynalazki, a dla nas to będzie magia, bo my tego nie zrozumiemy, ale będzie działać.
1: Jak dobrze, że ja tego nie dożyję.
0: Jak będzie działać. Najbardziej rozbawiło mnie to, czytam na Interi ten artykuł, tu jest takie coś, że ten artykuł można odsłuchać. Audio generowane przez AI może zawierać błędy. To tutaj równanie rozwiązało, a tutaj będzie błędy w prostym czytaniu. To chyba jakiś AI z podstawówki, a drugie z jakiejś wyższej uczelni.
1: Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Czy ja ci już mówiłam, że słuchałam kiedyś taki, całkiem niedawno znalazłam w internecie jakąś fajną taką wokalistkę. Fajnie śpiewała i wszystko mi się bardzo podobało.
0: Mówiłaś.
1: Potem się trochę połapałam, że te piosenki do siebie podobne, a potem się połapałam i odkryłam, że ona nie istnieje.
0: Znaczy, że to sztuczna ta piosenkarka. No. A powiedz mi, te brwi i wargi też miała sztuczne?
1: A to ja nie patrzyłam, bo to słuchałam w telefonie muzyki po prostu. No. Dajcie spokój. Za 17 minut 9.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Salinio na antenie Radia Plus za 4, nie, za 6 minut będzie godzina 9.
1: Ale to jak już musimy się zbierać, bo za chwilę Agnieszka Morawska już swoje rzeczy rozłożyła, będzie prezentować przeboje z nutą nostalgii i przedpołudniowe będzie czasem coś do was mówić, ale przede wszystkim będzie grać.
0: Do usłyszenia, wracamy jutro po 6.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Odnieśli ciężkie obrażenia, znamy wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kancelaria prezydenta z wątpliwościami, chodzi o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy w czołówce, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. O tym, jak wypadli polscy uczniowie w badaniu PISA, za chwilę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem, tyle wiadomo po sekcjach zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
2: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
1: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm podjął taką decyzję w piątek, a wczoraj głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo ślubowanie Berka nadal stoi pod znakiem zapytania. A sprawie przygląda się Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie wątpliwości ma Kancelaria Głowy Państwa?
3: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
4: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
3: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
4: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
3: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
1: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. A to pokazuje międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na

0: stabilnym poziomie, podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
1: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
0: Polsce udało się wyhamować spadki, ale dla całej Europy to badanie jest sygnałem alarmowym, dodaje szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
2: I widzimy, że w niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy. To dotyczy też umiejętności matematycznych.
0: Najwyższe wyniki na świecie, podobnie jak w poprzednich edycjach, uzyskali uczniowie z Azji.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Organizuje nowy cykl charytatywnej akcji, by budować studnie głębinowe w Czadzie albo leczyć niewidome dzieci z Indii. Fundacja Missio Cordis wspiera sekretariat misji zagranicznych Księży Serdzanów. W ramach inicjatywy Zbieram To prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, m.in. na terenie lubelskich parafii, mówi koordynatorka akcji Anna Nagadowska.
4: Tak jak mówi nazwa, Zbieram To, czyli zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Te wszystkie surowce zostają przetwarzane, dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
0: A szczegóły akcji dostępne na stronie zbieramto.pl.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Kama, Dani, Beata Kozidrak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 dopiero minut po 9 w kalendarzu, 9 dzień września, środa. A jak środa, to będę pytała, co mi w duszy gra. Pierwsza podpowiedź już za chwilę. Dla tych, którzy nie zwracają uwagi na prognozę pogody, to taka informacja, że dzisiaj prawdopodobnie jeden z najbardziej gorących dni września i ostatnich takich ciepłych w tym roku, jeśli o wrzesień chodzi. Nigdy nie wiadomo, może nam jednak pogoda coś jeszcze zmaluje pięknego. Więc warto korzystać z tego, co jest na zewnątrz i jeśli możemy, to spędzać tam jak najwięcej czasu.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka Zo.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.
6: Tak.

Fleetwood Mac i Little Lies w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 26 minut do 10 pozostało. Tak jak wspominałam, środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra. Na początek zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi i waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno lub dwa zdania, z czym to hasło konkretnie wam się kojarzy. Czyli nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli wyślecie do mnie samo hasło, to ta odpowiedź nie będzie się liczyła. Tutaj ważne jest także to, co napiszecie, właśnie jeśli chodzi o to, z czym to hasło wam się kojarzy. Jednak, jeśli okaże się, że te podpowiedzi, odpowiedzi będą bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o ciekawość, to tutaj wtedy zdecyduje, kto pierwszy, ten lepszy. Ale nie liczy się tylko hasło, więc SMS-y z odpowiedzią wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra. Coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę i czas na pierwszą podpowiedź. Dodam jeszcze tylko, że hasło składa się z dwóch słów. A podpowiedź numer jeden: przez powódź do teatru. Druga podpowiedź za chwilę. Animals, House of the Rising Sun teraz w Radiu Plus.

0: Because You Are Young i Sissy Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 24 minuty pozostały do 10. Ja mam drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Brzmi ona tak: elektryczne hatifnaty, filifionka, spektakl i powrót do domu. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które wam z tym hasłem się kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Po reklamie.

0: Because the 90 Patti Smith w Radiu Plus na koniec 9 do 1, do 10 tylko 3 minuty za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Kolejna ważna umowa z Amerykanami podpisana. Chodzi o pożyczkę na zakup sprzętu z USA. Wysokie temperatury i burzowe godziny. Dziś czeka nas dynamiczna pogoda. O szczegółach za chwilę. Kolejna osoba ze swoją gwiazdą na Piotrkowskiej. Wczoraj odsłoniła ją wybitna scenografka Ewa Braun. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Dokumenty w sprawie finansowego wsparcia projektu podpisano dzisiaj w Warszawie.
2: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska nie pierwszy raz korzysta z programu nazywanego amerykańskim SAFE. Wartość udzielonych pożyczek sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Dzięki tym pieniądzom kupiliśmy m.in. myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. Polska w alertach, upały i zmiany w pogodzie przed nami. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy spodziewają się nawet 33 kresek. Stąd pogodowe ostrzeżenia dla wielu województw. Pojawią się także burze. O szczegółach Michał Rawa.
3: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
1: A jutro temperatura w całym kraju spadnie do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu. Jastrzębska Spółka Węglowa w fatalnej sytuacji finansowej, alarmują związkowcy. W akcjach informacyjnych wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej obawiamy się o Knurów Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami Karol Granatyr, szef Sierpnia 80 w kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka.
4: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do zakładu likwidacji kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta i mająca dostęp i do złoża Dębieńsko, do węgla koksowego. Jej likwidacja można by było porównać tak naprawdę do likwidacji kopalni Krupińskiej, czyli do zamachu na majątku Skarbu Państwa.
1: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. Tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy. Część załogi obawia się jednak, że tempo restrukturyzacji uderzy w ciągłość działania kopalń. Matka Boża Chełmska, patronką Chełma, wybór ogłoszono podczas wczorajszych uroczystości odpustowych i potwierdzony dekretem przez Stolicę Apostolską. Dokument arcybiskupa Stanisława Budzika odczytał biskup Adam Bab.
5: W odpowiedzi na przedłożoną prośbę wraz z załączonym stanowiskiem Rady Miasta Chełm zatwierdzam, aby patronką miasta została ogłoszona Matka Boża Chełmska. Dzień 8 września obchodzony jako uroczystości odpustowe zatwierdzam jako święto patronalne miasta Chełm.
1: Uroczystością w Chełmie z okazji święta narodzenia Najświętszej Marii Panny w sanktuarium na Górze Chełmskiej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W dorobku ma ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych.

0: innych pracowała przy Zaklętych Rewirach, Królowej Bonie, CK Dezerterach czy Liście Schindlera. Wybitna polska scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz Ewa Braun odsłoniła swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
1: To super, że są i zostaną z nami filmy, przy których pracowała Ewa. Mam nadzieję, że to nie jest koniec i że będziemy jeszcze, Ewa, się spotykali na twoich premierach.
2: Chciałam bardzo podziękować za możliwość odsłonięcia tej gwiazdy, czy swojego jakby znaku i powiedzmy symbolu tej Alei Sław, dziękując bardzo miastu, które jest bardzo przychylne zawsze było i jest dla filmu. Dziękuję bardzo.
0: Po uroczystości odbyło się spotkanie z Ewą Braun i projekcja nieciekawej historii Hasa, przy której artystka pracowała jako scenografka.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: I Wanted That Away, Backstreet Boys w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 10 teraz na zegarze. Czas na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Brzmi ona tak. Mama, tata, on, migotka, mała mi, paszczak, włóczyki i określona pora roku. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale też napisać, z czym wam się ono kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, plus jakaś niespodzianka.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Barbie, słodkiego, miłego życia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Hasło, o które dziś pytałam, też w pewien sposób prowadzi nas do tego słodkiego, miłego życia, bo to hasło to lato muminków i Adam między innymi odgadł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adamie, napisałeś, że lato muminków kojarzy ci się z serią ulubionych lektur z dzieciństwa i tutaj mamy ciekawe, gra w ping-ponga na pamiątkowym przedwojennym rodzinnym stole, a muminki służyły za paletki.
1: Tak jest.
0: Sporo było tych gier rozegranych, tych meczów?
1: Oj tak, i to się niestety dla książek źle skończyło, bo rozsypały się.
0: O, ale potem było też słuchowisko na winylach, czyli gdzieś tam jednak te muminki były z tobą.
1: I tak jest. I do dzisiaj są, bo już wnuczek również lubi muminki.
0: A czytasz mu, czy też na winylach odtwarzasz?
1: To jemu to tata czyta, czyli mój syn.
0: Okej, okay, czyli gdzieś tam z tymi muminkami i lato i inne pory roku przeżywacie. Mam dla ciebie prezent dzisiaj, torba Co mi w duszy gra. Jeszcze nie wiem, co do tej torby wrzucę, ale coś na pewno będzie miła niespodzianka. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych, rodzinę, żonę i oczywiście wnuczka i synów wraz z rodzinami.
0: Drowię się, dołączam i wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Felicita Albano, Romina Power, teraz w Radio Plus.

0: Lambada i Kaoma w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeszcze letnio, chociaż za moment pojawi się białe, nie białe lato, a babie lato. Na zegarze 15 minut do 11. Ile te ondię i żoda są na pewno do tej godziny. Do 11. Radio Plus.
1: Radio Plus Głogów. Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Po reklamie.

0: 8 minut do 11, a więc dzieci powinny być jeszcze w szkołach. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Ważne rozmowy o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. Trzech mężczyzn aresztowanych po morderstwie bezdomnego w Jaśle. Ceniony brytyjski matematyk przestrzegł przed stworzeniem sztucznej superinteligencji zagrażającej ludziom. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Warszawy przyjedzie amerykańska delegacja, przekazały władze resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
2: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
1: O czym informował Michał Rawa. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi trzech podejrzanych o śmiertelne pobicie 59-latka. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę pod mostem przy ulicy Mickiewicza w Jaśle. Mundrowi zatrzymali 4 osoby, mówi Daniel Lelko z miejscowej policji.
4: 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei 4 z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Podejrzani częściowo przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni powiedzieli, że wspólnie pili alkohol, a gdy 59-latek źle się poczuł, wezwali karetkę, ale załoga stwierdziła zgon oraz obrażenia na ciele mogące wskazywać na pobicie. Uczniowie już w szkolnych ławach, ale rodzice mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę. Nadal można wysyłać do ZUS-u wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Środki można wydawać na podręczniki, zeszyty czy przybory. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: To jednorazowe wsparcie. 300 zł przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. ZUS wciąż czeka na wnioski od rodziców, a zainteresowanie jest duże, uważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
6: W całym kraju wpłynęło ponad 2 900 000 wniosków obejmujących 4 300 000 dzieci.
5: Rodzice przyznają, że wyprawienie dziecka do szkoły to spory wydatek. Część z nich uważa, że wsparcie jest raczej symboliczne.
7: Nie jest wystarczające. No takie 300 zł. Dobry plecak, farby, kredki. Kiedyś tego nie było, więc ja się cieszę, że w ogóle jest.
5: Wnioski o 300 zł na wyprawkę można składać do końca listopada i tylko przez internet.
1: Po tym terminie prawo do świadczenia wygaśnie. ZUS do tej pory wypłacił w całym kraju ponad 1 100 000 000 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ceniony brytyjski badacz, matematyk Jacob Coxon, zajmujący się szkoleniem modeli sztucznej inteligencji, ogłosił odejście z firmy Anthropic, twórcy modeli AI Claude. Coxon zarzucił firmie i jej konkurentowi OpenAI nieodpowiedzialne dążenie do stworzenia super sztucznej inteligencji i igranie z życiem ludzi. 27-letni naukowiec ogłosił swoją decyzję m.in. w wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Mafia i imię deszczu w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. Deszcz niestety dzisiaj popada, jak i nie mu nadamy, to już od nas zależy. Natomiast gdy słyszę piosenkę Imię deszczu i w ogóle wszystko, co powstało z udziałem Piaska, to mam taki obraz przed oczami z magazynu Brawo. Nie wiem, czy pamiętacie taki Piasek z głową w dół i on w tych na trzepaku zwisający głową w dół właśnie z tymi włosami rozjaśnionymi. Tak przypomina się trochę te wcześniejsze lata, bo przecież nie tak dawno to było. 21 minut po 11 teraz na zegarze.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny!
2: Po reklamie.

Ale w koło jest wesoło i perfekt w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12, a wy już piszecie w sprawie biletów na koncert Drupiego. I te bilety będą w przebojowej poczcie. Ja tylko dodam, że to jest koncert pod patronatem Radia Plus. To są dwa koncerty pod patronatem Radia Plus. 29 września Drupi wystąpi w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej, a już 1 października wystąpi Drupi w Warszawie w Stodole. I bilety na ten koncert także będziemy dla was mieli, więc warto słuchać uważnie przebojowej poczty, ale to dopiero po 12. A do południa 27 minut. Zmieniamy zupełnie klimat, nie Drupi, a Sunshine Reggae Laid Back.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: Tik-tik-tak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na koniec 11, bo 12 to za 3 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. A my słyszymy się jutro po 9. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.

0: Jest 12. Marcin Bartnik. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki nieprawomocny na razie wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Duchowny ma również 15-letni zakaz zbliżania się do ofiar, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
1: Mamy do czynienia jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
0: Jest też komunikat diecezji sosnowieckiej, która przeprasza osoby skrzywdzone i ich bliskich za zło, którego doznały ze strony księdza. Jak czytamy w oświadczeniu kurii diecezjalnej, chcemy jednoznacznie podkreślić, że stajemy po stronie prawdy i będziemy nadal w pełni współpracować z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Bardzo droga stabilizacja na rynku paliw. Cena baryłki ropy sięgnęła niemal 100 dolarów, jednak dalszych podwyżek na razie nie widać na horyzoncie, twierdzą analitycy. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
2: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
4: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
5: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
2: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
6: To jest mój koszt, paliwo.
2: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
6: Tak, dokładnie.
2: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Zamknęli restaurację na terenie wrocławskiego zoo. To prawdopodobnie efekt recenzji znanego twórcy internetowego Książula oraz licznych zgłoszeń do sanepidu. W najgorzej ocenianym lokalu we Wrocławiu był nasz reporter Kamil Warzocha.
7: Karczma Ulwa została zamknięta. Przedstawiciele zoo również ten fakt potwierdzają. Ludzie, których przepytałem, nieprzychylnie wypowiadają się o takich przypadkach.
8: Jak ktoś tu podaje dość niskiej jakości produkty, to jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj raczej liczą na to, że przychodzi dużo ludzi i zawsze ktoś coś weźmie.
9: Wziąłem wtedy kurczaczki nuggetsy dla dzieci. Niestety były tak niedobre. Poszłam i zwróciłam to jedzenie do pani kelnerki, więc jeżeli tak było parę lat temu i nic się nie zmieniło do tej pory, no to już coś znaczy.
7: Nie wiadomo, ile to potrwa. Nie można też skontaktować się z właścicielem lokalu, ale dowiedziałem się, że lokal jest już pod nadzorem powiatowego sanepidu we Wrocławiu.
0: Pozostałe lokale gastronomiczne we wrocławskim zoo są otwarte.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 275 tysięcy turystów skorzystało w sezonie letnim ze spływu przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Jak ocenia szef flisaków Jerzy Regiec, był to bardzo dobry sezon, a jeśli pogoda dopisze także we wrześniu i październiku, liczba gości może przekroczyć 300 tysięcy.

0: prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHB Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
1: Środowe popołudnie w Głogowie przyniesie nam umiarkowane temperatury, maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Aura zmieni się po zmroku. Na wieczór synoptycy zapowiadają chmury oraz opady deszczu.

0: prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Na zewnątrz słonecznie, to i my słonecznie zaczniemy. Dzień dobry, Marek Sierocki.
3: I Jan Pasterski, a zaczynamy właśnie słoneczną piosenką Sany, utwór, który napisał Bobby Hebb, ale my zagramy oczywiście wersję grupy Bon M.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, 1 października w Warszawie wystąpi wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Radio Plus jest patronem medialnym tego wydarzenia, tych wydarzeń, tych dwóch koncertów. No i dziś będziemy rozdawać kolejne zaproszenia jeszcze na koncert w Gdańsku.
2: Tak jest. Nasz numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y w tej sprawie, to 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 9 września 1971 roku premierę miał jeden z najważniejszych albumów w historii światowego show biznesu. To drugi solowy album Johna Lennona, zatytułowany Imagine. W nagraniach wziął udział kolega Johna Lennona z zespołu The Beatles, George Harrison. Współproducentem płyty był słynny Phil Spector. No i do historii przeszedł ten krążek. To najlepszy bez wątpienia album w karierze Johna Lennona. Piosenki Imagine i Jealous Guy to naprawdę historia światowej muzyki rozrywkowej. Imagine, tytułowy utwór z drugiego albumu Johna Lennona, już teraz na antenie Radio Plus.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: To szkocka grupa Fiction Factory. Zespół powstał w roku 83, a już rok później mógł się pochwalić tym właśnie przebojem Feels Like Heaven. My teraz dodzwoniliśmy się do jednego z naszych słuchaczy, który właśnie wybiera się na koncert Drupiego.
1: Zgadza się, dodzwoniliśmy się do Jarka. Jarku, dzień dobry.
2: Witam, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, z tego co napisałeś, to bardzo lubisz włoskie przeboje.
2: Tak, oczywiście są to przeboje z lat 80., 70., moje szczenięce lata. Ja wtedy dorastałem i dorastałem wokół tych piosenek, tych właśnie głównie wiodącym prym włoskich, jak Sanremo, festiwale dziecięce we Włoszech i oczywiście Drupi.
1: No, świetnie. A z kim się wybierzesz na ten koncert?
2: A pójdę z przyjaciółką.
1: Super. I będziecie jechali do Gdańska? Daleko macie, czy...
2: Nie, proszę pana, to jest Gdańsk.
1: A, to w ogóle super. To może i...
2: No, fantastycznie.
1: I spacerkiem pewnie można by się przejść. Także dobrego koncertu wam życzymy. Trzymajcie się ciepło.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Dzięki. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: 29 września Gdańsk, a 1 października Warszawa. To koncerty Drupiego, wielkiej gwiazdy włoskiej piosenki. My teraz też zagramy po włosku. Sięgamy po naszą płytę z przebojami ze słonecznej Italii i tam jest utwór L'estate sta finendo. W oryginale tę piosenkę wykonywał duet Righeira, ale my zagramy wersję formacji wokalnej, która nazywała się Gruppo Italiano. Zespół powstał w roku 1980, przez 9 lat nagrywał m.in. przeróbki znanych już włoskich utworów i tak właśnie było w przypadku L'estate sta finendo, utworu, który spopularyzowała grupa Righeira. My słuchamy wersji formacji Gruppo Italiano.

0: To była Abba i Chiquitita, a my ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, 9 września 1952 roku na świat przyszedł Dave Stewart.
0: Muzyk niezwykle ważny w historii światowego show biznesu. Karierę zaczynał w zespole The Tourist w latach 70. Tam też poznał Annie Lennox, z którą potem, na początku lat 80. utworzył słynny duet Eurythmics. Kompozytor, gitarzysta, multiinstrumentalista, no i przede wszystkim też producent. Ale ma niezwykły talent do pisania melodyjnych utworów. Oto jeden z nich, Who's That Girl? Dzisiejszy jubilat Dave Stewart, Annie Lennox, czyli duet Eurythmics.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Komat.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Chris Rea i I Can Hear Your Heartbeat, piosenka, która pierwszy raz ukazała się na czwartym studyjnym albumie Chrisa zatytułowanym Water Sign. Potem, kiedy wydawał album z największymi hitami, nagrał nieco nowszą wersję tej piosenki. Niezapomniany głos, niezapomniana chrypka, cały Chris Rea.
1: A teraz uśmiechy poprosimy na twarzach, żeby nikt nie był skwaszony, nikt nie był smutny, bo to też przy tej piosence nie wypada wręcz.
0: Nie wypada. Żegnamy się utworem Don't Worry, Be Happy. To oczywiście Bobby McFerrin. Wszystkie dźwięki w tym utworze to odgłosy Bobby'ego McFerrina.

0: Radio Plus, Głogów.
1: 20 osób poszkodowanych po wykolejeniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład uderzył w ciężarówkę na przejeździe. Pijany prokurator na motocyklu w Bydgoszczy Dominik M. usłyszał zarzuty. Podpisano umowę na remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Jest 13. Marcin Bartnik. Bardzo poważny wypadek na torach na Mazowszu. W miejscowości

0: relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz dwóch z sześciu wagonów.
1: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
0: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
2: To kolejny w ostatnich tygodniach podobny wypadek, gdy pociągi taranują na przejazdach kolejowych ciężarówki. Pijany prokurator na motocyklu, są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Śledczy został złapany na gorącym uczynku, stracił immunitet, złożył wyjaśnienia, ale do winy się nie przyznał.
3: Prokurator prokuratury krajowej przedstawił Dominikowi M. zarzut, który dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości. Po przedstawieniu zarzutów Dominikowi M. zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.
2: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. W trakcie interwencji prokurator odmówił badania alkomatem, został zatrzymany przez policję, a w szpitalu pobrano od niego krew do badań. Teraz prokuratura podała wyniki.
3: Prokurator został poddany trzykrotnie badaniu na zawartość alkoholu we krwi, przy czym kolejne badania wykonywane co pół godziny wykazały, iż w jego krwi znajdował się alkohol etylowy. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
2: Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Został już zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. W białych błotach pod Bydgoszczą Dominikiem podjechał motocyklem pod sklep. Świadkowie podejrzewali, że może być pod wpływem alkoholu. Zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Armia ostrzega przed niebezpieczną zabawą w rejonie bazy lotniczej w Łasku. W ostatnim czasie odnotowano przypadki oślepiania laserem pilotów myśliwców.
4: Taka zabawa to śmiertelne zagrożenie dla pilota i bezpieczeństwa lotu, podkreśla Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku.
5: Największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania samolotu.
4: Każdy taki incydent traktowany jest bardzo poważnie.
5: Nasze systemy z dużą dokładnością są w stanie namierzyć miejsce, z którego kierowana jest wiązka. Takie sytuacje oczywiście kierujemy do odpowiednich służb.
4: Zgodnie z prawem lotniczym grozi za to grzywna, a nawet więzienie.
2: Tematem zajął się Rafał Różycki.
6: Wiadomości Radia Plus.
2: Ma kosztować 25 milionów złotych. Do 2031 roku zakończą się remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Umowę na realizację tej inwestycji podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony osób. Budynek obserwatorium to ikona polskich gór. Niestety przez ostatnie lat obiekt był niedostępny dla turystów.
7: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień. Przypominamy o dzisiejszym spotkaniu prezydenta Rafaela Rokaszewicza z mieszkańcami miasta w ramach cyklu Porozmawiajmy o Głogowie. Nową plenerową formułę wydarzenia przybliża sam włodarz.
8: Teraz chcemy, żeby po prostu w takiej luźnej formie każdy z mieszkańców mógł podejść czy do mnie, czy do naszych partnerów i porozmawiać, popytać o tym, co w mieście, co warto by było zrobić.
7: Na plenerowych stoiskach czekać będą również przedstawiciele służb i miejskich instytucji.
8: Centrum Usług Społecznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Będziemy mieli przedstawicieli policji, Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa, ale też do udziału czynnego w spotkaniach zapraszamy radnych.
7: Start o godzinie 17 przy ulicy Rycerskiej. W programie zaplanowano także warsztaty malarskie oraz wernisaż prac 10-letniej głogowianki. Głogowska Kolegiata zaprasza na koncert muzyki wokalnej. Jutro, 10 września, w historycznych murach świątyni wystąpi ceniony belgijski kwartet Les Four Sens. Artyści zaprezentują przebogaty repertuar obejmujący muzykę dawną, jak i kompozycje współczesne. Wyjątkowe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19. Wstęp jest wolny. Środowe popołudnie w Głogowie oraz sąsiednich gminach upłynie pod znakiem umiarkowanych przejściowych temperatur. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą w cieniu maksymalnie 23 stopni Celsjusza. Wyraźne i dynamiczne załamanie aury nadejdzie po zmroku. Na wieczór oraz pierwszą połowę nocy synoptycy zapowiadają powrót większego zachmurzenia oraz zapowiadane są przelotne opady deszczu.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I to jest przebój. Gloria Gaynor już teraz w Radio Plus. I Will Survive. Janek Pasterski. Dzień dobry. 6 minut po 13.

Podobno cukier jest niezdrowy, chociaż kiedyś się mówiło, że cukier krzepi, no ale w takiej postaci muzycznej to jak najbardziej sugar, The Archies na osłodę, bo to już połowa tygodnia, czyli weekend coraz bliżej, a grupa The Archies, muzycy sesyjni, formacja stworzona na potrzeby nagrania ścieżki dźwiękowej do serialu animowanego, no ale tak zażarło, że potem zaczęli się częściej zdecydowanie pojawiać w mediach i bardzo dobrze, a my wracamy do tej klasyki. Za chwilę klasyka muzyki italo-disco w tej najlepszej odsłonie. Gazebo i I Like Chopina.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Po reklamie.

Do tych panów bardzo lubimy wracać w to środowe popołudnie z Radiem Plus. I od razu jakoś tak się przyjemniej zrobiło, prawda? I większy luzik, nawet jak człowiek w pracy, to damy sobie radę z górki na pazurki, jak to mówią, prawda? No to teraz po polsku Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

0: opakowania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od pierog kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,90
2: i SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, nie auta lub rabaty. Yeah.
3: Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Kupy.

0: I jesteś tu, to bajni, szklanka wody, a za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: 8 osób w szpitalu po zderzeniu pociągu Intercity z ciężarówką koło Radomia. Nie tylko paliwa, mocno rosną ceny opału. Holandia sparaliżowana przez ogólnokrajowy strajk transportu.

0: Doktor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
0: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
2: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Recydywista ze stołecznego Śródmieścia odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca, 33-latek bez powodu uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność i upadł. Napastnik był wcześniej skazany za podobne przestępstwo. W pościg za nim ruszyli funkcjonariusze z patrolu, a całe zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
3: Na tym nagraniu widać, jak grupa osób czeka na zmianę świateł, aby przejść na drugą stronę jezdni. Po zapaleniu się zielonego światła wszyscy ruszyli, a w połowie przejścia doszło właśnie do tego brutalnego ataku. Pokrzywdzony upadł na jezdnię, a napastnik uciekł.
2: Tłumaczył Jakub Pacyniak ze stołecznej policji. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, a ceny węgla szybują w górę w kilka tygodni o 25%. Już teraz kupując węgiel w Polskiej Grupie Górniczej na dostawy surowca trzeba czekać ponad 2 miesiące. Z szefem Sierpnia 80 w PGG rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
4: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia, więc jak zmniejsza nam się wydobycie, to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
5: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
4: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
2: Podwyżki cen paliw, w tym gazu, to efekt kryzysu w Zatoce Ormus, przez którą prowadzi główny szlak dla tankowców z Zatoki Perskiej. Tymczasem władze Iranu rozlokowały w głównych miastach kraju siły bezpieczeństwa, bo podwoiły ceny benzyny. Poprzednia tego typu podwyżka doprowadziła w 2019 roku do masowych demonstracji, podczas których zginęło około 1500 osób. Tegoroczne, styczniowe, brutalnie zdławione protesty miały źródło w pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Miało w nich zginąć ponad 30 tysięcy osób.
6: Wiadomości Radia Plus.
2: Teraz Holandia i ogólnokrajowy strajk, który niemal całkowicie sparaliżował transport publiczny. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra, a w Amsterdamie stanęły także promy. Strajk zorganizowały związki zawodowe w proteście przeciwko planowanym przez rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych.
7: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień. W najbliższy piątek 11 września w Galerii Edukacji Twórczej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej. To wyjątkowe wydarzenie artystyczne zaprezentuje efekty pracy 10 znakomitych malarek z całego kraju. Wszystkie stworzone dzieła zostaną opublikowane w oficjalnym katalogu, a samą ekspozycję będzie można podziwiać do 29 września. Start o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Niemal połowa Polaków przynajmniej raz w miesiącu wyrzuca jedzenie. Głód, zmęczenie oraz codzienny stres sprawiają, że podczas zakupów do naszych koszyków trafia znacznie więcej produktów niż realnie potrzebujemy. O tym, skąd bierze się ten problem, mówi psychoterapeutka Dagmara Piotrowska.
8: Możemy też sięgać po produkty, które kojarzą się nam z przyjemnością, z poprawą nastroju. I znowu tutaj można powiedzieć, że czasami wchodzimy do sklepu głodni jedzenia, a czasami wchodzimy do sklepu głodni przyjemności.
7: Więcej o marnowaniu żywności opowiemy w dzisiejszym magazynie reporterów po godzinie 16.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
7: Środowe popołudnie w Głogowie przyniesie umiarkowane temperatury, maksymalnie do 20 kilku stopni w cieniu. Aura ulegnie pogorszeniu po zmroku. Na dzisiejszy wieczór synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie oraz zapowiadane są opady deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I teraz w Radio Plus Jason Donovan. Dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 minut po 14.

przyjemne rytmy reggae. No i tak z człowieka napięcie odrobinę zeszło. UB40 to za nami. Dzisiaj korzystamy z pogody, bo to ostatni taki dzień z taką temperaturą. No niestety w kolejnych dniach już tak fajnie nie będzie. Przyjdzie nam poczekać zapewne do następnego sezonu, żeby zobaczyć 30 stopni na termometrach. Ale w związku z tym u nas jeszcze taki powiew lata. W tym tygodniu rozdajemy wam koszulki z krótkim rękawem, z grafiką fajną w stylu retro. Bo na tej grafice, na przodzie samym, w centralnym miejscu, mamy syfon. Także jeśli ktoś pamięta jeszcze takie urządzenie i miałby ochotę na koszulkę, to dajcie znać SMS-owo. Czekam pod 691 141 141.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: dzisiaj wakacyjnie i na zewnątrz, i letnio, bardzo wręcz upalnie, ale też w głośnikach właśnie w tym klimacie to Sabrina i jej słynne Boys, a ja właśnie dodzwoniłem się do Doroty. Dzień dobry, Doroto.
1: Dzień dobry, witam
0: Dzień
1: państwa.
0: Dzień dobry, co powiesz na koszulkę z syfonem?
1: Nie wierzę, po prostu wysyłając SMS-a liczyłam na to, że ją dostanę i się nie przeliczyłam, super fajnie, moda vintage to coś dla mnie.
0: A właśnie, bo tego słowa mi chyba brakowało, dopiero sobie uświadomiłem, że vintage tak. To jest dobre określenie na tę koszulkę właśnie, także dzięki, tak. Będę go używał, jeśli mogę.
1: Oczywiście, ja nawet uznałam, że tak chyba powinno być, bo syfon to co to może znaczyć innego jak nie dawne czasy, fajne, super.
0: No tak. Czyli koszulka trafia do ciebie, bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
1: Również pozdrawiam, miło było, dzięki.
0: Do usłyszenia.

0: reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: I nastrojowo się zrobiło na koniec tej godziny, ale ten artysta tak potrafi. To Seal, Kiss from a Rose. A za chwilę o 15:00 wiadomości i Marcin Barcik.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu Intercity w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Groźny incydent na targach przemysłu obronnego w Kielcach. Mężczyzna miał przy sobie amunicję. Andrzej Poczobut na Białorusi spotkał się z działaczami Związku Polaków. Jest 15, Marcin Bartnik. Jedna osoba zginęła, stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam też nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą teraz się łączymy.
2: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
2: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
3: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
2: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.

0: Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów. Dodajmy, że na miejscu w Kielcach jest m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Po powrocie na Białoruś Andrzej Poczobut spotkał się z działaczami Związku Polaków. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wczoraj rano przekroczył granicę w Bobrownikach, a po południu był już w swoim rodzinnym Grodnie. Losy Poczobuta po powrocie za wschodnią granicę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Co wiadomo o planach Poczobuta na najbliższe dni?
1: Na Białorusi ma spędzić około tygodnia. Chce spotkać się z rodziną oraz działaczami Związku Polaków na Białorusi, którzy wspierali go podczas pobytu w więzieniu. Wczoraj odwiedził też cmentarz w Sopoćkine pod rodzinnym Grodnem, gdzie spoczywają polscy obrońcy miasta. Andrzej Poczobut ma w paszporcie amerykańską wizę. Za kilka dni zamierza z nią wrócić do Polski, skąd planuje dalszą podróż do USA i Kanady, gdzie ma rozmawiać m.in. z Polonią. Świat polityki martwi się tymczasem o jego bezpieczeństwo. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska napisała w mediach społecznościowych, że powrót oznacza ogromną odwagę, ale jak ujęła, represje trwają. Powrót na Białoruś, jej zdaniem, wciąż może być więc niebezpieczny.
0: O czym informował Mateusz Chłystun.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Boliwia, Peru, Afryka i Brazylia wzbogacą się o polskich misjonarzy. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie 4 osoby rozpoczęły dziś rok formacyjny. To 2 księży diecezjalnych, siostra zakonna i osoba świecka. Przed misjonarzami teraz najpiękniejszy czas, mówi ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz papieskiej Unii Misyjnej.
3: Pamiętam swój wyjazd, to miejsce do formacji misyjnej. Nigdy tego miejsca nie zapomnę, tego czasu, tego pragnienia, pewnej przygody duchowej. Wtedy w człowieku robi się młoda dusza, gdy spotyka się z wyzwaniem. I myślę, że to jest właśnie to, co najbardziej zazdrościmy w pozytywnym bardzo sensie tym 4 osobom przygotowującym się powoli do wyjazdu na terytoria misyjne.
0: Przed kandydatami 9 miesięcy wykładów, warsztatów i nauki języków obcych.
4: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z regionu. Obiszów w gminie Grąbocice będzie w ten weekend miejscem wielkich manewrów techniczno-medycznych. Przez 3 dni od 11 do 13 września formacje ratunkowe będą ćwiczyć w realistycznych warunkach z użyciem specjalistycznego sprzętu. W niedzielę widowiskowe działania będą otwarte dla publiczności, mówi Paweł Gębalski z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Straży Wspólnie Przeciw Białaczce.
5: W sobotę będzie można przejść i zobaczyć jakby z daleka, z odległości. Wszystkie jakby stacje będą, 5 stacji medycznych i 2 techniczne będą wygrodzone i będą jakby pilnowane, żeby osoby po stronę nie mogły wejść, żeby nie przeszkadzały. Ale w niedzielę oczywiście są to dni otwarte, gdzie będzie można skorzystać, dotknąć, zobaczyć, czym ratownicy na co dzień działają. Sprzęt wojskowy, który też przyjedzie.
4: A w ćwiczeniach weźmie udział około 150 strażaków, policjantów oraz żołnierzy. Małe serce, wielka walka. Pod takim hasłem w Nielubi odbędzie się bal charytatywny dla 4-letniego Antosia Wronowskiego, który zmaga się z ciężkim nowotworem. Cały dochód z imprezy wspomoże kosztowne leczenie chłopca. Wydarzenie zaplanowano na 3 października w sali wiejskiej. Późne środowe popołudnie w Głogowie i sąsiednich gminach upłynie pod znakiem umiarkowanych jesiennych temperatur. Słupki rtęci w cieniu wskazują maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Dynamiczne i zapowiadane załamanie aury nadejdzie po zmroku. Na wieczór oraz pierwszą połowę nocy synoptycy zapowiadają powrót chmur oraz opady deszczu. Warto zabrać ze sobą parasole.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Była wiosna, lato jeszcze trwa, jesień za chwilę, a zima dopiero będzie. O tym wszystkim teraz w jednej piosence Marek Grechuta. Radio Plus. Dobry, Janek Pasterski.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Nikt tutaj się samotny nie czuje z Radiem Plus. Sasza, I Feel Lonely w Radiu Plus. To nas miło rozkołysało. W kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Urody. No to pięknie pozdrawiamy wszystkie piękne panie i przystojnych panów. Można powiedzieć, że to takie nasze wspólne święto. Cieszmy się nim dzisiaj.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.

0: Do 9 września pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd. W gwiazdy pewnie będzie można dzisiaj popatrzeć, ale pocieszmy się, póki mamy jeszcze słońce za oknami. Niech dzień będzie dniem, a wieczór wieczorem. Czy jakoś tak poetycko to powiedziałem? Wiem. Teraz instrumentalnie Jan Hammer, Crockett's Femme.

0: Reklama.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: dziewczyny ze Spice Girls i Viva Forever. To na koniec naszego środowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia, a my słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Zobaczyliśmy dym i ogień, mówią pasażerowie pociągu, który wykoleił się koło Radomia. Nie żyje jedna osoba. Prawdopodobnie rozlali kwas masłowy. Akcja służb na kieleckich targach. Pierwszy taki transport w Europie. Trzy słonice przyjechały do Poznania z niemieckiego zoo. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po uderzeniu zobaczyliśmy dym i ogień, mówią naszemu reporterowi pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. Osoby, które nie ucierpiały, zostały przewiezione do pobliskiej biblioteki. Rozmawiał z nimi nasz reporter Radosław Mizera.
2: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
3: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
1: Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
4: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu i doprowadził do wykolejenia tego pociągu. W wyniku tego zdarzenia zostało pokrzywdzonych, z tego co wiemy, około 20 osób, w tym 4 osoby zostały ciężko ranne. Jedna z tych osób niestety zmarła.
1: Na Krajowej 12 w okolicach wypadku cały czas są utrudnienia w ruchu. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków, w tym specjalistów od ratownictwa chemicznego.
5: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez Straż Pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
1: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już pod kontrolą. A przypomnijmy, to kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
6: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on

0: transport w Europie. Trzy słonice z niemieckiego Duisburga przyjechały w nocy do poznańskiego zoo. Przygotowywaliśmy się do tego od 14 miesięcy, powiedział nam Remigiusz Koziński z ogrodu w Poznaniu.
1: Warunki w słoniarni w Duisburgu od jakiegoś czasu już nie odpowiadają warunkom, w których powinny przebywać słonie. Tak naprawdę tylko Poznań w tej chwili dysponuje na tyle dużą przestrzenią, żeby cztery słonice plus piąty samiec mogły sobie na tych wybiegach funkcjonować.
0: W najbliższym czasie budynek słoniarni nie będzie dostępny dla zwiedzających. Słonice z Niemiec muszą się bowiem oswoić z nowym miejscem.

środowy wieczór w Głogowie i okolicznych gminach upłynie pod znakiem postępującego załamania aury oraz gęstych chmur. Synoptycy prognozują, że po godzinie 17 nad nasz region nadciągnie wilgotny front przynoszący ze sobą przelotne opady deszczu. Nadchodząca noc będzie pochmurna i deszczowa, a temperatura w najchłodniejszym momencie spadnie do 12 stopni. Zachodni wiatr pozostanie umiarkowany.

0: Dzień dobry, w środę, czyli sam środek roboczego tygodnia. Przy mikrofonie Karolina Stępień. Witam Państwa i zapraszam na magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Dzisiejszy program rozpoczniemy od Światowego Dnia FAST.
1: Ponad 50% kobiet pije alkohol w ciąży. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że kobiety robią to świadomie, ponieważ w momencie, kiedy kobieta jest już w ciąży, ale jeszcze nie ma potwierdzenia tego w postaci testu pozytywnego, ona żyje tak, jakby w ciąży nie była.
0: Następnie próba generalna przed jutrzejszym spektaklem, który rozpoczyna mały festiwal monodramów w Głogowskim Teatrze.
2: To, że dzisiaj ta próba generalna tak wypadła i że tak publiczność to odebrała przede wszystkim z taką uwagą, co jest niezmiennie istotne, bo to nie jest łatwy tekst, ja sobie z tego zdaję sprawę i wiedzieliśmy o tym. No i że widziałem na twarzach wzruszenie, no to chyba o to chodziło, więc myślę, że na premierze będzie jeszcze lepiej.
0: A na koniec tej części tradycyjnie, tak właśnie prezentuje się pierwsza część naszego dzisiejszego programu. I już teraz zachęcam, by pozostać przy odbiornikach, bo zaraz po muzycznej przerwie pierwszy materiał.

0: Radio Plus Głogów. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. I choć ta zasada wydaje się prosta, wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie może przynieść picie alkoholu przez przyszłą mamę. O tym Monika Wertz.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień FASD, dzień poświęcony zaburzeniom wynikającym z prenatalnej ekspozycji dziecka na alkohol. FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, nie jest jedną chorobą. To całe spektrum problemów, które mogą wpływać m.in. na rozwój mózgu, pamięć, koncentrację, uczenie się czy funkcjonowanie społeczne, mówi psycholog Piotr Zbigniew Kamy.

0: objawy FASD mogą być różne. Jedno dziecko będzie miało trudności z nauką, inne z koncentracją i zapamiętywaniem. Często pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami, impulsywność, nadmierna ruchliwość, czy trudności w relacjach z rówieśnikami. Rodzice i nauczyciele czasem myślą, że dziecko jest niegrzeczne albo brak mu motywacji, czy też ma złą wolę, podczas gdy ono po prostu funkcjonuje inaczej i potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Co ważne, FAST, czyli FASD, bardzo często nie widać na pierwszy rzut oka. Nie każde dziecko ma charakterystyczne rysy twarzy czy opóźniony wzrost, dlatego mówi się nawet, że jest to niewidoczna niepełnosprawność.
1: Niestety, pomimo wielu akcji profilaktycznych, wciąż wiele kobiet pije alkohol w ciąży. Często jednak nieświadomie, podkreśla Karolina Bazydło-Stodolna z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
2: Badania z 2025 roku przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka pokazały nam, że ponad 50% kobiet pije alkohol w ciąży. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że kobiety robią to świadomie, ponieważ w momencie, kiedy kobieta jest już w ciąży, ale jeszcze nie ma potwierdzenia tego w postaci testu pozytywnego, ona żyje tak, jakby w ciąży nie była.
1: Specjaliści radzą, aby planując ciążę odstawić alkohol kilka miesięcy wcześniej. Dotyczy to też mężczyzn, mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska z Biura Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom.
3: Też mówi się o tym, że zarówno dotyczy to mężczyzn. Najlepiej jakby 3 miesiące przed planowaną ciążą zachowali całkowitą abstynencję, aby materiał genetyczny jakby oczyścić z toksyny. Plus jest taki, że mężczyźni mają taką możliwość. W przypadku kobiet tak nie jest, ponieważ nasze jajeczko, które jest uwalniane od pierwszej miesiączki, jest narażone na toksynę, odkąd zaczniemy pić. Czyli czym więcej pijemy, czym dłużej pijemy, jest to czynnik jakby spustowy po tym, że dziecko może być bardziej uszkodzone.
1: Światowy Dzień FAST ma przypominać o jednej z najważniejszych zasad. W ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. To nie jest kwestia oceny czy potępiania. To kwestia wiedzy, odpowiedzialności i ochrony zdrowia dziecka. Bo każda ciąża bez alkoholu to szansa na zdrowy start. Monika Welc, Radio Plus.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
5: Reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Głogów.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Dziś specjalnie dla Państwa wybrałam się do Głogowskiego Teatru na próbę generalną przed jutrzejszą premierą. Spektakl Istnieje w reżyserii Zbigniewa Rybki, w którym na scenie zobaczymy Aleksandrę Paprocką-Płaszczyk. Ta jutrzejsza premiera rozpoczyna mały festiwal monodramów w naszym teatrze. A co reżyser i aktorka mówili po próbie? Proszę posłuchać.
2: To jest trochę tak, że w pracy reżysera to właściwie próba generalna to jest koniec pracy, szczerze mówiąc. Nie? No bo już potem właściwie jest na scenie najważniejsza osoba, czyli aktorka i ona musi sobie z tym poradzić. Ja już nie jestem w stanie w tym nic więcej zrobić. Więc to, że dzisiaj ta próba generalna tak wypadła i że tak publiczność to odebrała przede wszystkim z taką uwagą, co jest niezmiennie istotne, bo to nie jest łatwy tekst, ja sobie z tego zdaję sprawę i wiedzieliśmy o tym. No i że widziałem na twarzach wzruszenie. No to chyba o to chodziło, więc myślę, że na premierze będzie jeszcze lepiej, podejrzewam, także, ale tak jak już powiedziałem, ja już na to wpływu nie będę miał.
3: Dzisiaj próba generalna, na szczęście było troszkę publiczności, co pozwoliło mi zweryfikować miejsca, których się gdzieś spodziewałam reakcji albo nie spodziewałam reakcji. Aleksandra Paprocka-Płaszczyk. Także tak, jak najbardziej, mimo to, że dzisiaj mogłoby się wydawać, że poszło dobrze, to tym bardziej się denerwuję przed jutrem, żeby poszło równie dobrze.
2: Monodram jest w ogóle specyficzną formą teatru, bo tak faktycznie jest, że wszystko musi udźwignąć jedna osoba. Natomiast sama kuchnia tak zwana teatralna, no to jest trochę podobna, znaczy najpierw powstaje jakiś scenariusz, albo się go pisze samemu, albo się robi jakąś adaptację. W tym przypadku jest to zaadaptowany tekst Davida Marksona, świetny zresztą uważam tekst. Jak już jest scenariusz, no to trzeba znaleźć obsadę. Tak się złożyło, że spotkaliśmy się tutaj z Aleksandrą i mogliśmy to robić, że ona ten tekst zaakceptowała, bo to jest niezmiernie ważne.
3: Jak dostałam tekst i zaczęłam go czytać, to pierwsza chwila była taka świetny, bo bardzo otwarty i taki z dużym potencjałem, ale kiedy zaczęliśmy już działać z reżyserem, no to pojawiło się dużo pytań, ale te pytania były potrzebne. No i tak właśnie trochę trzeba było w tym dłubać, ale też dużo pomogło to pomysł reżyserski, który ograniczył mnie tylko do tej włóczki, którą się powiedzmy bawię, ale tak naprawdę to otwiera dużą wyobraźnię i połączenie to z tym tekstem, no to jest bardzo fajna zabawa.
2: Na pewno to jest praca, ciężka praca, nie ukrywam. Zresztą tak lepiej wszystko po kolei, scenkę po scenie. Często trzeba powtarzać, często trzeba czyścić, aż w końcu przychodzi taki moment, że ta taka praca u podstaw, czy tam nazwijmy ją organiczna, się kończy. No i aktor musi stworzyć rolę, musi wejść w pełni, kiedy już ma opanowany cały tekst, kiedy są zarysowane sceny i tak dalej. Teraz musi dać siebie. No i to jest ostatni etap, a potem to jest spektakl i to, co dla aktora najwspanialsze, podziękowania i ukłony.
4: Sama forma właśnie jednego aktora na scenie nie jest łatwa.
3: Nie jest łatwa, ale ja już to robię od kilku lat. Jestem z zawodu aktorką lalkarką i często ratuję się lalką przy sobie i dzisiaj ta włóczka trochę mogła być taką lalką moją, chociaż niekoniecznie. Ale tak, nie jest to łatwa rzecz, ale tutaj właśnie pomaga też publiczność, bo publiczność jest wtedy takim moim partnerem na scenie.
4: To jeszcze tak ogólnie o samych tych kilku dniach, bo to jest jednak trochę większe wydarzenie i też nie jedyny spektakl w pana reżyserii.
2: Tak, my jutro mamy premierę, w piątek zaczyna się taki mini festiwal tutaj monodramów, po raz pierwszy. Ja się cieszę, bo mam nadzieję, że może to, nie wiem, będzie później powtarzalne i rozrośnie się do większego festiwalu. Monodramy to jest w ogóle ciekawa forma. I no i tak się złożyło, że faktycznie gramy na początek, a z kolei Bartek Adamczak na koniec gra monodram, który zrobiliśmy tak naprawdę 9 lat temu, bo premiera była Radcy Tytularnego 9 lat temu. Chciał go zagrać teraz, więc pracujemy na tym, chociaż czasu dużo nie ma, ale to będzie inny spektakl już, znaczy będzie ten sam tekst, będzie gogol, będzie radca tytularny, ale jednak czas minął 9 lat, Bartek jest inny, ja jestem inny, to będzie też inny spektakl po prostu. Zapraszam serdecznie.
1: Co prawda ja widziałam jeden z trzech monodramów, które będą przedstawiane na scenie teatru, ale z tego co sprawdzałam są jeszcze dostępne bilety, więc odsyłam Państwa albo do kasy teatru, albo do MOK-u, albo na stronę internetową mok.glogow.pl, gdzie również są odnośniki do biletów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.

0: Zbliżamy się już pomału do końca pierwszej części magazynu reporterów Radia Plus Głogów i zaraz po przerwie ostatni materiał tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego programu i przypomnę Państwu, że usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego, który jest nadawany jako ostatni materiał pierwszej części naszego spotkania i ja już teraz zapraszam do jego wysłuchania po przerwie.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zapłaciłeś kaw Lidlu, bo w każdym...

0: W tym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Godność człowieka wynika już z jego istnienia, przypominał papież podczas audiencji ogólnej. Zwracając się do Polaków, Leon XIV zachęcił dziś do wdzięczności za plony. Potrzebujemy

0: Cudu alarmuje biskup Szomali z Ziemi Świętej, mówiąc o sytuacji w Palestynie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W dzisiejszej katechezie Leon XIV mówił o godności człowieka, której poświęcony jest pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że godność ta jest podstawą wszelkich innych wartości i że do troski o nią powołany jest każdy człowiek.
1: Godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego stworzyciela.
2: Dio capace di conoscere e di amare il suo creatore.
0: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do wdzięczności za plony ziemi.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
1: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
2: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
0: O dramatycznej sytuacji w Palestynie mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Betlejem biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy William Szomali.
3: A Betlejem?
4: Hierarcha opowiada o coraz większej ekspansji izraelskich osiedli, których jest już około 300, i skrajnie trudnych warunków życia Palestyńczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Podkreśla też wdzięczność papieżowi za jego apele o pokój i pojednanie w regionie. Wyjaśnia złożoność sytuacji, w której Palestyńczycy wciąż muszą utrzymywać relacje z izraelskim rządem, by mieć dostęp do wiz i zezwoleń, a jednocześnie chcą bronić praw kościołów i swoich wiernych. Głos łacińskiego patriarchy Jerozolimy jest szeroko słyszalny, ale rozwiązanie wymaga czegoś więcej, mówi biskup Szomali. Potrzebujemy cudu, aby znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego konfliktu.
0: W portalu Vatican News publikujemy dziś także m.in. rozmowę z biskupem Matthew Hassanem Cooka z Nigerii, kraju, z którego według statystyk Open Doors pochodzi 71% chrześcijan zabijanych na świecie z powodu wiary.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Zbliża się już godzina 17. Za chwilę na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny, będzie też pogoda, a później będziemy kontynuować nasz dzisiejszy magazyn i tematy, jakie poruszymy w drugiej części naszego programu, przedstawię Państwu już po godzinie 17. Karolina Stępień, zapraszam.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Głogów.
9: Trwa akcja służb po wykolejeniu pociągu pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Wyjazd Ziobry do USA pod lupą służb. Śledczy sprawdzają, kto mógł mu pomóc. Będzie też Norwegia, która pożegnała króla Haralda V. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pasażerowie zabrani. Na miejscu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Trwa akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Przypomnijmy, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Samochód ciężarowy zderzył się tam z pociągiem Intercity. Na miejscu jest nasz reporter Radosław Mizera.
10: Wszystko wskazuje na to, że uderzył w drugi wagon za lokomotywą przejeżdżającego pociągu osobowego relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu jest Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
11: Zostało pokrzywdzonych około 20 osób, w tym 4 osoby zostały ciężko ranne. Jedna z tych osób niestety zmarła.
10: Podróżujący, którzy nie odnieśli obrażeń, zostali przewiezieni do budynku biblioteki w Skrzynnie.
12: No to był nagły taki uderzenie, podskok, padały nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień.
10: Na drodze krajowej numer 12 w okolicy wypadku występują utrudnienia w ruchu drogowym, jak i kolejowym. Radosław Mizera, Radio Plus.
9: Przejazd, na którym doszło do tragedii, jest niestrzeżony. Miało to jakiekolwiek znaczenie dla przebiegu wypadku, będą teraz ustalać służby. Śledczy sprawdzają, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
13: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. M.in. są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
9: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury, komentuje pełnomocnik Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski.
14: I robienie wokół tego wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych, pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego, no, zamieszania.
9: Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Prokuratura sprawdza, czy w celu jej uzyskania mogły powstać dokumenty poświadczające nieprawdę oraz czy Ziobro otrzymał pomoc logistyczną lub finansową. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Mówił premier Norwegii Jonas Gahr Støre. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
1: Wiadomości Radia Plus.
9: Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
6: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki. Będzie już w naszych zakopiańskich szkołach 5 stref ciszy. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 30 000 zł.

czasami chłodny, wybitnie pochmurny i wilgotny wrześniowy wieczór w całym powiecie głogowskim. Strefa rozproszonych przelotnych opadów będzie w naszym regionie aż do późnych godzin nocnych. Słupki rtęci w nocy zatrzymają się ostatecznie na wartości 12 stopni. Umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich nie powinien utrudniać jazdy zmotoryzowanym. Prognoza pogody na jutro, już za godzinę.

0: przy mikrofonie niezmiennie Karolina Stępień. Zapraszam Państwa na drugą część magazynu reporterów Radia Plus Głogów. I dziś na koniec programu porozmawiamy z duchownymi, którzy wybierają się na misję do Kuby.
1: Pojawiła się jeszcze na studiach na Politechnice i wtedy należałem do takiej wspólnoty i wtedy na jednym ze spotkań modlitewnych dostałem takie słowo na karteczce, że Pan posłał mnie, abym na całym świecie głosił Ewangelię.
0: A ta rozmowa będzie swoistą kontynuacją tematu, bo wcześniej materiał na temat tego, że w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie rozpoczął się nowy rok formacyjny.
2: Kurs jest bardzo wymagający. Potrzeba dużo takiej wytrwałości, dyscypliny, samodyscypliny.

0: żeby właśnie ten język w miarę dobrze opanować. Są to języki tych krajów takie administracyjne, Peru, Boliwia, Brazylia, no to jest język portugalski.
1: Ale dziś drugą część programu rozpoczniemy od marnowania żywności.
2: W Polsce marnuje się od 4,8 miliona do 5 milionów ton żywności rocznie. To oznacza, że każdy z nas wyrzuca około 121 kg jedzenia każdego roku.
1: I materiał na ten temat rozpocznie się zaraz po muzycznej przerwie. Zapraszam.

Il fait encore plus chaud.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Co drugi Polak wyrzuca jedzenie. Najnowsze badania pokazują, że 47% z nas co najmniej raz w miesiącu wyrzuca resztki posiłków, a niemal połowa zdarza się nie wykorzystać produktów przed ich zepsuciem. Najczęściej do kosza trafiają owoce, warzywa i pieczywo. Jakie błędy popełniamy podczas zakupów i co możemy zrobić, żeby mniej jedzenia trafiało do kosza? O tym w materiale Anny Klonowskiej.
2: Mimo rosnących cen żywności wciąż kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie wykorzystać. Część zakupów psuje się, zanim zdążymy po nie sięgnąć, a resztki posiłków trafiają do kosza. Wyrzucanie jedzenia można uznać za jedną z plag naszych czasów, mówi Ina Gadomska z Banku Żywności w Trójmieście.
3: W Polsce marnuje się od 4,8 miliona do 5 milionów ton żywności rocznie. To oznacza, że każdy z nas wyrzuca około 121 kg jedzenia każdego roku.
2: Wielu takim sytuacjom możemy zapobiec lepiej planując zakupy, kontrolując to, co mamy już w domu i rozsądniej podchodzić do sklepowych promocji.
3: Zastanówmy się nad tym, jak nasze mamy czy babcie nie marnowały żywności w czasach, kiedy ta żywność rzeczywiście była ciężka do zdobycia. Róbmy przetwory, mroźmy tą żywność, suszmy, wekujmy. Jest cała masa różnych sposobów, żeby żywności nie marnować. No i oczywiście pamiętajmy, że nasza fantazja w tym, jak możemy przetworzyć żywność, jest bardzo istotna.
2: Mimo świadomości problemu, jedzenie w naszych domach wciąż trafia do kosza. Problem potęguje coraz większy wybór na sklepowych półkach, który sprawia, że często kupujemy więcej niż rzeczywiście potrzebujemy.
4: Ja ogólnie staram się nie wyrzucać jedzenia, robię dosyć świadomie zakupy, jednak pracując w gastronomii i widzę, ile tego jedzenia się marnuje, rzeczywiście można stwierdzić, że problem w marnowaniu jedzenia jest.
5: Zawsze się staram robić jakąś listę zakupów, ale wiadomo, jak jest się w tym sklepie, to zawsze coś więcej weźmie, no i później się to niestety zmarnuje.
2: A dlaczego kupujemy za dużo?
4: Wydaje mi się, że to chyba przez to, że jest taki szeroki wybór w sklepach, ciągle jakieś nowości, różne rodzaje tych samych produktów i po prostu człowiekowi się chce kupić.
6: To rzeczywiście jest ciekawe, że zawsze chcemy mieć więcej niż nam potrzeba.
2: Robienie zapasów może mieć też podłoże psychologiczne. Często większa ilość jedzenia w domu wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa i komfortu, mówi Dagmara Piotrowska, psychoterapeutka.
7: Pełna lodówka czy pełne szafki oznacza nie tylko mam co jeść, ale również jestem przygotowana, mam kontrolę, niczego mi nie zabraknie. Jeżeli wychowaliśmy się w przekonaniu, że jedzenia zawsze powinno być dużo i lepiej mieć za dużo niż za mało, to możemy powtarzać ten sposób działania już jako dorośli. I samo robienie zapasów oczywiście nie jest problemem, tylko warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście my tego potrzebujemy.
2: Na nasze decyzje w sklepie wpływa również to, w jakim stanie idziemy na zakupy. Głód, zmęczenie czy stres mogą sprawiać, że do koszyka trafia więcej produktów niż wcześniej planowaliśmy.
7: Możemy też sięgać po produkty, które kojarzą się nam z przyjemnością, z poprawą nastroju. I znowu tutaj można powiedzieć, że czasami wchodzimy do sklepu głodni jedzenia, a czasami wchodzimy do sklepu głodni przyjemności, głodni nagrody po trudnym dniu. Warto umieć rozróżnić te dwa rodzaje potrzeb.
2: Ograniczenie marnowania żywności nie kończy się jednak na rozsądnych zakupach. Jeśli wiemy, że nie zdążymy czegoś wykorzystać, zamiast wyrzucać, warto poszukać kogoś, komu produkty mogą się przydać. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: W wielu polskich miastach nadmiar żywności można zostawić w jadłodzielniach czy lodówkach społecznych, z których mogą skorzystać inni. W Głogowie taka lodówka znajduje się przy ulicy Legnickiej, przy byłej Izbie Wytrzeźwień, gdzie obecnie znajduje się noclegownia i ogrzewania dla osób w kryzysie bezdomności.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
8: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
23: Po reklamie.
0: Radio

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Uroczyste powitanie, wspólna modlitwa, integracja. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie rozpoczął się nowy rok formacyjny. Do wyjazdu na misję będzie przygotowywać się 4 kandydatów.
2: To już 43. rok formacyjny. Tym razem do posługi misyjnej przygotowuje się 2 księży diecezjalnych, siostra zakonna i misjonarka świecka. Przed kandydatami 9 miesięcy przygotowań. Jest radość, przyznaje ojciec Kazimierz Szymczycha, delegat Episkopatu Polski do spraw misjonarzy.
3: Jest kontynuowana formacja w Centrum Formacji Misyjnej. To jest dom dla nich, dom misjonarzom. Oni już do tych misjonarzy się zaliczają. No, są w drodze przygotowania do posłania misyjnego, dlatego są już misjonarzami. Cieszymy się, że ten dom jest wykorzystany również jeszcze na tych celów i mamy nadzieję, że ta kontynuacja będzie bez względu, jak mówiłem, na ilość.
2: Przed misjonarzami wykłady z misjologii, warsztaty, poznawanie kultury krajów, do których ruszają, ale jak podkreśla ksiądz Eugeniusz Szyszka, dyrektor Centrum Formacji Misyjnej, największy nacisk kładziony jest na język.
4: Kurs jest bardzo wymagający. Potrzeba dużo takiej wytrwałości i dyscypliny, samodyscypliny, żeby właśnie ten język w miarę dobrze opanować. Są to języki tych krajów takie administracyjne. Peru, Boliwia, Brazylia, no to jest język portugalski, język francuski oficjalny. Te języki to jest podstawa, żeby tam funkcjonować.
2: Do Afryki pojedzie siostra Zuzanna Truszkowska ze Zgromadzenia Siostry Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.
5: Ponieważ Burundi jest najbiedniejszym krajem afrykańskim, jest tam bardzo dużo dzieci, które potrzebują opieki. I siostry niesamowicie o to dbają, o ich wyżywienie, o ich leczenie, co jest bardzo ważne. A ja mam nadzieję, że wraz z siostrami burundyjkami uda mi się zadbać o ich edukację, o ich wzrost duchowy. I to jest dla mnie niesamowita przestrzeń, w której mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli mi pracować.
2: Na 2 lata do Peru wyjeżdża Ewelina Węgrzyn z diecezji tarnowskiej.
6: Do miasta Pucallpa, także dżungla, źródła Amazonki. Czekam, czy to będzie gdzieś przy szkole, czy bardziej w mieście, czy bardziej na wioskach, więc z niecierpliwością oczekuję i powiem, że jestem gotowa na wszelką decyzję, jaka zapadnie w tym temacie.
2: Z tej samej diecezji do Boliwii wybiera się ksiądz Szczepan Wajda.
7: Tam w wikariacie jest 5 misjonarzy z naszej diecezji i we wstępnym planie tam mam dołączyć do nich. Te prace takiej jeżdżenia po wioskach, gdzieś tam angażowania, mobilizowania ludzi do dzieła przede wszystkim w sakramentach. Ja byłem w te wakacje tam przez 3 tygodnie, więc jakby tak liznąłem realiów już trochę.
2: A do Brazylii ksiądz Łukasz Malec z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
8: Przede wszystkim we mnie jest ta gotowość, żeby pojechać tam, gdzie być może potrzeby są troszkę większe niż w Polsce, że dostępność księdza jest mniejsza i co za tym idzie dostępność przede wszystkim do sakramentów, do mszy świętej, do Pana Jezusa Eucharystycznego, do spowiedzi. Jeśli to mogę dać, a to mogę dać, no to jestem chętny.
2: Wszędzie, gdzie pojadą, będą uczniami, misjonarzami, podkreśla biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Krajowej Rady Misyjnej.
9: Świadectwo jest najlepszym dowodem, czy taką katechezą poglądową, która sprawia, że misjonarz głosi to, czym sam żyje. I nasza obecność, czy posłanie misjonarzy zasada się przede wszystkim na łasce Chrztu Świętego. A trzeba wydobywać z siebie dzięki łasce wiary i też nadziei, miłości, to, co można tym ludziom, którzy nie znają Chrystusa.
2: 99 krajach świata posługują obecnie ponad 1600 polskich misjonarzy i misjonarzy, w skoczkolszczyźni przynależą misjonarzom. Mówi o rzeczy szczerze.
10: Dobrze wykorzystania żadnego implosu i obrad na tego czasu nie będzie taką poszłową, że ten czas za tym, żeby go przestaliśmy, przeżyliśmy go godnie, brać się, wierzyć Boga i wracamy od młodych się grunarwami i stać troszeczkę ze świadczeniem, ubogaceniem językiem, czym wiadomościami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus i Głogów.

0: A my zbliżamy się już teraz do końca dzisiejszego magazynu reporterów Radia Plus Głogów i zaraz po przerwie kontynuacja tematu misji. Będzie to ostatni materiał w naszym dzisiejszym programie. Rozmowa z duchownymi, którzy wybierają się na Kubę. I na tę rozmowę zapraszam zaraz po przerwie.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: A gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Głogów.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Wyjazd na misję to nie jest decyzja z dnia na dzień i jak się okazuje, powrót z niej też nie. Ignacy Motyliński rozmawiał zarówno z duchownym, który dopiero wyrusza, jak i z kimś, kto tę drogę ma już za sobą, ale mówi, że jeszcze mu mało.
2: Jedni dopiero się na to szykują, inni już mają to za sobą i wiedzą, co ta droga naprawdę znaczy. Kim właściwie jest misjonarz? Mówi ksiądz doktor habilitowany Tomasz Szyszka, wykładowca misjologii na UKSW w Warszawie.
3: To właśnie ktoś, kto żyje wiarą, kto żyje miłością, kto jest nastawiony bardzo entuzjastycznie do spraw wiary, do spraw drugiego człowieka, a zarazem też daje wiarygodne świadectwo.
2: Już jutro wieczorem ksiądz Andrzej Niemcewicz z gdańskiej parafii świętego Antoniego Padewskiego zostanie wysłany na misję na Kubę.
4: No z pewnością nie jest to spontaniczna decyzja. Gdzieś ta myśl o misjach już od wielu lat we mnie kiełkowała. Pojawiła się jeszcze na studiach na Politechnice i wtedy należałem do takiej wspólnoty i wtedy na jednym ze spotkań modlitewnych dostałem takie słowo na karteczce, że Pan posłał mnie, abym na całym świecie głosił Ewangelię i to słowo bardzo mnie jakoś poruszyło. I potem przez wiele lat we mnie pracowało.
2: Ksiądz nie przechodził przez typowe przygotowanie misyjne w Warszawie. Jak w takim razie wyglądało przygotowanie?
4: No tak, rzeczywiście typowo przygotowuje się kandydat na misjonarza w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. No i ksiądz arcybiskup zdecydował, że po prostu pojadę od razu z parafii tam na misję. No na pewno to nie jest tak, że jakiegoś tam żadnego przygotowania nie miałem, ponieważ od wielu lat mam kontakt z misjonarzami, wieloma misjonarzami, wielu z nich jest moimi przyjaciółmi, posługują na całym świecie.
2: Typowa formacja trwająca 9 miesięcy to jednak dopiero początek drogi. O tym, co dzieje się później i co zostaje w człowieku, kiedy misja się kończy, wie najlepiej ktoś, kto już to przeżył. Taką osobą jest ksiądz Jarosław Dziedzic, kapłan diecezji siedleckiej i doświadczony misjonarz, który przez kilkanaście lat posługiwał w Boliwii. Teraz razem z księdzem Andrzejem wyruszą na Kubę. Ile lat temu wyjechał ksiądz po raz pierwszy?
5: Na misję wyjechałem w roku 2013 po ukończeniu Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Byłem na różnych placówkach na początku w tropiku, w takiej pięknej miejscowości Bulo Bulo, no a później poszedłem już po decyzji księdza biskupa w góry. No te miasta już znajdowały się na wysokości 2000 metrów i 3000 metrów nad poziomem morza.
2: A co najbardziej zmieniło się w księdze przez lata pracy na misji?
5: No na pewno wiek. A z wiekiem to łączy się inne podejście do pracy. Może też zauważam troszkę inny rodzaj energii albo też przerzucenie jak gdyby takiego patrzenia, co jest w pracy misyjnej najważniejsze. Pierwsza moja myśl jeszcze w seminarium to była, że wyjadę na misję na Syberię. I w czasie seminarium każde wakacje gdzieś spędzałem na wschodzie, Białoruś, Ukraina i też Syberia. Jadąc pierwszy raz na ten wyjazd misyjny na Syberię, jechaliśmy z proboszczem, i który właśnie powiedział taką złotą zasadę. Powiedział, chłopaki, jak chcielibyście kiedyś w przyszłości pracować na misjach, to ważne jest, żeby zachować takie trzy punkty, trzy zadania. Jeżeli je zachowacie, to do końca życia możecie pracować na misjach. I to były takie punkty. Po pierwsze, niczego nie planować. Drugiego, niczego z niczym nie porównywać. A trzecie, niczemu się nie dziwić. Więc jeżeli ktoś myśli o misjach, to niech już wprowadza ten plan w swoje życie.
2: Ksiądz Andrzej przyjmie jutro krzyż misyjny z rąk arcybiskupa i zacznie się jego własna wersja tej historii. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Diecezja, do której trafi ksiądz Andrzej i ksiądz Jarosław na Kubie, choć obszarowo trzykrotnie większa, na przykład od archidiecezji gdańskiej, ma zaledwie 11 parafii. Jak podaje agencja EKAI, tamtejszy kościół mierzy się dziś z brakiem prądu, paliwa, a nawet mąki potrzebnej do wypieku komunikantów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.

0: Na zegarach dochodzi godzina 18. Czas zakończyć dzisiejszy magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Na kolejne zapraszam już jutro. Startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym o godzinie 16. Ale jeszcze teraz się z Państwem nie żegnam. Za chwilę na naszej antenie również serwis informacyjny. Będzie po nim też prognoza pogody. A następnie zapraszam Państwa na wieczór z Radiem Plus Głogów. Będzie trochę tematów lokalnych, ale zaczniemy od szkoły. A o czym dokładnie powiem już po godzinie 18. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus Głogów.
2: Premier zapowiada radykalne zmiany w przepisach. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Jest wyrok po brutalnym ataku w noc wigilijną. Gabriela skatował i utopił 47-latka. Cena ropy idzie w górę. Powiemy, ile zapłacimy na stacjach. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier. Po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Stan trzech z nich jest ciężki.
3: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
2: Na miejscu wypadku wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczym. Składem podróżowało około 100 osób. Wśród nich pani Beata, która udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnice.
4: No, uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowała. Łam ją i jeszcze jakiś pan i później znowu ja i przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę.
2: Ciężarówka, jak ustalono, uderzyła w wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok usłyszał Gabriel A. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
5: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
2: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bonalska.
6: I co z tego, że może syn do posterki, do domu nie wrócił mi? I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką surową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego. A dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Nie wybaczę im.
2: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych Gabriela ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
2: Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Cena diesla to już prawie 8,90.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych pierwszy raz w Polsce. 19 września Warszawa będzie gospodarzem imprezy z okazji 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju.
8: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
2: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Europejskie miasta będą reprezentować dwuosobowe drużyny złożone z motorniczej i motorniczego.

Dzień dobry, przy mikrofonie Karolina Stępień. Jest już po godzinie 18. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na wieczorną audycję Radia Plus Głogów. Przed nami dwie godziny pełne informacji z naszego regionu, a zaczniemy dziś od głośnego tematu, jakim jest zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Zostańcie Państwo przy odbiornikach.

0: Plus Głogów. Radio
1: Plus. Pierwszą część naszego dzisiejszego programu zaczynamy od tematu, który od kilku dni jest najchętniej komentowaną sprawą w tysiącach głogowskich domów. Pierwszy tydzień nauki w zupełnie nowej rzeczywistości bez smartfonów jest już oficjalnie za nami. Przypomnijmy, że od 1 września we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach w całym kraju zaczął obowiązywać bezwzględny ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych osobistych urządzeń elektronicznych. Co niezwykle ważne, restrykcje te dotyczą nie tylko samych lekcji, ale również przerw między zajęciami. Nowe odgórne przepisy mają na celu przede wszystkim radykalną poprawę koncentracji uczniów w klasach oraz intensywny rozwój ich bezpośrednich, żywych relacji rówieśniczych. Jak uczniom głogowskich placówek minął ten premierowy tydzień szkolnych obowiązków bez stałego dostępu do urządzeń mobilnych? Sprawdźmy, jak oceniają to sami zainteresowani.
2: Bardzo dobrze to działa.
3: Rzeczywiście te przerwy teraz wyglądały jeszcze ciekawiej, bo nauczyciele zaczęli nam organizować jakieś zabawy czy coś takiego. Nie wiem, to możemy sobie poczytać czasami w atrium, mamy jakieś zawody. Mamy ciekawsze te przerwy rzeczywiście teraz.
4: Na początku była do tego taki duży dystans, że nie, dlaczego? A teraz jest tak, że jest okej.
5: W poprzednim roku był zakaz. Wcześniej się go nikt nie trzymał. Dopiero kiedy te szafki zaczęły być w naszej szkole, to ludzie rzeczywiście przestali tych telefonów używać, zaczęli chować. I na początku właśnie byliśmy trochę źle do tego nastawieni, ale po czasie się przyzwyczailiśmy, widzimy plusy tego.
1: Ale zmiany to z ogromną ulgą oraz entuzjazmem przyjęli przede wszystkim nauczyciele oraz eksperci. W murach szkolnych dzieci powinny bowiem naturalnie zdobywać kluczowe umiejętności emocjonalno-społeczne, uczyć się dialogu i budować trwałe przyjaźnie. Jak pokazują liczne badania, każda przerwa spędzona z telefonem w ręku drastycznie pogłębiała alienację od rówieśników i zamykała dzieci w cyfrowej bańce. O czym z pedagogicznego punktu widzenia opowie nam teraz pedagog szkolna Martyna Borecka-Petrowa.
6: To jest miejsce, gdzie dzieci oprócz tego, że zdobywają wiedzę, oprócz tego, że nie nawiązywali żadnych kontaktów, wręcz stronili od siebie, no później efekty były opłakane na następnych lekcjach, bo wyglądało to następująco, że powrót do takiego prawidłowego i właściwego toku edukacyjnego i na dwóch następnych lekcjach była znacznie uciążliwa i nawet nauczyciele nam zgłaszali, że po tej przerwie z telefonem możliwość poprowadzenia fajnej, takiej efektywnej lekcji jest bardzo ciężkie. Jeżeli przywykniemy do tego, że tylko piszemy, zazwyczaj te wypowiedzi są też krótkie, za pomocą jakichś różnych emotikonek, a nagle się okazuje, że w życiu realnym mamy coś powiedzieć, wypowiedzieć się w jakiś sposób, no to się okazuje, że brakuje nam słownictwa, że umiejętność mówienia twarzą w twarz z drugą osobą to jest naprawdę trudna, że jak koleżance czy koledzy napisałem coś nieprzyjemnego, no to nie widziałem jej reakcji, więc wydaje mi się, że się nic wielkiego nie stało, a tu się nagle okazuje, że po drugiej stronie jest człowiek, że on czuje, że odpowiada dla nas w sposób zaskakujący, a my nie potrafimy się w tej sytuacji odnaleźć. Bardzo przykrym zjawiskiem jest to, że dzieci tak naprawdę i młodzi ludzie wyłączają się z tego takiego życia społecznego.
1: Warto na koniec głośno przypomnieć, że od tych sztywnych przepisów istnieją oczywiście bardzo ważne, logiczne wyjątki. Osobistego telefonu uczeń może użyć każdorazowo za wyraźną zgodą nauczyciela w konkretnych celach edukacyjnych, w nagłych przypadkach losowych lub ze względu czysto zdrowotnych, co dotyczy na przykład dzieci korzystających ze stałego monitoringu glukometru. My tymczasem w naszym studiu odkładamy telefony na bok i w pełni skupiamy się na powrocie do zjawiskowej muzyki z nutą nostalgii. Już za chwilę na naszej antenie genialny Chris Rea i jego przepiękny utwór Julia. Zaraz po nim usłyszymy formację Ace of Base w hicie The Sing, a po krótkiej przerwie reklamowej przypomni nam się król popu Michael Jackson w nieśmiertelnym przeboju Billie Jean. Zostańcie Państwo przy odbiornikach.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Wracamy do najważniejszych doniesień z naszego miasta. Szpital Głogowski boryka się obecnie z poważnymi brakami kadrowymi i pilnie poszukuje lekarzy. Placówka prowadzi intensywny nabór do pracy na kilku kluczowych oddziałach oraz w podległych jednostkach, a oferta skierowana jest zarówno do doświadczonych specjalistów, jak i do medyków będących dopiero w trakcie robienia specjalizacji. Jedną z absolutnie najpilniejszych potrzeb jest w tej chwili oddział pediatryczny, gdzie poszukiwani są lekarze pediatrzy do pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych. Bardzo potrzebna jest także nowa kadra z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, a w tym przypadku możliwa jest zarówno regularna praca na etacie, jak i branie pojedynczych dyżurów. Lista poszukiwanych medyków jest jednak znacznie dłuższa. Szpital chce również pozyskać specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych do pracy na oddziale internistycznym, lekarzy chirurgii ogólnej oraz lekarzy medycyny ratunkowej, którzy mogliby zasilić obciążony szpitalny oddział ratunkowy. Prowadzony jest też nabór lekarzy medycyny rodzinnej do stałej współpracy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dyrekcja podkreśla, że jest otwarta na najróżniejsze formy kontraktów, a warunki finansowe będą ustalone w pełni indywidualnie. Ten problem jednak nie dotyczy wyłącznie naszego miasta. Statystyki pokazują, że aż 69% dyrektorów placówek medycznych w całej Polsce wskazuje na drastyczny brak specjalistów chętnych do podjęcia pracy. My tymczasem na naszej antenie wracamy już do sprawdzonych brzmień i porcji niezawodnej energii, która poprawi Państwu humor na to środowe popołudnie. Już za chwilę legendarna formacja Village People w swoim nieśmiertelnym, tanecznym hicie pod tytułem YMCA. Zaraz po nich zaśpiewa dla nas Krystyna Giżowska. W dalszej części wieczoru na naszej antenie usłyszymy też m.in. duet Pet Shop Boys, Seweryna Krajewskiego, a także zjawiskową Cher. Zostańcie Państwo przy odbiornikach z Radiem Plus Głogów.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: A na koniec informacja dla gmin, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Dolny Śląsk inwestuje w bezpieczeństwo. 41,5 miliona złotych na praktyczne szkolenia. Jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia, jak sprawnie korzystać z łączności kryzysowej, obsługiwać drona albo reagować na cyberatak. W sytuacjach kryzysowych liczy się nie tylko sprzęt i procedury, ale przede wszystkim ludzie, którzy wiedzą, co robić. Dlatego Dolny Śląsk przeznacza ponad 41 milionów złotych na rozwój praktycznych kompetencji mieszkańców regionu. Szkolenia mają pomóc lokalnym społecznościom lepiej przygotować się na różne zagrożenia, od klęsk żywiołowych i akcji ratowniczych, po problemy z łącznością czy bezpieczeństwem cyfrowym. Wsparcie obejmie szkolenia, kursy i studia podyplomowe dopasowane do realnych potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin. Zakres możliwych szkoleń jest szeroki i przede wszystkim praktyczny. Mieszkańcy będą mogli zbudować lub odnawiać kwalifikacje m.in. z ratownictwa wodnego, górskiego, pracy z psami ratowniczymi czy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Możliwe także będzie finansowanie kursów prawa jazdy, szkoleń dla pilotów, dronów, krótkofalarstwa i obsługi systemów łączności. Co ważne, na to, jakie szkolenia będą realizowane, mogą wpływać sami mieszkańcy. Jeśli więc widzimy, że w miejscowości, w której mieszkamy, potrzebne są konkretne szkolenia, można zgłosić taką potrzebę w swojej gminie, bo wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich właśnie nie składa osoba zainteresowana udziałem w szkoleniu, lecz właśnie gmina lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd zbiera zgłoszone potrzeby mieszkańców i na ich podstawie może przygotować projekt obejmujący konkretne kursy, a po uzyskaniu dofinansowania rusza rekrutacja na szkolenia. I tą ciekawą informacją kończymy już pierwszą część naszej wieczornej audycji. Przed nami jeszcze cała druga, pełna kolejnych lokalnych doniesień, ale zanim ją oficjalnie rozpoczniemy, punktualnie o godzinie 19 zapraszam Państwa na serwis informacyjny, zaraz po którym sprawdzimy najnowszą prognozę pogody i wracamy do studia niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Zostańcie Państwo z Radiem Plus Głogów.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Maszyniści chcą zaostrzenia przepisów i zapowiadają protest. To po tragicznym wypadku koło Radomia. Imprezy sportowe nie są zagrożone. Sprawdzimy, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Powiemy też o nowych znaleziskach we wraku na dnie Zatoki Gdańskiej. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści i zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Stan 3 z nich jest ciężki. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Jutro ma przedstawić szczegóły protestu. Rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób.
2: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
1: Komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego PSP do spraw operacyjnych. Do wypadku odniósł się premier Donald Tusk. Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe, zaznaczył szef rządu. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia Katarzyna Kochaniak-Roman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z finansami PKOL-u?
3: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
4: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
3: Tłumaczy Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
4: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
3: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu. To w gminie Trzebownisko, niedaleko Rzeszowa. Wojewoda wydała szereg zaleceń w tej sprawie, m.in. zwiększony odstrzał dzików w powiecie rzeszowskim i przemyskim i zabezpieczenie przepustów dla zwierząt.
5: Nie szukajmy skrótów, nie niszczmy tych przepustów, bo taką naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4 i S19. I niestety, przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam na drugą stronę autostrady.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hule. Przypomnijmy, ASF w Polsce pojawiło się już w 2014 roku, a na Podkarpaciu w 2018.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe skarby z dna Zatoki. Kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek. Choć o wraku wiadomo już od dłuższego czasu, na razie nie udało się ustalić jego dokładnego pochodzenia.
6: Możemy jeszcze dodać, że jest to na pewno, z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek. Nie udało nam się na razie zidentyfikować konkretnej nazwy. To jest zawsze najciekawsze przy tego typu badaniach. No ale liczymy, że być może trafimy na jakiś zabytek, na przykład dzwon, gdzie będzie ta nazwa.
1: Mówi Krzysztof Kurzyk z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ubiegłym sezonie we wraku odnaleziono m.in. żeliwny piecyk i drewnianą fajkę.

Najbliższa noc w całym powiecie głogowskim przyniesie nam powoli ustępujące opady deszczu oraz rześkie powietrze z temperaturą minimalną 9 stopni. Jutrzejszy czwartek upłynie pod znakiem kapryśnej aury w kratkę. Słońce będzie przeplatać się z gęstymi chmurami, a słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą w cieniu maksymalnie 20 stopni. Może też jutro miejscami popadać. I jest już po godzinie 19:00. Przy mikrofonie niezmiennie Karolina Stępień. Przypomnę, trwa wieczór z Radiem Plus Głogów i w tej części przygotowałam dla Państwa informacje na temat wydarzeń z Głogowa. Nie odchodźcie więc od odbiorników, bo zaraz po muzyce sprawdzimy, co ciekawego czeka nas w mieście.

0: Drugą część naszej audycji zaczynamy od zapowiedzi niezwykle ważnego, głębokiego i potrzebnego spotkania o charakterze społecznym. Jak mądrze i z miłością wspierać osobę, która bezpowrotnie odchodzi, jak radzić sobie z własnymi niezwykle trudnymi emocjami oraz jak sprawić, by ten ostatni czas ziemskiego życia był dla chorego możliwie wartościowy. O tym wszystkim będzie mowa już jutro, 10 września, podczas drugiej głogowskiej konferencji z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Spotkanie odbędzie się w Miejskim Centrum Integracji Jubilat, a wstęp na nie jest całkowicie otwarty dla każdego mieszkańca. Ordynator Głogowskiego Hospicjum i prezes Fundacji Hospicjum Głogowskie dr Aleksandra Glińska podkreśla, że tegoroczna edycja została poświęcona przede wszystkim tematowi świadomego towarzyszenia. Choć śmierć wciąż pozostaje tematem tabu, organizatorzy chcą udowodnić, że o odchodzeniu można i warto rozmawiać, by lepiej pomagać swoim bliskim. Podczas konferencji w jubilacie pojawią się prelegenci reprezentujący najróżniejsze środowiska i doświadczenia. Wśród nich znajdzie się m.in. Katarzyna Jabłońska, znana publicystka i autorka poruszających rozmów z księdzem Janem Kaczkowskim. Głos zabiorą także osoby duchowne, w tym ksiądz Piotr Matus, a także pastor Kościoła Baptystów Zbigniew Wierzchowski. Nie zabraknie również bezcennej perspektywy psychologów, wolontariuszy oraz pielęgniarek. Ta wielogłosowość ma pomóc uczestnikom zrozumieć, że u kresu życia najważniejsze jest po prostu bycie obok, bez nakłaniania chorego do czegokolwiek, a jedynie z pełnym skupieniem się na jego realnych potrzebach. A na naszej antenie po tych głębokich refleksjach pozostajemy w sferze pięknych, poruszających melodii. Już teraz w głośnikach melduje się Robbie Williams. Zaraz po nim usłyszymy formację numeru Uno, a po krótkiej przerwie reklamowej w niesamowity nastrój wprowadzi nas Leonard Cohen w genialnym i nieśmiertelnym utworze Alleluja. Słyszymy się za kilkanaście minut.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Z jubilata przenosimy się na chwilę pod potężne sklepienia głogowskiej kolegiaty, ponieważ już jutro czeka nas tam absolutnie wyjątkowy wieczór koncertowy, w którym ludzki głos spotka się z niesamowitą przestrzenią, głęboką tradycją oraz bogactwem muzyki wokalnej. Przed głogowską publicznością wystąpi wybitny belgijski kwartet wokalny pod nazwą Les Quatre Sens. Artyści zaprezentują przebogaty program pod hasłem Śpiewanie na wodzie, obejmujący zarówno arcydzieła muzyki dawnej, jak i utwory współczesne. Usłyszymy m.in. kompozycje Samuela Barbera, Mariusza Miloda, Henryka Mikołaja Góreckiego czy Benjamina Britena, a także niezwykle popularną, tradycyjną nowozelandzką pieśń Wielorybników pod tytułem Wellerman. To będzie fascynujące spotkanie z muzyką, która za pomocą samej tylko harmonii i słowa potrafi opowiadać o świecie bez jakichkolwiek granic. Do tego wyjątkowego wydarzenia zapraszamy już jutro w czwartek 10 września do kolegiaty w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Głogowie. Oficjalny start zaplanowano punktualnie na godzinę 19, a wstęp dla wszystkich słuchaczy jest całkowicie wolny. A teraz na naszej antenie czas na powrót do sprawdzonych, genialnych rytmów. Przed nami zjawiskowa Dusty Springfield, zaraz po niej zaśpiewa dla nas Robert Gawliński, a w dalszej części wieczoru usłyszymy też Johna Travoltę i Olivię Newton-John w kultowym musicalowym utworze You're the One That I Want. Nie zabraknie też formacji Crowded House, Erika Carmena oraz polskiej grupy Kombi. Słuchajcie nas Państwo uważnie, bo za kilkanaście minut wracamy z naszym ostatnim dzisiejszym tematem.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów. Radio
1: Plus. Na sam koniec dzisiejszego programu mamy wspaniałą wiadomość dla wszystkich miłośników sztuk pięknych i malarstwa w naszym mieście. Już w najbliższy piątek, 11 września, czeka nas oficjalne i niezwykle wyczekiwane podsumowanie trzeciego ogólnopolskiego głogowskiego pleneru malarskiego. To wyjątkowe wydarzenie artystyczne przez dwa pełne miesiące łączyło niezwykłą kreatywność oraz pasję 10 znakomitych artystek z całego kraju. W tym roku cały twórczy proces zyskał unikalny rytm, a uczestniczki realizowały na płótnach własne autorskie, niesamowite, barwne tematy malarskie. W projekcie wzięły udział znane malarki, wśród których znalazły się Ewelina Bednarska-Straszecka, Patrycja Maria Kowal, Małgorzata Bogucka, Joanna Kinder, Agnieszka Lach, Liwia Litecka, Gabriela Maziarz, Elżbieta Mazur, Anna Moderska oraz Roma Pilicidis. Efekt tej intrygującej dwumiesięcznej pracy będzie wspólna ekspozycja, której uroczysty wernisaż wystawy rozpocznie się właśnie w ten piątek o godzinie 17 w Galerii Edukacji Twórczej w Głogowskim Miejskim Ośrodku Kultury. Całą wystawę będzie można podziwiać do 29 września, a wszystkie powstałe w tym czasie dzieła zostaną opublikowane w oficjalnym katalogu poplenerowym, po który zdecydowanie warto sięgnąć. Drodzy Państwo, zbliża się już nieuchronnie godzina 20, co oznacza, że czas najwyższy zakończyć nasz dzisiejszy program. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za ten wspólny środowy wieczór oraz za nasze wcześniejsze spotkanie w popołudniowym magazynie reporterów. Od odbiorników proszę jednak pod żadnym pozorem nie odchodzić, ponieważ już po godzinie 20 w imieniu Mariusza Syta gorąco zapraszam na pasjonującą audycję środek tygodnia. Natomiast po godzinie 23 w nocny klimatyczny nastrój wprowadzi nas Paweł Krzemiński w programie Nocne Światła. Oczywiście przez cały czas towarzyszyć się nam będą także niezawodne przeboje z najpiękniejszą nutą nostalgii. Za mikrofonem żegna się z Państwem Karolina Stępień. Życzę Państwu spokojnego i udanego, bezpiecznego wieczoru. Dobranoc i do usłyszenia już jutro.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Śledczy pracują na miejscu katastrofy koło Radomia. Tymczasem maszyniści zapowiadają protest. Stała baza wojsk USA w Polsce.
2: Najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
1: Od jutra Amerykanie będą odwiedzać miejsca wskazane przez polski rząd. Z Orlika na stadion za nami pierwszy mecz. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji prowadzą oględziny i zabezpieczają dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
4: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
3: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
5: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy zabezpieczają teraz rejestratory z lokomotywy. Sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
1: Po tym wypadku maszyniści zapowiadają protest, podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych. Z kolei premier zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady przy wjeżdżaniu na przejazdy kolejowe. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od jutra amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd.
2: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Didano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
1: Przekazała wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Polaków czekają drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny pelletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
6: Na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować.
7: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
6: Tak, tak. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy. Nawet ten kłopot może być ogromny. No, i zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości.
1: Ceny węgla już przekroczyły barierę 1500 zł za tonę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią odsłonę ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
8: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. Nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
1: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Wielki finał 13 listopada.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia tradycyjnie w środku wydarzenia te zabiorą nas za wschodnią granicę. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś właśnie i my jego śladem podążymy po 21 razem z naszymi gośćmi, a będą to Kamil Kłusiński, główny specjalista zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Na Ośrodek Studiów Wschodnich zabrzmi także Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Biełsat TV. Wcześniej o tym, że życie warte jest rozmowy. Około 20:40 w naszym studiu pojawi się suicydolog dr Halszka Witkowska. Na początek o marzeniu, no ale najpierw to może ja powiem dobry wieczór. Mariusz Seta, kłaniam się nisko i zapraszam przez najbliższe 2 godziny. O marzeniu wspomniałem, marzeniu tysięcy Polaków, aby mieć mieszkania. Najlepiej własne, najlepiej duże, najlepiej piękne. No i najlepiej, to chyba największe, najlepiej bez kredytu. W studiu Marek Wielgo, ekspert portalu Rynek Pierwotny.pl. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A pan to swoje marzenie o własnym mieszkaniu już spełnił?
2: Tak, i to dosyć dawno temu, na szczęście, ale nie powiem, żeby kiedyś było łatwiej o własne 4 kąty, bo kupowałem mieszkanie w czasach, kiedy kredyt złotowy kosztował 20 kilka procent. Mój pierwszy kredyt w euro kosztował 9,4%, który potem refinansowałem na franki, więc było trochę taniej. Niemniej to też było potężne wyzwanie. Jedyna różnica, którą widzę, to nie jest nie tyle dostępność mieszkań, jeśli chodzi o ceny w relacji do zarobków, tylko myślę, że zmienił się na niekorzyść szczególnie młodych ludzi to, że niestety perspektywy przed nimi są dużo gorsze niż przed moim pokoleniem. No i wzrost kosztów życia, wzrost kosztów utrzymania jest potężny. W związku z czym coraz trudniej wykrzesać z siebie optymizm, jeśli chodzi o przyszłość, i to jest, myślę, jedna z największych barier, które powstrzymują młodych ludzi przed bardzo poważną, odpowiedzialną decyzją, jaką jest zaciągnięcie kredytu.
1: To już na samym początku zasiał pan tyle niepokoju i smutku w moim sercu, że mam ochotę się zamknąć we własnych 4 ścianach. Dobrze, słusznie zaczęliśmy od lokatorów i to oni są na pierwszym planie, ale może w takim razie druga strona tej mieszkaniowej barykady, i to jest właściwie pretekst naszego spotkania. Czy deweloperzy siedzą i płaczą teraz, bo od tygodnia już Lux Developer nie istnieje? Co to takiego?
2: Lex Developer, tak szczerze mówiąc, to ta ustawa, która miała przyspieszyć budowanie mieszkań, ona powstała głównie po to, żeby poprzedni rząd mógł przyspieszyć realizację

0: programu mieszkaniowego polegającego na budownictwie czynszowym. Deweloperzy jakby przy okazji mieli skorzystać z tej ustawy, bo chodziło o to, żeby szczególnie w miejscach, w których nie było planów zagospodarowania przestrzennego, czy w miejscach, w których te plany były, ale jakby już nieaktualne, nieadekwatne. Każdy, kto się trochę interesuje budownictwem albo budował dom jednorodzinny, wie, jak ważny jest taki plan zagospodarowania. Problem polega na tym, że te plany albo ich nie ma, albo powstają bardzo, bardzo wolno. Stąd to miało być to przyspieszenie, tak? Rządowi poprzedniemu zależało na tym, żeby tych mieszkań powstawało jak najwięcej, a szczególnie tych tanich mieszkań czynszowych. Ta ustawa powstała, ona była początkowo mocno krytykowana, szczególnie przez samorządy, urbanistów, miała w ich przekonaniu być stanąć taki wyłom w tym porządku, który istniał. Ja z kolei uważałem, że to dobrze się stało, że taka ustawa powstała, bo ona trochę cywilizowała rynek w takim znaczeniu, że ponieważ tych planów nie było, więc budowy głównie były realizowane w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, które no właśnie to te WZ-ki tak zwane wprowadzały chaos urbanistyczny, wprowadzały niekontrolowane rozlewanie się miast. Ta Lex Developer miała to troszkę uporządkować, to znaczy owszem, trochę działała wbrew tym już istniejącym planom, ale równocześnie no, narzucała pewne standardy urbanistyczne, czyli takie mieszkania czy domy nie mogły powstawać w szczerym polu, one musiały spełnić określone warunki, typu odległość od szkoły, odległość od przystanku komunikacji publicznej, odległość od sklepów itd., itd. Nikt nie miał prawa wybudować w oparciu o tę ustawę budynków mieszkalnych, jeżeli nie spełnił tych wymogów urbanistycznych. No i na koniec okazało się, że ci samorządowcy, którzy najgłośniej krytykowali, chętnie z tej Lex Developer skorzystali. To nie było, nie znam statystyk, ile ostatecznie mieszkań powstało.
1: Rzekomo 100 tysięcy. W ciągu 8 lat.
0: To całkiem nieźle. Być może, gdyby nie ta ustawa, powstałoby ich znacznie mniej.
1: No, niezależnie od tego, czy Lux dla lokatorów. Teraz, niezależnie od tego, że Lex, a nie Lux, deweloper już nie obowiązuje, to na pewno deweloperzy dalej budują, dalej sprzedają, ba, ponoć teraz drzwi, jeżeli chodzi o biura deweloperów, się nie zamykają, mają górkę chętnych po to, żeby po mieszkania się nowe zgłaszać. Czy rzeczywiście słuszne są obawy klientów, że ceny mieszkań w najbliższym czasie będą wzrastać?
0: Ja go pamiętam w ostatnich kilku dekadach jeden taki moment, no chociaż dwa, tak być tutaj szczerym, kiedy ceny mieszkań spadły, te ceny nominalne. Po raz ostatni było to w roku 2000, po roku 2008, czyli po tym kryzysie finansowym, który objął cały świat. I wówczas bardzo gwałtownie wzrosły ceny kredytów, spadła ich dostępność, spadła sprzedaż mieszkań. Deweloperzy, którzy byli wtedy na górce podażowej, musieli w związku z tym zejść z cenami, żeby się po prostu też ratować. No ale później te ceny nominalne zawsze rosły i one rosły czasami w dwucyfrowym tempie. Czasami rosły wolniej, nawet poniżej inflacji, więc można powiedzieć, że realnie te ceny spadały, ale nominalnie zawsze rosły. I ja nie spodziewam się, żeby... Nie widzę w tej chwili takiej perspektywy, żeby ceny mieszkań miały spaść. Mówię o średniej cenie metra kwadratowego, która wyznacza pewien trend. I to wynika po prostu z kosztów budowy, czyli między innymi wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu cen energii, wzrostu cen działek. Również mają na to wpływ regulacje, no chociażby coraz ostrzejsze wymogi dotyczące parametrów energetycznych budynków. Teraz dochodzi kolejny wymóg, jakim jest budowa schronów, mówiąc tak najogólniej, więc tych kolejnych wymogów jest coraz więcej. To oczywiście ma wpływ na koszt budowy, a w konsekwencji na ceny. I zasada jest prosta. Jeżeli deweloper nie zarobi na budowaniu mieszkań, to po prostu ich nie buduje. Więc cała tylko sztuka polega na tym, żeby ceny rosły, ale żeby nasze zachody rosły szybciej. to byłoby najfajniej. I rzeczywiście ten ostatni rok, właściwie nawet dwa lata można powiedzieć, to jest taki dobry w sumie czas dla kupujących mieszkania, bo ceny mocno wyhamowały, średnio za metr kwadratowy, na przykład w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii płacimy obecnie na rynku pierwotnym o 1% mniej niż rok temu. Bardzo niewielki wzrost ma miejsce w Łodzi, zaledwie 1%, w Krakowie tylko 3%. No i Warszawa, co prawda, bije w inne metropolie tą podwyżką średniej ceny metra kwadratowego, bo na rok do roku wynosi aż 10%, ale to nie wynika z tego, że deweloperzy podnieśli ceny w cennikach, tylko wynika ze zmiany struktury cenowej oferty. Czyli mieliśmy taką sytuację na początku roku, no to się zaczęło tak w grudniu, w styczniu, w lutym, kiedy na rynek warszawski deweloperzy wprowadzili dosyć dużą pulę bardzo drogich mieszkań, nawet po 80 tysięcy za metr kwadratowy. W związku z czym, że tych mieszkań bardzo, bardzo drogich przybyło, one zmieniły właśnie tę strukturę cenową tej oferty i wywindowały średnią cenę metra kwadratowego o 10%. Co nie znaczy, że tych mieszkań tańszych nie ma. W dalszym ciągu można kupić na przykład na Białołęce czy w Wawrze, mówię o Warszawie, mieszkania w cenach około 13 tysięcy za metr kwadratowy. No i żeby jednak dodać tę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, bo wspomniałem, że to jest dobry czas dla kupujących ze względu na bardzo dużą ofertę mieszkań, a w przypadku Łodzi czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mamy wręcz do czynienia z nadpodażą, czyli mówimy taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy ta oferta deweloperów wystarczyłaby na dwa lata sprzedaży w obecnym tempie, czyli można powiedzieć, że wtedy jest rynek kupującego, tak? Kupujący mogą liczyć na negocjacje cenowe, mogą liczyć na spore upusty, mogą liczyć na różnego rodzaju promocje i z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia, natomiast niestety zaczęliśmy od tych kosztów budowy. One rosną, w związku z tym ta poprzeczka cenowa idzie w górę. Więc jeżeli ktoś chciałby kupić mieszkanie tanio, na przykład za 13 tysięcy za metr kwadratowy, to musi się liczyć z tym, że za rok, za dwa już tak tanich mieszkań nie będzie. Będzie może...
1: No dobrze, ale może nie trzeba kupować, może wystarczy wynająć. O, i tutaj głos zawieszam. Chciałem tylko powiedzieć, panie Marku, że Marcin, który naszą audycję realizuje, jest, widzę, bardzo mocno zainteresowany.
2: O, jestem mieszkaniową. Oczywiście.
1: Masz mieszkanie własne?
2: Jeszcze nie.
1: A właśnie, więc pewnie zastanawiasz się, kupić czy wynająć, więc posłuchaj, o tym będzie za chwilę. Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, to jest środek tygodnia w Radiu Plus.
3: Radio Plus, środek tygodnia. Radio Plus, Głogów.
4: Reklama. Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia, tym razem we własnych czterech ścianach, z pytaniem o mieszkania. Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, jest z nami. Pytanie zostało zaanonsowane, a brzmi: lepiej kupić czy wynająć?
2: Zdecydowanie lepiej kupić, ale rozumiem, że nie każdego na to kupno jest stać, albo przynajmniej od razu. Więc pewnie wielu 30-latków jest nieco sfrustrowanych, że jeszcze nie stać ich na własne mieszkanie. No, niestety w takiej sytuacji albo muszą mieszkać pod jednym dachem z rodzicami, albo mieszkanie najmować. Ale ja uważam, że w sytuacji, kiedy już będą mogli sobie pozwolić na kupno mieszkania, a najczęściej jest to tak już w wieku raczej 35+, bo wtedy sytuacja zawodowa jest już bardziej klarowna, wtedy i pozycja zawodowa, wtedy taki człowiek wie już, gdzie chce w ogóle mieszkać. Wtedy jednak warto kosztem oczywiście wielu wyrzeczeń jednak zdecydować się na zakup mieszkania, bo najem jest dobry do pewnego momentu, natomiast też pamiętajmy o tym, że życie bardzo szybko płynie i po zakończeniu swojej aktywności zawodowej przyjdzie nam żyć z bardzo skromnej emerytury. I nawet już ostatnio czytałem taki raport w Niemczech, podnoszą się głosy, że rząd powinien wspierać zakup mieszkań, dlatego że ci młodzi ludzie, czy już nawet niezbyt młodzi, ich czeka po prostu bieda, jeżeli kiedyś przejdą na emeryturę i będą najmowali mieszkania na warunkach komercyjnych. Po prostu nie będzie ich stać na ten najem, będą klientami opieki społecznej. I ja się obawiam, że z podobną sytuacją możemy mieć w Polsce, bo oczywiście dobrze by było, gdyby rosła podaż mieszkań tych tanich czynszowych, budowanych przez TBS-y czy tam SIM-y, żeby gminy budowały coraz więcej mieszkań komunalnych, ale nie znam takiego kraju na świecie, w którym państwo czy samorządy zapewniłyby potrzeby mieszkaniowe wszystkim.
1: Ale wie pan, że po tych słowach jest pan już na czarnej liście polskich firm, które zajmują się tak zwanym najmem instytucjonalnym.
2: Ale jestem za
1: tych
2: tym, żeby...
1: firmy przybywa, bo mówimy wynająć czy kupić. Oczywiście hasło najem od razu kojarzy się naszym słuchaczom z jakąś osobą, która ma mieszkanie, z niej nie korzysta, z niego nie korzysta, wynajmuje, ale musimy za to zapłacić, tak. Ale teraz mamy coraz większy rynek najmu instytucjonalnego, czyli mamy, można to też nazwać po prostu deweloperów, którzy budują całe osiedla, w których nie sprzedają tych mieszkań, tylko po prostu wynajmują te mieszkania.
2: Bardzo dobrze, że ten rynek rośnie. Bardzo dobrze, że mieszkań na wynajem powstaje coraz więcej, bo tylko w ten sposób można wyhamować wzrost czynszów, ustabilizować czynsze, jeżeli podaż będzie coraz większa. No, niemniej, tak jak zacząłem mówić, no, nie wiem, strzelam. Dzisiaj dwupokojowe mieszkanie to jest wydatek rzędu 3-4 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, 8 tysięcy na rękę, może sobie pozwolić na taki wydatek, ale po przejściu na emeryturę, kiedy dostanie połowę tego, co zarabia obecnie, no nie będzie w stanie utrzymać takiego mieszkania. To naprawdę kiedyś, a też pamiętajmy, że mnóstwo ludzi pracuje na umowach cywilnoprawnych, tak, B2B, oni kiedyś dostaną emerytury prawdopodobnie groszowe, więc dla nich ten okres aktywności zawodowej to jest moment, kiedy muszą zadbać o swoją przyszłość, muszą się w jakiś sposób zabezpieczyć. Ja często nazywam swoim...
1: Dobrze, przepraszam, ale to jednocześnie można też przełożyć na kredyt brany na 30 lat. Zależy oczywiście, w którym momencie życia taki kredyt weźmiemy, żeby to mieszkanie kupić. I też nie jest powiedziane, że za te lat ileś tam będzie nas stać na ratę kredytu.
2: Zakładam, że do momentu przejścia na emeryturę ten kredyt już będzie spłacony i wtedy zostanie już tylko...
1: Tego wszystkim życzę.
2: Oczywiście, zresztą bank nie dałby kredytu osobie, która nie ma przed sobą tak długiego okresu aktywności zawodowej. W związku z tym na koniec taki kredytobiorca po spłaceniu kredytu zostaje z potężnym majątkiem. Oczywiście, że musi zacisnąć zęby, musi być może z wielu rzeczy rezygnować, ale zostaje na koniec z majątkiem, z którym może coś zrobić, może to mieszkanie sprzedać, kupić mniejsze, może kupić w tańszej lokalizacji. Niemniej bieda aż tak dużemu nie grozi, niż w sytuacji, kiedy musiałby takie mieszkanie najmować na zasadach komercyjnych, podkreślam, bo ten najem taki, nazwijmy to, społeczny jest oczywiście dużo tańszy i mogę sobie bez problemu wyobrazić osoby, które mieszkając w zasobach TBS-ów czy SIM-ów, czy oczywiście w mieszkaniach komunalnych, mogą tak sobie mieszkać do końca życia i ten czynsz ich nie przerośnie, to znaczy będą w stanie płacić taki czynsz i normalnie funkcjonować. Natomiast nie wyobrażam sobie życia ze skromnej emerytury w mieszkaniu najmowanym na warunkach komercyjnych. Więc to...
1: Dobrze, dobrze. A co ma zrobić osoba, która jest za biedna, aby wziąć kredyt, aby ten kredyt dostać, a jednocześnie za bogata, aby dostać mieszkanie komunalne?
2: Taka osoba może... Teoretycznie przynajmniej, bo wspomniałem o budownictwie społecznym czynszowym, czy mieszkaniach budowanych no chociażby przez chociażby spółkę PFR Nieruchomości, tak, gdzie mogą liczyć na dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. No to są te dostępne mieszkania czynszowe, nie komercyjne, dostępne mieszkania czynszowe i oczywiście byłoby fajnie, byłoby super, gdyby takich mieszkań powstawało rocznie kilkadziesiąt tysięcy, bo wtedy można by realnie myśleć o tym, że wielu młodych ludzi w takich zasobach mogłoby zamieszkać. No problem polega na tym, że takich mieszkań nie powstaje tak dużo i pewnie jeszcze długo nie będzie powstawało tak dużo, no bo to są gigantyczne koszty dla państwa również. No i również to jest proces budowlany. Mówiąc krótko, nawet jeżeli pieniądze w budżecie by były, to jeszcze muszą być gminy, które będą takie inwestycje realizowały, a ja czasami odnoszę wrażenie, że gminy tak nie bardzo się do tego palą.
1: A to jest właśnie ciekawy wątek. Kto właściwie powinien budować w Polsce mieszkania? Czy tylko i wyłącznie deweloperzy?
2: Nie, oczywiście, że nie. Powinny budować...
1: Mamy dziesięciolecie, bo 10 lat temu ogłoszono program Mieszkanie Plus.
2: Tak.
1: Dobrze wiemy, że obietnice były wielkie i szumne. Dobrze wiemy, że program został wygaszony. Ze 100 tysięcy mieszkań zdaje się, że zbudowano około 20 tysięcy. Echa jeszcze cały czas nie milkną tak naprawdę tych mieszkań. To jest... wątek chyba na całkiem inną i osobną rozmowę. Niemniej była to ostatnia próba chyba rządowa programu budowy mieszkań, a nie dopłatu do kredytów, czy wzmożenia na rynku kredytowym, jeżeli chodzi o wzięcie mieszkania na kredyt właśnie. No i co? I właściwie na niczym to się teraz kończy. I
2: no
1: pozostaje pytanie, czy tylko deweloperzy powinni
2: nie
1: budować,
2: zupełnie.
1: Czy samorządy powinny się za to brać, czy rząd powinien mieć jakiś program?
2: No, biorę za dobrą monetę te zapowiedzi, czy nawet nie zapowiedzi, decyzje obecnego rządu, który rzeczywiście przeznacza coraz więcej pieniędzy na wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, tylko cały czas mówimy o kilku tysiącach, no może kilkunastu tysiącach mieszkań, tak, rocznie. To jest ciągle kropla w morzu potrzeb. To, ile teraz mieszkań tych tanich, czynszowych powstaje, to jest 3% w skali całego budownictwa mieszkaniowego. W dalszym ciągu głównym dostawcą są deweloperzy, no i oczywiście inwestorzy indywidualni, bo w Polsce też mamy tę specyfikę, że dużo osób decyduje się na samodzielną budowę domów jednorodzinnych, najczęściej systemem gospodarczym, mają działki i wtedy budowa własnego domu jest po prostu tańsza niż kupno mieszkania od dewelopera, więc mamy budownictwo jednorodzinne, mamy deweloperów, no i oby to budownictwo społeczne, czynszowe się rozwijało. Być może w perspektywie kilkunastu lat tych mieszkań będzie powstawało kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, tylko to będzie cały czas... będzie ich za mało, żeby... potrzeby wszystkich potrzebujących pokryć. No ale też pamiętajmy o zmianach demograficznych. To też trzeba wziąć pod uwagę, dlatego że dużo mieszkań będą zwalniali seniorzy, tak? Osoby, czyli obecni emeryci, rodzice, dziadkowie młodych ludzi, więc tych mieszkań, biorąc pod uwagę, że będzie nas ubywało, nas, mieszkańców Polski, więc ten problem częściowo rozwiąże się w ten sposób, chociaż tutaj od razu z góry zastrzegam, to nie dotyczy tych największych metropolii, Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, bo w tych największych miastach, gdzie jest prężnie rozwijający się rynek pracy, tych mieszkań jest i będzie za mało. Te miasta będą się rozwijały, bo one będą wchłaniały młodych ludzi z innych rejonów Polski, również będzie się rozwijała migracja zagraniczna, bo nie sądzę, żeby tutaj całkowicie udało się to zahamować. W związku z tym tutaj popyt na mieszkania będzie cały czas rósł, no ale będą też miejscowości, gdzie chętnych na zakup mieszkania będzie. Te mieszkania będą czasami być może nawet stały puste, bo nie będzie chętnych, no i ceny będą również spadały, więc tak naprawdę ten największy problem mieszkaniowy dotyczy tych największych metropolii. W mniejszych miastach myślę, że już w tej chwili mieszkania są o wiele bardziej dostępne, no chociażby jak robimy analizy, taka klasyczna metoda, czyli porównanie dochodów do cen, na przykład Zielona Góra, Gorzów, gdzieś tego typu miasta, te mniejsze wojewódzkie, tam mieszkania są dostępne. No jedyny problem to jest mieć dobrą, stabilną pracę. Tak? Jeżeli ktoś ma pracę stabilną, może sobie pozwolić na mieszkanie. No problem polega na tym, cały czas to będę podkreślał, że ta praca jest, ale w tych największych metropoliach.
1: No tak, mówi pan o największych wyzwaniach, mówi pan o nieubłaganych prawach, powiem brutalnie, biologii. No ale one, łącznie z demografią, mówią wprost, starzejemy się jako społeczeństwo. To jest jeszcze jeden wątek, który się pojawia. Niektórzy wspominają o tym cicho, ale przy innych wyzwaniach to gdzieś tam umyka na dalszy plan. Czyli o tak zwanym mieszkalnictwie senioralnym mówię. O tym, żeby te mieszkania były przystosowane też do tego, że się starzejemy jako społeczeństwo i to, co dzisiaj mamy ofercie mieszkaniowej, niekoniecznie będzie spełniać potrzeby nas jako społeczeństwa za lat 20.
2: Tak, ja osobiście jestem zdania, że to budownictwo senioralne, ono będzie się rozwijało, ale raczej powoli, bo przeciętny polski senior nie chce się wyprowadzić z własnego mieszkania. I to, co uważam za...
1: Nawet jak mieszka na trzecim piętrze bez windy?
2: Nawet. Znaczy, no, pewnie najlepiej byłoby takie mieszkanie sprzedać, kupić sobie gdzieś na parterze. Niemniej, to, co uważam za bardzo pilną potrzebę, i są kraje na świecie, chociażby Austria, Wiedeń, gdzie wprowadzono takie programy, które umożliwiają seniorom dzięki pomocy publicznej, ulgom podatkowym, dopłatom, dostosowanie mieszkań do właśnie takich potrzeb osób starszych, czyli mam na myśli chociażby brak progów w mieszkaniach, szerokie drzwi, odpowiednio zaprojektowana łazienka z różnymi tam uchwytami. To nie są wielkie inwestycje, ale byłoby fajnie, gdyby państwo wspierało właśnie takich starszych osób. No oczywiście mam świadomość, że największym problemem są budynki, w których nie ma windy takich do czterech pięter. Być może w części z nich, bo widziałem takie realizacje, można taką windę dobudować. Problemem są wieżowce, w których jest jedna winda, która jeżeli się zepsuje, no powoduje unieruchomienie, czy no, mówiąc krótko, mówi się o takich budynkach, czy takich osobach, więźniowie czwartego piętra, tak? A czasami tych pięter może być kilkanaście. To jest poważny problem i oczywiście również wymiana dźwigów, wymiana wind tutaj powinna być wzięta pod uwagę. No bo umówmy się, no powstają już takie komercyjne apartamentowce dla seniorów, nazwijmy to w ten sposób, czasami nawet z opieką medyczną, ale to są gigantyczne koszty, na które mało kto może sobie pozwolić, bo to są ceny pobytu w takim miejscu, idą tysiące złotych, nawet i 10 tysięcy złotych. Przy naszych skromnych emeryturach to raczej no, mało kto może sobie pozwolić. Więc na razie może te następne pokolenia seniorów będą już miały trochę wyższe emerytury, ale na razie wspierajmy przynajmniej tych, którzy chcą mieszkać w lepszych warunkach, w sensie bardziej dostosowanych mieszkaniach do swoich tutaj tych nie, no, mniejszych możliwości ruchowych na przykład, tak?
1: A że w przyszłym roku wybory parlamentarne, to już się zastanawiam, jakie obietnice będą składane.
2: Pamiętasz, kiedyś obiecywano wspieranie budowy na przykład akademików i to byłoby fajna sprawa, bo przecież tysiące mieszkań w największych metropoliach, chociażby w Warszawie, jest, można powiedzieć, zabieranych w cudzysłowie przez studentów. Gdyby były dla nich miejsca w akademikach, te mieszkania trafiłyby na rynek i dzięki temu być może byłyby bardziej dostępne dla tych, którzy potrzebują takich mieszkań do dłuższego pobytu.
1: Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, a to jest środek tygodnia. Za chwilę w naszym studiu pojawi się suicydolog dr Halszka Witkowska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
1: A nasz kolejny gość przypomni o tym, że życie warte jest rozmowy o tym już za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia w Radio Plus jest 20:40, więc dzień schyla się ku zachodowi czy końcu. I trochę mnie przeraża bilans tego dnia. Każdego dnia w Polsce 13 osób odbiera sobie życie, a 6 dzieci podejmuje próbę samobójczą. W 2025 liczba samobójstw w grupie wiekowej do 19 roku życia wzrosła o 27%. Badania pokazują, że ponad 50% nastolatków pomagało koledze lub koleżance z myślami samobójczymi. W Radiu Plus dr Halszka Witkowska, suicydolog, prezes Fundacji Życie, Warte jest rozmowy i koordynator oraz pomysłodawczyni serwisu pomocowego zwjr.pl. To skrót od Życie, Warte jest rozmowy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Za tymi liczbami, które podałem, stoją tragedie konkretnych ludzi oraz ich rodzin, przyjaciół. No i tych tragedii z roku na rok przybywa? Czy jesteśmy po prostu jako społeczeństwo w ogromnym kryzysie?
2: Na szczęście w populacji ogólnej w Polsce od 2 lat mamy tendencję spadkową, a to jest takie światełko nadziei, że powoli te działania z zakresu profilaktyki zaczynają przynosić efekty. Mamy coraz większą świadomość, natomiast sytuacja jest nadal bardzo poważna. Te dane, o których pan powiedział, 13 osób dziennie, to musimy pamiętać, że są oficjalnymi danymi policji. A wiemy, że na pewno są niedoszacowane, zwłaszcza wśród osób starszych, wśród seniorów. A pamiętajmy także, że Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że na każde samobójstwo przypada od 10 do 15 prób samobójczych. Więc jest to ogromna rzesza osób, które często są ze swoim cierpieniem zupełnie same, dlatego że cały czas jest bardzo duże tabu wokół tego tematu. Wstyd się przyznać do myśli samobójczych, a co dopiero do próby samobójczej. Natomiast myślę, że to, o czym zapominamy nadal, to jest to, że każde samobójstwo wpływa nawet na 135 osób z otoczenia. To jest ogromne pole rażenia. Jeżeli śmiercią samobójczą ginie nastolatek, to cierpią nie tylko rodzice, dziadkowie, ale także koledzy, koleżanki, przyjaciele z klasy, szkoła, nauczyciele. To jest ogromna tragedia. Często ta żałoba łączy się z traumą. Więc jeżeli pomyślimy, że każdego dnia 11 mężczyzn odbiera sobie życie, to wśród nich są też ojcowie. W ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy wspieramy nie tylko osoby w kryzysie, ale także właśnie osoby w żałobie po śmierci samobójczej. Jutro z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom w trakcie konferencji profilaktycznej, która odbywa się w Warszawie, będziemy mieli wsparcie także właśnie zarówno dla osób w kryzysie, jak i dla bliskich, którzy kogoś stracili. Są z nami wolontariusze, którzy przechodzą kurs pierwszej pomocy emocjonalnej, są otwarci na słuchanie i wspieranie takich osób. Ci wolontariusze też są oznaczeni w mediach społecznościowych takim znaczkiem porozmawiajmy, bo bardzo ważne jest zarówno w kryzysie samobójczym, jak i będąc w żałobie po śmierci samobójczej, słuchanie, bez oceniania, bycie.
1: Rzeczywiście pani już zdradziła pretekst naszej rozmowy. Jutro będziemy obchodzili Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i właśnie z tej okazji organizują państwo dużą konferencję, około 2000 gości zapowiedziało się na tym spotkaniu. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie premiera, podobno pierwszego takiego w Polsce, interaktywnego filmu. A co to za film?
2: To nasz najnowszy projekt. Bardzo na niego liczymy, ponieważ z jednej strony wiemy, że jest bardzo duża liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. W zeszłym roku było to 1925 prób samobójczych odnotowanych przez policję. Wiemy też, że między rokiem 2020 a 2023 liczba prób samobójczych wśród dziewcząt wzrosła o 215%. I to, co pan redaktor na samym początku przywołał, dzieci rozmawiają o swoich myślach samobójczych i często nie wiedzą, jak zareagować, kiedy kolega lub koleżanka mówi o tym, że chce odebrać sobie życie. I niestety często są też takie sytuacje, kiedy właśnie ten kolega lub koleżanka mówi: tylko proszę, nikomu nie mów. Boję się, żeby ktokolwiek się dowiedział. I projekt, który zrealizowaliśmy i który jutro będzie miał swoją premierę na konferencji prasowej o godzinie 9, to kilkunastominutowy film, interaktywny, w którym młody człowiek dowie się, jak wspierać rówieśnika, jak zachęcić go do skorzystania z profesjonalnej pomocy, dowie się, jak zadawać pytania, aby ta osoba otworzyła się i chciała opowiedzieć o swoim cierpieniu, bo musimy o tym pamiętać, że często osoby w kryzysie samobójczym ukrywają swój ból psychiczny za uśmiechem, za udawaniem, za słowem wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. I ten film ma pokazać młodym ludziom, na czym polega odpowiedzialne wsparcie rówieśnicze, ale też gdzie są jego granice i w którym momencie przekazać rówieśnika do specjalisty, do osoby dorosłej. I ta jego innowacyjność tego filmu polega właśnie na tym, że osoba, która go ogląda, ten film oczywiście będzie dostępny w internecie na naszej stronie Życie Warte jest Rozmowy, polega na tym, że w trakcie scen będzie zatrzymanie, pauza i będzie można wybrać odpowiedź lub pytanie, które ma się pojawić w tej rozmowie. I liczymy na to, że to też zachęci młodych użytkowników, bo to jest taki element, byśmy powiedzieli, gry trochę między filmem a grą, żeby tą wiedzę z tak trudnego tematu i wrażliwego przyswoili, ale także w takim pragmatycznym wymiarze.
1: W czasie naszej rozmowy schodzi nieustannie na ludzi młodych. Nie chcę ja z kolei wchodzić w jakąś tanią sensację i podawać przykłady chociażby z ostatnich tygodni czy miesięcy. Niestety, słowo udane chciałem powiedzieć, ale to chyba nie jest na miejscu, ale prób samobójczych, które zakończyły się śmiercią tych młodych ludzi. Było o nich głośno ze względu na okoliczności tych samobójstw. Niemniej, cały czas, powtarzam, pojawiają się przykłady ludzi młodych, a tropy później prowadzą do sytuacji rówieśniczej, do grup, do szkoły po prostu. Czy to tam coś dzieje się w takim razie złego? Państwo na pewno też badają przyczyny, powody tych prób samobójczych. Do jakich wniosków państwo dochodzą właściwie?
2: Przede wszystkim musimy pamiętać, że z zachowaniami samobójczymi nigdy nie ma jednego czynnika, nie ma jednego powodu. To jest zawsze sieć zdarzeń, sytuacji, czynników indywidualnych, życiowych, środowiskowych. I nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że to jest szkoła. Młody człowiek żyje w trzech podstawowych środowiskach w tej chwili. Z jednej strony to jest oczywiście dom rodzinny. I tam też są czynniki środowiskowe, przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna. W badaniach reprezentatywnych, których byliśmy współorganizatorem razem z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, te badania mają wyniki w takim raporcie Dobre i Złe Wiadomości. Zachęcam Państwa, to jest bardzo ciekawy raport. Wyszło, że niestety wśród dzieci z zachowaniami samobójczymi najczęściej doświadczają one przemocy psychicznej dokonywanej przez rodzica lub opiekuna w domu. Więc z jednej strony mamy to środowisko domowe. Pamiętajmy, że nie tylko przemoc doświadczana jest czynnikiem ryzyka, ale też oglądana. Tak? Dziecko, które jest bezradne w sytuacji, kiedy rodzice sami wobec siebie na przykład stosują przemoc. Więc z jednej strony mamy dom rodzinny, gdzie mogą być te czynniki środowiskowe. Potem mamy oczywiście szkołę. I dużym problemem jest przemoc rówieśnicza, która niezaopiekowana nawet siedmiokrotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej. Ale nie zapominajmy także o kolejnym środowisku, jakim jest po prostu internet. Młody człowiek spędza tam średnio 5 godzin 36 minut dziennie, z czego 4 godziny 12 minut w mediach społecznościowych. I te same badania, o których wspomniałam wcześniej, pokazały nam, że wśród uczniów klas trzecich szkół ponadpodstawowych 55% zaznaczyło, że wyświetlają im się w internecie treści związane z samobójstwem. I 90% też odpowiedziało, że samodzielnie nigdy ich nie wyszukuje. I pamiętajmy, że to nie zawsze są tylko takie treści, gdzie młody człowiek widzi samobójstwo czy samouszkodzenie, ale to są też takie treści niby żartobliwe. Podam przykład niestety autentyczny z takiego zbioru, gdzie młody człowiek odebrał sobie życie. To jest na przykład film, gdzie ktoś podnosi łopatę i mówi, moje życie i tak nie ma sensu. Słyszy piorun, o, ktoś mnie wyręczy. I możemy powiedzieć żart. Ale z drugiej strony, proszę wyobrazić sobie taką sytuację.
1: Ziarno zasiane po prostu.
2: Tak, ale to chodzi nawet o to, bo wiadomo, jeżeli dziecko nie przeżywa kryzysu, nie ma problemów, to taki filmik nie będzie szkodliwy. Ale jeżeli dziecko ma już myśli samobójcze, albo przeżywa kryzys, czy ma depresję i wyświetla mu się to nie raz dziennie, ale 20, 30 razy dziennie. W tym badaniu, o którym wspomniałam, przebadaliśmy też, jak często takie treści się wyświetlają. I to, co nas najbardziej zaniepokoiło, to fakt, że im młodsze dzieci, tym z większą częstotliwością wyświetlają im się takie treści, jeżeli te dzieci doświadczyły wcześniej zachowań samobójczych. Więc to są wszystko powody, które nas zmusiły w jakiś sposób do tego, żeby nie tylko już badać, nie tylko kolejne raporty, bo mamy tych opracowań dużo, ale przynosić realne narzędzia. I z jednej strony mamy w serwisie Życie Warte jest rozmowy bezpłatną pomoc dla rodziców, którzy mierzą się z kryzysem samobójczym dziecka. Mamy bezpłatną pomoc dla szkół, dla nauczycieli i teraz chcemy też wyjść z projektem do młodych osób, tak? I stąd ten film interaktywny. A do tego jeszcze robimy działania kompleksowe, czyli program Wspierająca Szkoła, gdzie uczymy i nauczycieli, i rodziców, jak reagować, jak wspierać dziecko w kryzysie.
1: Ja jako rodzic i pewnie nie jeden rodzic, który nas słucha, czuje teraz niepokój i zastanawia się, jakie sygnały powinny od razu uruchomić alarm w jego głowie. To jakie sygnały?
2: W ramach naszej fundacji opracowaliśmy tak zwaną pierwszą pomoc emocjonalną. To prosta zasada. 4 Z. Pierwszy Z – zauważ. Zmiany w zachowaniu. A może to być smutek, ale u młodej osoby też może być agresja. Niechęć nagle do chodzenia do szkoły, a wcześniej nie było z tym problemu. Problemy z zapamiętywaniem, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, także problemy ze skupieniem. Często te objawy, o których mówię, rodzice bagatelizują, zrzucają na bunt nastolatka, na lenistwo, tak? Można też z drugiej perspektywy powiedzieć, że są to też objawy, które można przypasować do innych rzeczy, niekoniecznie do kryzysu samobójczego czy depresji. Ale te zmiany, o których powiedziałam, to są takie sygnały ostrzegawcze, które powinny nas na chwilę zatrzymać i żebyśmy zwrócili uwagę, czy na przykład za tym też nie idą pewne słowa. Jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję, nikomu na mnie nie zależy, nikt mnie nie rozumie, ty mnie nigdy nie rozumiesz, tak? Jeżeli połączymy zachowanie ze słowem, to powinniśmy się już na chwilę zacząć, powinniśmy się na chwilę zatrzymać i zacząć zadawać pytania. To jest to drugie Z. Zapytaj. Bardzo ważne, żeby te pytania były pytaniami otwierającymi. Czyli nie pytamy dziecka, dlaczego jesteś smutny, ale warto zapytać, widzę, że coś się dzieje u ciebie, widzę, że jesteś smutny, czy coś takiego się wydarzyło ostatnio? Czy coś sprawia ci trudność, czy coś sprawia ci ból, opowiedz mi o tym. I bardzo ważne jest w tym momencie, żebyśmy też nie bali się zadać pytania o myśli samobójcze. My się bardzo boimy tego pytania. Jest takie przekonanie powszechne, takie fałszywe przekonanie, że takie pytanie może wywołać takie myśli. Jest dokładnie odwrotnie. Czy to jest pytanie, które ratuje życie? Jeżeli my je zadamy i okaże się, że ta druga osoba nie ma tych myśli samobójczych, to się nic złego nie stanie. Ale jeżeli my je zadamy i ktoś powie, no zdarza mi się, to wtedy bardzo ważne jest, żebyśmy się dopytali, od jak dawna, czego dotyczą, jak często przychodzą, czy ta osoba daje sobie z tym radę, tak? Znaczy, to jest szalenie istotny moment i to ta rozmowa może nam pozwolić dowiedzieć się w ogóle, na jakim etapie kryzysu jest dziecko. I trzecie Z, to jest zaakceptuj. I to jest najtrudniejszy krok. Nie oceniaj, nie bagatelizuj, nie opowiadaj historii z własnego życia, że za moich czasów, tak, albo jak ja byłem w twoim wieku, to nikomu jeszcze nie pomogło. Mamy zupełnie inne czasy, inne środowisko, inny rodzaj problemów i nie chodzi o to, żeby je porównywać. Trzeba po prostu drugą osobę wysłuchać i spróbować zrozumieć, dopytać, co stoi za tymi słowami, co stoi za tymi uczuciami, które pojawiają się. I dopiero czwarty krok to jest zadziałaj, zareaguj. Z jednej strony oczywiście wsparcie specjalistów, ale z drugiej strony także plan bezpieczeństwa. Umowa na to, że co robimy, jeżeli te myśli samobójcze się pojawiają, jakie są reakcje. Tak? Znaczy, to też jest bardzo ważne. Więc zasada pierwszej pomocy emocjonalnej to zasada, którą każdy z nas powinien znać. My opracowaliśmy poradnik dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej. Oczywiście jest bezpłatny do pobrania na naszej stronie. Życie Warte jest rozmowy. Zachęcam Państwa bardzo, bo mamy tam dużo materiałów, które są napisane w prosty, przystępny sposób na oczywiście podstawach naukowych i warto się z nimi zapoznać.
1: Trudno sobie jednak mi wyobrazić to, jak samemu jesteśmy w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. I właściwie chyba pierwszą myślą byłoby to, aby poprosić o pomoc eksperta. Tylko jak to zrobić? Mamy zadzwonić do Państwa? Mamy wejść na stronę, szukać eksperta? Co taki ekspert mi powie? Co on zrobi tak naprawdę? Jak się rozmawia z osobami, które są w kryzysie samobójczym.
2: Bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że my nie musimy być sami jako pomagacze. Na to w ogóle kładziemy bardzo duży nacisk w działaniach naszej fundacji Życie Warte Jest Rozmowy, żeby wesprzeć tych, którzy chcą pomóc, żeby edukować otoczenie. I odpowiem najpierw na pierwsze pytanie, jak uzyskać tą pomoc. Wystarczy wejść do serwisu Życie Warte Jest Rozmowy i kliknąć w zakładkę Moje dziecko jest w kryzysie i zapisz się na bezpłatne konsultacje dla rodziców. Wypełniamy formularz, dostajemy maila z propozycją terminu. W tej chwili ponad 50 osób pracuje w naszym zespole. Codziennie kilkanaście takich konsultacji odbywamy. Terminy są bardzo szybkie, wszystko jest bezpłatne, wszystko jest anonimowe. Takie same właśnie konsultacje mamy dla nauczycieli, którzy martwią się o swojego ucznia, więc bardzo zachęcam do tego. I co się dzieje na takich konsultacjach? To też jest ważne, żeby powiedzieć. Oczywiście rodzice opowiadają szczegółowo tą sytuację, każdy przypadek jest inny, ale bardzo często uczymy też rodziców po prostu wspierającej rozmowy, na nowo odbudowania zaufania. Często pomagamy znaleźć specjalistę bezpłatnego w najbliższym otoczeniu, bo proszę zwrócić uwagę, że narracja medialna jest taka, że nigdzie nie ma pomocy. A my pokazujemy, jak znaleźć tą pomoc, bo ona jest, tylko czasem gdzieś w tym szumie informacyjnym nam umyka.
1: Więc pierwszym krokiem w przypadku takiego kryzysu byłoby wejście na stronę Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy. Doktor Halszka Witkowska, suicydolog, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam już po 21 w środku tygodnia. Będziemy na Białorusi.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: W którym ponownie kłania się niska Mariusz Syta. Wczoraj przekroczył granicę z Białorusią. W Polsce przebywał od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Został skazany za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Krok dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta sprawił, że wokół tego kraju, Białorusi, toczyć będą się rozmowy w tej godzinie w środku tygodnia w Radiu Plus, a na naszych łączach Kamil Kłosiński, główny specjalista zespołu Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Andrzej Poczobut, jak zapowiadał, tak zrobił, wrócił na Białoruś. No jak pan ocenia ten ruch właściwie?
2: Ja na początku, bo znam Andrzeja i spotykałem się z nim już na początku maja, się widzieliśmy. Na początku uważałem, że spróbuję go jednak przekonać, żeby tego nie robił. Wielu jego przyjaciół, znajomych, nie tylko ja, próbowało. Ale potem po kilku rozmowach z Andrzejem zrozumiałem, że nie możemy wymagać od człowieka, który przeszedł przez piekło, a tym niewątpliwie było więzienie na Białorusi, to nie jest sanatorium, i nie złamał się, nie uległ. Trudno wymagać od takiego człowieka, żeby uległ naszym namowom pokojowym, cywilizowanym, kiedy wytrzymał tamto. Andrzej jest człowiekiem twardym, silnym i upartym. Podjął decyzję. Ma swoje motywy i wielokrotnie publicznie przedstawiał, że chce wspierać Związek Polaków na Białorusi, że jest winien coś tym ludziom moralnie, że chce być dalej takim piorunochronem, jak on to mówi, który ściąga na siebie uwagę władz, a tamtych ludzi władze zostawiają w spokoju, bo rzeczywiście Związek Polaków na Białorusi, chociaż nielegalnie, ale działa na Białorusi, w takim okrojonym zakresie, ale jednak działa, zajmuje się kulturą, językiem, tym, czym każdy związek mniejszościowy, organizacja mniejszościowa się zajmuje. I Andrzej w takim XIX-wiecznym duchu, ja to zawsze mówię, powstańca styczniowego, pojechał tam, no jednak ponosząc pewne ryzyko, bo nie jest to reżim demokratyczny, jest to reżim totalitarny i jest to reżim, któremu nie należy ufać.
1: A czy uważa pan, że on jest teraz tam zagrożony, czy może z drugiej strony, ponieważ

0: jednak na swój sposób bezpieczny, bo Amerykanie jednak nad tym czuwają, czy nie?
1: No, prostując też przy okazji, był w tym wszystkim też duży wysiłek Polski. To nie jest tak, że Polska tylko nominalnie przyjęła Andrzeja na swoje terytorium jako Polaka. Był duży wysiłek naszej dyplomacji i nie tylko, ale oczywiście bez zaangażowania Amerykanów i Rosjan, o czym niestety trzeba pamiętać, szczególnie jeśli chodzi o Andrzeja, bez Rosjan to by się nie udało. Oni według moich informacji, mojej wiedzy, rekonstrukcji tych wydarzeń wywarli presję na Łukaszenkę, a to trochę tak jak w tej słynnej komedii, może jeszcze słuchacze pamiętają, pułkownik Kwiatkowski, rewelacyjnej komedii z połowy lat 90. Tam był taka fraza, że towarzysze sowieccy bardzo nie lubią zwalniać. I oni zwolnili, ale żałują. I rzeczywiście tu jest takie ryzyko, że będą chcieli naprawić swój błąd, jak mnie mają, i znowu wziąć zakładnika. Andrzej na szczęście tym razem, bo mówimy o tym wyjeździe, nie wiem jak będzie w przyszłości, on będzie wracał jeszcze na Białoruś, to na pewno, ale tym razem Andrzej ma stosunkowo bezpieczną sytuację i tu wracamy do Amerykanów, tu ma pan rację, bo Amerykanie gwarantowali mu bezpieczeństwo, oni wymogli na Białorusinach, żeby Andrzej otrzymał paszport i mógł wrócić z tym paszportem na Białoruś, co uczynił wczoraj. Jak już było mówione, i Amerykanie się wybierają do Mińska. Znów ma przyjechać w połowie września John Cole, słynny wysłannik Donalda Trumpa, i ma negocjować zwolnienie kolejnej partii więźniów politycznych. No to ja tutaj widzę gwarancję taką najpewniejszą, chwilowo dla Andrzeja, akurat na tym wyjeździe. Andrzej ma wrócić za kilka dni. I myślę, że do przyjazdu Koula Łukaszenka musiałby być kompletnie szalony, albo Rosja może chciałaby nagle przeszkodzić tej wizycie Koula, żeby aresztować Andrzeja. To myślę, że on tym razem wróci. On tym razem wróci, tym bardziej, że nie prowokuje władz i tylko śladami polskości sobie podróżuje, odbiera cmentarze, krewnych, znajomych, współpracowników ZPB, ale nie czyni nic demonstracyjnego. Natomiast przy kolejnych wyprawach ja się obawiam, że może być różnie.
0: Rzeczywiście wspomniał pan o tym, co on teraz robi za naszą wschodnią granicą. Zerkam na Facebook i profil Andrzeja Poczobuta w internecie. Widzę jego uśmiechnięte zdjęcie z równie uśmiechniętymi znajomymi gdzieś w Grodnie. Dziś byłem w naszym biurze w Grodnie. Dużo emocji, dużo opowieści relacjonuje 4 godziny temu. Andrzej Poczobut, w jakiej sytuacji jest teraz Związek Polaków na Białorusi?
1: Związek Polaków na Białorusi, tak jak już mówiłem, działa nielegalnie. Został zdelegalizowany ten niezależny, który nie podporządkował się władzą już w 2005 roku. Także można powiedzieć, że 21 lat bez mała ten związek działa nielegalnie, w takim podziemiu trochę. No ale władze oczywiście wiedzą o istnieniu tych struktur i w zależności od koniunktury, od stanu dialogu bądź jego braku, obecnie brak dialogu polsko-białoruskiego, w ogóle unijno-białoruskiego, no to ten związek działa w lepszych lub gorszych warunkach. Przypomnę, że o czym mało kto pamięta, że również przed 2020 rokiem, czyli przed tym załamaniem w stosunkach Białorusi z Zachodem, Związek Polaków na Białorusi też działał nielegalnie i też miał problemy. Zamykano polskie szkoły, w Wołkowysku w Grodnie dwie szkoły średnie zostały odebrane jeszcze właśnie w czasach dialogu. Ja pamiętam, byłem w 19 roku w Wołkowysku i tylko mogłem przez płot popatrzeć na szkołę dawniej polską, za polskie pieniądze jeszcze w latach 90. wybudowaną, ponieważ została odebrana i przekształcona w szkołę z językiem rosyjskim przede wszystkim i tam w mniejszym zakresie białoruskim. Taką klasyczną, zwyczajną białoruską szkołę średnią. Więc ten związek działa w trudnych warunkach, ale Angelika Borys, przewodnicząca tej organizacji, próbuje robić co może, aby w tych takich trudnych, bardzo specyficznych warunkach państwa totalitarnego, chodząc między kroplami deszczu, jak to się tak poetycko mówi, próbuje działać. I skupiają się właśnie na tej językowej działalności, na nauce języka polskiego i na wydarzeniach kulturalnych. Ale nie czują się bezpiecznie, bo na przykład kilka dni temu zjazd z ZPB, a dokładnie Rady Naczelnej ZPB, odbył się w Białymstoku. Delegaci przejechali z Grodzieńszczyzny do Białegostoku i tam zorganizowali zjazd, no bo na Białorusi takie zgromadzenia mogą być potraktowane jako działanie nielegalne, spacyfikowane, ludzie aresztowani.
0: Jakie są echa tego wyjazdu Andrzeja Poczobuta na Białoruś, jeżeli chodzi o białoruską opozycję?
1: Dominują głosy ostrożne, podziwiają oczywiście męstwo Andrzeja, człowiek niezłomny i tak dalej, ale apelują, na przykład Swietłana Cichanowska też taki apel wystosowała, liderka sił demokratycznych, kandydatka Łukaszenki, tak dla przypomnienia, w 2020 roku, zauważyła, że no,

0: Nie warto powtarzać działania Andrzeja, nie warto iść w jego ślady, ponieważ Andrzej jest w specjalnym statusie, pod specjalną ochroną, a nie każdy białoruski działacz społeczny, bo Andrzej jest tak naprawdę białoruskim działaczem społecznym, tylko że mniejszościowym, ale jest obywatelem Białorusi. O tym też trzeba pamiętać, formalnie on jest Białorusinem polskiego pochodzenia. I że nie każdy Białorusin może czuć się tak bezpiecznie jak Andrzej i że nie warto obecnie wracać na Białoruś, jeżeli ktoś z emigrantów myśli, że może pójść w jego ślady, to jeszcze nie. I ja się z tym zgadzam. Natomiast są też głosy krytyczne, na przykład Siergiej Cichanowski, jeżeli już idziemy według nazwiska, czyli mąż Swietłany Cichanowskiej, zwolniony też po wielu latach więzienia w czerwcu zeszłego roku. Nie doszły kontrkandydat Aleksandra Łukaszenki w 2020 roku, skrytykował Andrzeja. Że Andrzej pojechał i to, że jemu tam się nic nie dzieje, oczywiście my się z tego cieszymy i pewnie Siergiej Cichanowski też się cieszy, że nic się z nim nie dzieje, ale że to, że on się uśmiechnięty tam fotografuje, będzie powodem dla urzędów imigracyjnych w Unii Europejskiej do tego, żeby odmawiać Białorusinom ochrony międzynarodowej, emigrantom, uciekinierom z Białorusi, wiz humanitarnych, wszelkiego wsparcia. O, patrzcie, pojechał po czobut, nic mu się nie stało. Więc widzę w internecie, na Facebooku chociażby, że ten wyjazd Andrzeja powoduje pewien ferment w białoruskiej opozycji i dyskusję, czy to jest coś dobrego, czy złego, czy to warto traktować jako sygnał dobrej woli ze strony władz. Dominuje sceptycyzm, ludzie są nieufni i myślę, że mają rację.
1: A właściwie na Białorusi jest jeszcze opozycja, czy wszyscy wyjechali po 2020 roku?
0: Wewnętrznie, w myślach, w duchu na pewno znajdzie się sporo ludzi opozycyjnych, ale muszą to zostawić dla siebie, ewentualnie dla grona bardzo zaufanych, znajomych, z którymi czasem sobie usiądą w kuchni, jeżeli mają jakąś odwagę, bo to też wymaga odwagi i porozmawiają szczerze, co o tym wszystkim myślą. Emigracja wewnętrzna myślę, że jest powszechnym zjawiskiem wśród ludzi tam, ale jeżeli ktoś by chciał aktywnie działać jako opozycjonista, no to w 99% musi być w emigracji. To nie emigracji wewnętrznej, a w tej klasycznej, czyli poza Białorusią, nie wiem, na Litwie, w Polsce, w Niemczech, Szwecji, gdziekolwiek, gdzie może się czuć bezpiecznie. Jest tylko jeden wyjątek, dlatego powiedziałem 99%, no bo Andrzej wróci, więc Andrzeja nie traktujmy jako opozycjonisty, który mieszka na Białorusi. Jest Mikołaj Statkiewicz, radykalny działacz białoruskiej opozycji, wieloletni oponent Łukaszenki, naprawdę weteran, to już starszy człowiek, ponad 70 lat bodajże ma, schorowany bardzo, który też bardzo długo siedział. Zwolnili go w tym roku, po aresztowaniu jeszcze w 20 roku, czyli 6 lat siedział i bardzo schorowanego go zwolnili, bo bali się, że umrze w tym więzieniu. To też bardzo wiele mówi o tym reżimie, tylko to ich skłoniło do tego, żeby go zwolnić. Statkiewicz bardzo chciał zostać na Białorusi, został, mieszka w Mińsku i w mediach publikuje różne takie radykalne odezwy, apele. Ale myślę, że władze już nie traktują go jako realnego konkurenta, bo jest schorowany i pozwalają mu tak funkcjonować. A reszta musi się zliczyć z niebezpieczeństwem i mieszka poza krajem.
1: Dosyć ponury obraz przyszłości, jednak mam wrażenie takie, przynajmniej wnioski ja wyciągam teraz. Ponure wnioski, jeżeli chodzi o przyszłość, rysują się z pańskich wypowiedzi na temat obecnej sytuacji, tego, co może nas czekać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o naszego wschodniego sąsiada. Rzeczywiście żadnych rys na tym pałacu, w którym rządzi Aleksandr Łukaszenka od 32 lat nie ma?
0: Ja czekam niecierpliwie, żeby chociażby na antenie Państwa Radia ogłosić, może nie jak kiedyś Joanna Szczepkowska, że właśnie skończył się komunizm, ale że coś się tam dobrego dzieje. Niestety na razie nie mogę. Uczciwość analityczna, zawodowa mi nie pozwala. Pamiętajmy też, że Łukaszenka to nie jest tylko Łukaszenka. Jego widzimisię, jego fobie, jego strach przed zmianami, przed poluzowaniem kontroli, to jest jedna rzecz, ale jeszcze jest Rosja. Łukaszenka po 2020 roku praktycznie oddał się w ręce Rosji, zerwał dialog z Zachodem. Jest poddany wciąż jeszcze pod sankcje zachodnie, głównie unijne, amerykańskie są łagodzone w ostatnim czasie, ale też jeszcze obowiązują częściowo. Łukaszenka jest pariasem, jeśli chodzi o stosunki z Zachodem. Potrzebuje Rosji i Rosja doskonale wie. Ta zależność jest bezprecedensowa, więc zawsze sobie też zadajemy pytanie, również w OWSW, na ile polityka Łukaszenki, szczególnie w tych kluczowych sferach, jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, czy wojskowość, jest jeszcze białoruska, czy to już jest tylko przystawka do rosyjskich interesów, czy po prostu Łukaszenka już nie pełni roli proxy, czyli no, takiego satelity rosyjskiego. I to jest też bardzo ważny czynnik i wielki dramat Białorusi pod rządami Łukaszenki.
1: Zadają sobie państwo takie pytanie, jakie są odpowiedzi? Przystawka?
0: No tak jak mówię, w tych kwestiach, w tych obszarach kluczowych, oczywiście toczy się dyskusja, eksperci mają różne zdania, jak to eksperci, dwóch ekspertów, to co najmniej trzy zdania, ale ja akurat uważam, że ta autonomia Łukaszenki jest bardzo ograniczona. Bowiem w warunkach wojny, wyobraźmy sobie, a Łukaszenka jest współagresorem wraz z Rosją wobec Ukrainy, wspiera Rosję na tej wojnie, prowadzi wojnę hybrydową wobec nas, więc jak w warunkach wojny, gdzie Rosja oczekuje w najwyższej lojalności wobec chociażby Łukaszenki, czy od Łukaszenki jako sojusznika, jak on może sobie pozwolić na samodzielność i kontrowanie rosyjskich interesów, rozgrywanie swoich nieuzgodnionych wcześniej z Moskwą. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Nie umiem sobie też wyobrazić tego, że Łukaszenka ryzykuje własne jakieś rozgrywki, które mogłyby zirytować towarzyszy w Moskwie, gdy 90% białoruskiego eksportu przypada na Rosję albo idzie przez Rosję, gdy 100% ropy i gazu pochodzi tylko i wyłącznie z Rosji. Białoruś po prostu niemal w każdej sferze jest od Rosji zależna. Ta suwerenność jest często bardzo, bardzo ograniczona.
1: Kamil Kłosiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Tego tematu nie porzucamy. Za chwilę Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Bielsat TV.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken Lech Free Sommers gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia wokół Białorusi to z powodu powrotu do tego kraju więzionego przez lata przez

0: reżim w Mińsku dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Na naszych łączach Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Biełsat TV. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy z ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłusińskim. To samo pytanie może na początek. Jak pani ocenia ten ruch Andrzeja Poczobuta?
1: Znaczy, wie pan, co tu oceniać? No, to jest po prostu jego wybór. Taki on miał pomysł, tak widzi sprawy. Co ja mam oceniać, jakby jego... generalnie oceniam w ogóle go bardzo pozytywnie, bo jest to wyjątkowo...
0: Wiadomo, tylko to oczywiście jest wyjątkowo odważne, ale jak słyszeliśmy, tak naprawdę to nie jest jednoznacznie na przykład odbierane przez białoruską opozycję. Niektórzy twierdzą, że może to być glejt dla reżimu w Mińsku, że proszę o to, może do nas przyjechać Andrzej Poczobut i nic złego się mu nie dzieje.
1: Znaczy, oczywiście, że i może być w tym, znaczy, że są w tym rozmaicie, znaczy, to może być rozmaicie oglądane, ale ja to oglądam wprost, to znaczy uważam, że należy też czasami rzeczy widzieć takie, jakimi są po prostu, czyli po pierwsze z punktu widzenia Andrzeja, on po prostu chciał, walczył o to, prawda? On nie chciał się zgodzić nawet na deportację inaczej, znaczy nie miał, w ogóle nie było mowy, żeby namówić go na tą deportację, jeżeli nie obiecano mu, dopiero po obiecaniu mu tego paszportu, który miał mieć dostać i możliwości powrotu na Białoruś, on nie zamierzał emigrować, on nie zamierzał porzucać Polaków na Białorusi i taka była jego od początku jego stanowisko, absolutnie od początku. I był gotów zaryzykować, był gotów spróbować, no czy w ogóle cokolwiek można zrobić. No chciał to robić. No i tak to w tej chwili robi. Czy to oznacza coś dla opozycji białoruskiej? Każdy z opozycji białoruskiej ma znacznie trudniejszą sytuację niż on, bo ci ludzie nie są tak ważnymi postaciami, jak i tak nie skupia się na nich taka uwaga opinii publicznej. Nie skupia się też na nim, nie stoi też za nimi żadne państwo, prawda? Tak jak Polska za Poczobutem w tym przypadku. W związku z tym w ich przypadku powrót najprawdopodobniej mógłby być bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. Natomiast w przypadku Andrzeja Poczobuta, no mamy w tej chwili sytuację taką, że on jest postacią publiczną i w gruncie rzeczy w tej chwili pomysły białoruskiego reżimu na ewentualne złagodzenie sankcji, reżimu sankcyjnego czy jakieś dalsze ulgi, no to wiążą się na pewno z taką osobą to na 100%. Co bynajmniej nie znaczy, że w rzeczywistości ten reżim się złagodniał. No i teraz jak ja na to patrzę, jeszcze jeśli chodzi o białoruską opozycję, no bardzo różnie, bo ja widziałam różne opinie, widziałam na ten temat. Część ludzi po prostu traktuje to osobiście, to znaczy ma takie poczucie, że no dobrze, on wrócił, a ja nie. I to może co, ja jestem mniej odważny, ja jestem gorszy. Znaczy, no prawda jest taka, że to nie chodzi o brak odwagi tych ludzi. To chodzi po prostu o zupełnie inną sytuację. No i też każdy podejmuje decyzję za siebie. Jeden ma dzieci, inny nie ma, drobne dzieci, inny nie. Jeszcze przecież są też tacy, którzy wyszli z więzień i nie wyjechali. Jest też iluś ludzi, którzy tam są. Postanowili siedzieć jak myszy pod miotłą, bo inaczej się nie da. Więc ta sytuacja nie jest taka zero-jedynkowa, jak sobie to w Polsce wyobrażają. I to trochę, znaczy, tam jest bardzo nieprzyjemny i jakby to powiedzieć, głęboko autorytarny, czy nawet bym powiedziała totalitarny reżim. Ale z tego nie wynika, że ten reżim się nigdy nie skończy, że on nie ma jakichś swoich, że tak powiem, zawahań w różnych momentach. No i na razie Andrzej postanowił go wypróbować. Taki miał pomysł. Nawet jeżeli chodzi, może nawet bardziej nie wypróbować reżim, ile zrealizować to, co on chciał, czyli wrócić, pojechać do swojego kraju. No to jest jego kraj.
0: No i przede wszystkim wesprzeć Związek Polaków na Białorusi. Z naszym poprzednim gościem rozmawialiśmy o wyjątkowo trudnej sytuacji związku, który właściwie działa w ograniczonej, żeby nie powiedzieć niemożliwej do realizowania formie teraz na Białorusi. Andrzej Poczobut, który pojawił się w Polsce w kwietniu po tym, jak go uwalniono, stał się, no już wcześniej był oczywiście, ale teraz już tak dokumentnie, do końca, do kropki, człowiekiem symbolem. Zobaczyliśmy człowieka umęczonego, a jednocześnie wyjątkowo skromnego i dalekiego od jakichkolwiek prób heroizacji samego siebie i swoich czynów. No, to po prostu było uderzające i no, wręcz powalające. Postać symboliczna. A czy Andrzej Poczobut jest też znany na Białorusi człowiekowi spoza Grodna na przykład?
1: Znaczy on jest dosyć szeroko znany, bo on jest też znany w świecie, po pierwsze w świecie opozycji, po drugie jednak trochę szerzej nawet niż ten świat opozycji, bo no bo świat opozycji to jedno, a jednak niezależne media na Białorusi mimo wszystko mają jakiś tam zasięg, a nawet jeżeli nie mają już teraz, to miały do niedawna. W związku z tym ludzie jednak to nazwisko spotkali. Poza tym spotkali je u propagandystów łukaszenkowskich. Oni robią bardzo wiele. Przecież moje nazwisko jest bardzo szeroko znane na Białorusi. Mało kto, mnie, całkiem nieznani mi Białorusini często witali i się witali ze mną, ponieważ znali mnie z propagandy białoruskiej, nie z czegokolwiek innego, tylko słyszeli, jaką jestem straszną osobą, pokazywano mnie w telewizji. Więc to tak na tej samej zasadzie, na pewno jeszcze większej, znany jest Andrzej Poczobut. Także oczywiście, że jego nazwisko no pewnie nie jest tak, że każdy w ogóle, ktokolwiek tam, kogo się zapyta na Białorusi, dowie, kto to jest Andrzej Poczobut, ale myślę, że jest to jedno z bardziej znanych nazwisk. Tak, myślę, że tu nie ma wątpliwości.
0: Co w takim razie może zrobić opozycja, która w przypadku pobytu w tym kraju, na samej Białorusi, oczywiście jest totalnie ograniczona przez reżim autorytarny czy wręcz totalitarny, a w przypadku pobytu za granicą, a po 2020 roku i kolejnych sfałszowanych wyborach i protestach, które wtedy były, wiele osób musiało wyjechać za granicę, no i właściwie za tą granicą swojej ojczyzny może mogą tylko apelować, mogą komentować, no i tutaj ich możliwości się ograniczają. Więc jakie dziś może mieć znaczenie białoruska opozycja?
1: No oni mają pewne zadanie, które nie wiem, czy sobie z niego zdają sprawę do końca, ale ich zadaniem jest jednak mimo wszystko przygotowywanie jakieś tych, bo nic nie jest wieczne, to wszyscy już wiemy. Nic nie jest wieczne, wszystko się kiedyś kończy i wszystko się jakoś zmienia również, więc nawet Łukaszenka się też na pewno zmienia, także tutaj nie ma żadnej wątpliwości dla mnie. I ta opozycja ma zadanie jakby pracować nad świadomością narodową Białorusinów, nad chociażby tą zawartością kultury białoruskiej, którą będzie można przekazać tym kolejnym pokoleniom, które także moim zdaniem oni mają do przeniesienia taką misję białoruskości do przeniesienia przez kolejne lata. Tak bym powiedziała. Trochę tak jak może emigracja polska po II wojnie światowej, bardziej nie po zasadach Solidarności, tylko mam na myśli tą emigrację, która wyemanowała z siebie skądinąd wielkie kłótnie w Londynie, prawda? Wiadomości, gazetę londyńską i potem kulturę w Paryżu, prawda? Czy pod Paryżem i jeszcze tam rozmaite inne wydawnictwa, książki. No jednak wyemanowała z siebie ileś rzeczy i jakby ileś spraw, które przeniosła ducha niepodległości. I potem nie przypadkiem jednak prezydent Kaczorowski przekazywał te insygnia do Polski, prawda? To było czysto symboliczne, ale jednak miało swoje znaczenie. I ta opozycja obecnie, ta emigracja, ogromna zresztą emigracja białoruska, ma moim zdaniem bardzo podobne znaczenie, bo oczywiście decydować się rzeczy będą w kraju, będą się decydować rzeczy na Białorusi. To nie będzie decydować emigracja, ale emigracja może pomóc i może pomagać to na pewno w wielu sprawach, w wielu dziedzinach i może również właśnie zadbać o to, żeby ta kultura białoruska nie umarła, a to nie jest proste, bo w Białorusi jest całkowita i totalna rusyfikacja. Tak jak Andrzej Poczobut w tej chwili nie przyniewaczy, to nie jest opozycjonistą politycznym. On w tej chwili to, czym się przede wszystkim chce zajmować, jakby co wspiera w ramach Związku Polaków, to jest głównie zachowanie polskości choćby w tych podstawowych elementach, czyli podstawowej znajomości języka i podstawowych po prostu źródeł kultury, również podstawowych. Już nie mówimy o jakichś bardziej skomplikowanych. Tylko żeby to jednak przetrwało i żeby jednak to można było szerzyć wśród ludzi. No, czy to się da? Trudno powiedzieć. Czy jakaś wyłom, jakaś szczelina się zrobi w tym systemie? Czy też odwrotnie, system zrobi szczelinę w tej polskiej walce? To też nie jest wykluczone. No, co tu dużo mówić? To jest bardzo trudne zmaganie.
0: No tak, ale dobrze pamiętamy te obrazy z Mińska, przede wszystkim Mińska z 2020 roku, te protesty, które po kolejnych sfałszowanych przez reżim wyborach się odbywały, te tysiące ludzi na ulicach białoruskiej stolicy, to zostało rozpędzone, opozycjoniści zostali zmuszeni do wyjazdu z kraju i trudno sobie wyobrazić, a już upłynęło 6 lat, że to ziarno zakiełkowało w jakikolwiek sposób. Ma się wrażenie, że no, po prostu on wygrał.
1: Nie, znaczy, ale to zawsze wygrało. Jak się powstanie styczniowe było, to co? To nie było wrażenia, że car wygrał? No też było takie wrażenie. Po każdym powstaniu było wrażenie, że car, że wszyscy wygrają, że w ogóle wygrał odpowiedni tam ciemiężyciel, prawda? No, a to czy nie było ziarna? No wie pan, ja myślę, że było, na pewno. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to nie było ziarna odpowiedniego, że to nie było ziarna rzuconego. Oczywiście, że było i co więcej, wszyscy się bardzo zdziwią, jak po latach zobaczą, że ono wschodzi. Że nagle się to wygrzebie skądś. Bo oczywiście, że po takim okresie czasu, po takim czasie jak 5 lat, 6, 7, bardzo niekorzystny czas, bo to jest czas, kiedy już wszyscy mają dosyć tego jakby podtrzymywania tego płomienia, prawda, początkowego, bo to jeszcze 21, 22 rok, ludzie mieli nadzieję, może coś się uda, potem początek wojny, tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, to też jakby, no wiadomo, że wszystko od tego zależy, przecież bardzo dużo w tym naszym regionie od tego zależy, od wyniku tej wojny. Więc wszyscy mieli nadzieję, a potem wszyscy opadają z sił. No już mija 4., 5., 6. rok, ale potem, ja powiem tak, mija znowu kolejny, 10. czy 15. i się nagle coś odradza, bo ktoś ma wspomnienie stamtąd, z tamtego czasu. No nie przypadkiem teraz w tym 20. roku, mimo że flaga biało-czerwono-biała była zakazana już od lat po prostu, i co więcej, większość ludzi nawet można było sądzić, że chyba nie wie, po co ona ma być, ta flaga, a jednak po prostu jak grzyby po deszczu ona się nagle pojawiła. To tu, to tam pojawiły się w różnych miasteczkach, miastach, to ogromne, wielkie, widziałam te, pamiętam, zachwycałam się tą flagą w Grodnie, taką niesioną przez ludzi. I nagle pojawiła się, nie wiadomo jakby znikąd, a przecież ostatni raz była w początkach lat 90., bo potem już w połowie lat 90. Łukaszenka w referendum zniósł te kolory narodowe oraz herb. Także i sprowadził takie starosowieckie. Więc okazało się, że ona się nagle pojawiła. No nie wiadomo była, skąd ci ludzie to wiedzieli. No jakoś wiedzieli. I w jakiejś tam, nie wiem, małej miejscowości, bo ja widziałam naprawdę w małych miejscowościach ludzie poszyli nagle takie flagi. Więc także ja bym była tu bardziej optymistyczna, choć oczywiście nie hura optymistyczna w tak zwanym krótkim okresie, bo ja uważam, że na razie, no przy czym takim super krótkim to może nie jestem bardzo pesymistyczna, dlatego że uważam, że w tej chwili Łukaszence bardzo zależy na jednak sprawie sankcji i na pewnej odwilży z Zachodem, bo no tu są w grze chociażby, no jeśli chodzi o Polskę, no to wiadomo, że chodzi o przede wszystkim o linie lotnicze, o Bielawie, o ewentualny lot, żeby latał do Mińska. No, oni tu kuszą polski rząd tym. Natomiast z drugiej strony no, chodzi przede wszystkim o taki deal stulecia, czyli o sole potasowe.
0: Może o te sole potasowe zapytam jeszcze za chwilę, jeżeli można. Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Bielsat TV, a to jest środek tygodnia.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A po budce suflera i ciszy takiej jak ja, głos taki jak mój, Mariusz Syta, kłaniam się nisko. Ponownie z nami na łączach Agnieszka Romaszewska-Guzę. Dziennikarka, była dyrektorka Biełsat TV przy okazji, a może raczej z powodu powrotu Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Właśnie o Białorusi rozmawiamy w środku tygodnia w Radiu Plus. Ta chwila muzycznej przerwy dała mi okazję, aby się dokształcić z soli potasowej, o której pani wspomniała. Dlaczego ona jest tak ważna dla reżimu w Mińsku?
2: No to jest w zasadzie taki rodzaj, no taki klejnot w koronie białoruski, to znaczy Białoruś nie posiada wielu bogactw naturalnych. Jak wiemy, nie jest to też kraj szczególnie bogaty rolniczo, z bardzo dobrymi ziemiami, wręcz przeciwnie, dosyć słabymi. Jest to kraj bogaty w lasy, no i z bogactw naturalnych to właśnie w sole potasowe, które są potrzebne do nawozów przede wszystkim potasowych. I w tym sensie Białoruś jest nawet potęgą światową. Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy to jest, ona ma tam trzecie miejsce na świecie, czy czwarte, ale jakoś tak bardzo wysoko. Na pewno jest w pierwszej piątce eksporterów, światowej piątce eksporterów tych soli potasowych. No i teraz jest sytuacja taka, że Stany Zjednoczone są bardzo chętne, żeby kupić te sole potasowe, ponieważ jak wiemy, pan prezydent Trump się pokłócił ze wszystkimi i ogólnie teraz z Kanadą. No a Kanada była też sporym eksporterem, zwłaszcza na rynek amerykański, tych soli potasowych. No i właściwie Łukaszenka byłby jak znalazł w takiej sytuacji. No ale trzeba jednak móc te sole eksportować, bo Białoruś nie ma dostępu do morza. No i trzeba w związku z tym eksportować je prawdopodobnie przez jakiś inny kraj Unii Europejskiej. No w tym przypadku chodzi głównie o Litwę i o port w Kłajpedzie. Albo mówi się ewentualnie również o Polsce. Ja myślę, że raczej jednak chodzi o Litwę, no bo to po prostu sam transport podraża bardzo potem ceny surowca. W związku z tym raczej Kłajpeda najbliższa jest najlepsza. No ale na jaki tu problem, można zapytać? No problem taki, że na razie Unia Europejska nałożyła embargo na eksport soli potasowych i w związku z tym Białoruś nie może ich eksportować przez ten port w Kłajpedzie, gdzie zresztą jest specjalny terminal do eksportu tego surowca. No ale to embargo będzie obowiązywać, o ile pamiętam, do lutego lub marca i jest właściwie w tej chwili już omawiane, czy będzie przedłużone, czy może będzie zniesione. Myślę, że administracja amerykańska będzie naciskać, żeby było zniesione, ale nie jest bez znaczenia, który z krajów europejskich będzie miał jakie stanowisko. No i tu myślę, że stanowisko Polski nie jest również bez znaczenia. Stąd mój optymizm w kwestii losu Andrzeja Poczobuta jest nieco większy niż, jakby to powiedzieć, niż może innych osób, no bo wydaje mi się, że na razie, zwłaszcza, że z tego co wiem, Andrzej Poczobut również jest zaproszony do Stanów Zjednoczonych wkrótce, więc to może też, mam nadzieję, że no, spowoduje, że jednak bardziej do rozumu dojdą władze białoruskie w tej sprawie. No w każdym razie tak wygląda mniej więcej ta jakby tło tej całej sytuacji. Oczywiście można pytać się, że jak już będą wszystkie dilety zawarte, to wiemy, kto to jest Łukaszenka i jak to wszystko wygląda, więc należy sądzić, że wówczas reżim powróci do swoich zwykłych praktyk i nie dotrzyma żadnych umów, no bo to przecież sowiecki reżim jest. No ale na razie wygląda to tak, jak mówię.
1: No ale to rozumiem, że Łukaszenka dostał zielone światło z Moskwy, aby móc takie deale zawierać. Bo chyba sam nie jest w stanie podjąć takiej decyzji.
2: Myślę, że tak. No, po pierwsze, Rosja nie jest w stanie go utrzymać. To jest pierwsza rzecz. No jednak trochę za duży kraj. Rosja w tej chwili ma jednak poważne kłopoty, również sankcyjne i wojnę na karku, więc utrzymywanie Białorusi to już jest za dużo. Więc w tej sytuacji, cóż, nie mają też nic przeciwko temu, żeby jakieś tutaj związki, myślę, że ekonomiczne z Ameryką, prawda, żeby wciągać partnera amerykańskiego, zwłaszcza Trumpa, do jakiś, w jakiejś tutaj, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, konszachty ze swoim bliskim sojusznikiem, czyli właściwie swoim załóżnikiem, jakim jest Łukaszenka, prawda? No pamiętamy dobrze, jak Łukaszenka wystąpił jako pośrednik w trakcie buntu Prychorzyna, jak mu tu gwarantował wszelką bezpieczeństwo i jak to się dla niego skończyło, więc jak Prychorzyn, czyli zbuntowany dowódca tych bardzo takich pełnych kryminalistów oddziałów
1: grupy
2: Wagnera i tych oddziałów rosyjskich, zbuntowany poszedł na Moskwę razem z tym wojskiem, bardzo zbuntowany przeciwko ministrowi obrony, no i skończyło się to niego wszystko bardzo źle, bo jak już ostatecznie się, że tak powiem, poddał, no i postanowił jednak wstrzymać ten marsz na Moskwę, no to w końcu w każdym razie jakoś w dziwnej katastrofie samolotowej bardzo szybko zginął. Także najprawdopodobniej jednak zestrzelony był ten samolot, więc także, no więc to a propos, mówię a propos tego, czy Łukaszenka, wiesz, do czego Łukaszenka jest przez Moskwę używany, no jak widać do takich przysług też. No i tu myślę, że w tej sprawie tych ewentualnych deali z Amerykanami też nie mają nic przeciwko Rosjanie, żeby troszkę zbliżyć się w takim zakresie właśnie biznesowym z partnerami. No więc także tu też on pewną rolę, także myślę, że tutaj dosyć łatwo mógł dostać pozwolenie na to, znaczy nikt się tu nie krzywi na niego.
1: Oczywiście Moskwa ma najmocniejsze karty w rękach, jeżeli o Białorusi mówimy, no ale jednocześnie nie zmusiła Białorusi, nie zmusiła Łukaszenki do tego, żeby oficjalnie wziął udział w wojnie w Ukrainie.
2: Tak, to jest już ostatnia rzecz, do której go jeszcze nie zmusiono, ale rzeczywiście nie. Fakt jest taki, że Łukaszenka się tego bał śmiertelnie od początku po prostu. Bardzo się bał ewentualnego wejścia do wojny. Wiedział dobrze, że jego naród wytrzyma wiele, ale tego to już może nie wytrzymać. Znaczy nagle może się okazać, że to będzie taki punkt, gdzie mu po prostu wszystko pęknie. Ludzie tak bardzo, Białorusini są bardzo pokojowym narodem, mają jakby to zapisane w ogóle, że pokój to jest nadzwyczajna rzecz i może dlatego, że była to kraina jeszcze wtedy, nawet nie było Białorusi, ale była to kraina, przez którą przetoczyło się tyle wojen, właściwie przez ten niż europejski, że po prostu jakby w DNA białoruskim, mówiąc w cudzysłowie, zapisana jest taka niesłychana bardzo ogromna pokojowość, ale żadnej wojny. No i tu Łukaszenka wie dobrze, że jeszcze w jakiejś wojnie rosyjskiej mają uczestniczyć, nie daj Boże, Białorusini przeciwko Ukrainie, gdzie mają jeszcze masę znajomych, krewnych. No to może być bardzo, bardzo trudne. I to nie są buriaci z daleka, tylko to są rzeczywiście ludzie z drugiej strony granicy ukraińskiej. Więc i Łukaszenka tego rzeczywiście do tego się nie dał skłonić, ale też nie jest jasne, czy bardzo Putin chciał go skłonić, bo czy też tak bardzo potrzebował tego. No do tego, co potrzebował, to go skłonił, to znaczy skłonił go chociażby do tego, żeby udostępnił teren Białorusi do pierwszego ataku, prawda? Stamtąd się rozpoczął atak na Kijów między innymi. Także nie jest jasne, czy tak bardzo by mu ta armia białoruska do tego była potrzebna. No a teraz co dalej, to zobaczymy i do czego będzie mu ręce wykręcał. Ma do tego bardzo wiele możliwości, bo pierwszym podstawową, niezależnie od wszystkich gospodarczych obietnic Zachodu, jest fundamentalna, zasadnicza i praktycznie stuprocentowa zależność energetyczna. Nie 50%, nie 70%, a praktycznie 100%. Białoruś ma 100% ropy naftowej sprowadza z Rosji, 100% gazu ziemnego sprowadza z Rosji, system rurociągów, gazociągów białoruskich jest własnością rosyjską, naftociąg jeszcze nie całkiem, ale sama ropa jest też rosyjska, paliwo jądrowe jest rosyjskie, technologia elektrowni jądrowej jest rosyjska, także w zasadzie no Rosja ma taką władzę, żeby tam wyłączyć pstryczek elektryczek praktycznie, niezależnie od wszelkiego eksportu i tam dodatkowej pieniędzy, które Łukaszenka może gdzieś zarobić. Tak to mniej więcej, tak wyglądają realia tej zależności. Więc ta zależność jest niezwykle głęboka. Nie zawsze ona jest wykorzystywana na zasadzie takiej ścisłej, że prawda, on musi robić dokładnie to samo, co Rosja. Bo czasami, no tak jak jeszcze raz powtarzam, Rosji na przykład nie stać na utrzymywanie Białorusi po prostu w sensie finansowym. No albo potrzebne jest trochę inne stanowisko. prawda, sojusznik, który nie jest ściśle taki tym samym, co sama Rosja. Tylko jest trochę, prawda, jest tylko sojusznikiem, prawda, czyli troszkę czym kim innym. Więc w tym przypadku Łukaszenka może pozwolić na jakieś odrobiny manewrów, ale generalnie myślę, że w tej chwili tego manewru już ma niezwykle mało.
1: Właśnie manewrów, bo co prawda Białoruś nie bierze oficjalnie udziału w wojnie w Ukrainie, ba nawet przecież mieliśmy ostatnio przesłanie Łukaszenki do narodu ukraińskiego przy okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. To tak, jednocześnie przecież mamy od dłuższego czasu całą serię wspólnych manewrów białorusko-rosyjskich, które służą prężeniu muskułów przed Zachodem. Zastanawiam się jeszcze to na zakończenie taka rzecz, bo to, jaką postacią jest Łukaszenka rządzący Białorusią na nieszczęście tego kraju już od 32 lat, to dobrze wiemy. Dobrze też wiemy, że w styczniu ubiegłego roku dyktator po raz kolejny został wybrany na prezydenta, zdobywając, tu cudzysłów oczywiście, według tych oficjalnych danych niemal 87% głosów. A gdyby wybory były prawdziwe, demokratyczne, niefałszowane, czy Łukaszenka mógłby wygrać?
2: Myślę, że w tej chwili nie. Myślę, że w tej chwili nie stawiam na absolutnie na to dolary przeciwko orzechom, że nie. To znaczy, na pewno nie wygrał w 2020 roku. To w ogóle wszystkie opowieści o to, a słyszałam takie również niektórych polskich analityków zbliżonych do naszych źródeł wywiadowczych. Uważam, że robią wielki błąd. Nie ma żadnej, w 2020 roku z całą pewnością nie wygrał, a moim zdaniem również i teraz by nie wygrał. Ludzie mają naprawdę Łukaszenki dość, nawet przy całym tym zmęczeniu i takim, no tak jak mówię, po prostu rewolucja może być przez jakiś czas prowadzona, a potem niestety zapada się. Ja to pamiętam jeszcze z czasu Solidarności i stanu wojennego. Nawet to, jak zostało stłumione, to bardzo wszyscy byli jeszcze bojowi w 83, koledzy moi studenci. No jeszcze resztki w 4, ale beznadziejność, jaka była już w 85, 6 roku, to ja po prostu pamiętam to doskonale, jak człowiek sobie myślał, że to się chyba nigdy nie skończy po prostu. No i że to tak już zawsze będzie. Ja na przykład wtedy pojechałam do Stanów, więc na studia. Także ja zdaję sobie z tego sprawę, że utrzymać takiego ekscytacji, takiego ducha rewolucyjnego, to jest bardzo trudno dłużej. No ale to coś tam zostaje. No z tego zawsze coś zostaje. Także ja mam nadzieję, że tym razem też zostało. No i zobaczymy.
1: To z tą nadzieją kończymy to spotkanie i tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Biełsat TV. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze zaproszę w imieniu Pawła Krzemińskiego do 23 do wysłuchania programu Nocne Światła. Tym razem o tym, czy polityka klimatyczna jest orężem podboju świata. Gościem Nocnych Świateł będzie Robert Zawadzki, ekonomista, dziennikarz, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. To od 23 na naszym zegarze, za 6 minut 22. Ja życzę Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia. Mariusz Syta.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: z nutą nostalgii. Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Nocne Światła.
1: Cztery minuty po godzinie 23:00. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze, na dwie godziny. A ten wieczór to 2087 wydanie Nocnych Świateł. Jak łatwo policzyć, spotykamy się od ponad 13 lat. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet, ze strony radioplus.pl, na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia, czy przemyślenia, opinie. Tam zapraszam, gdzie zwykle, czyli Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, a może już jest nawet, orężem podboju świata. Jeszcze całkiem niedawno polityka klimatyczna kojarzyła się, myślę, w większości z nas przede wszystkim z ochroną środowiska, z ograniczeniem emisji, też no, z szeroko pojętą walką ze zmianami klimatu. Dzisiaj jednak no chyba możemy powiedzieć, że coraz trudniej patrzeć na to zjawisko wyłącznie w tych kategoriach, bo jednak za samym klimatem, za tą walką o czyste powietrze i jednocześnie o energię, o dostępność energii, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i w miarę taniego, jeśli chodzi o odbiór dla przeciętnego Kowalskiego, bez względu na to, pod jaką szerokością geograficzną żyje. Poza tym klimatem i za tą całą historią stoją już nie tylko wiatraki czy panele słoneczne, albo coraz powszechniejsze na naszych ulicach także samochody elektryczne. Stoją za tym naprawdę wielkie pieniądze. To są miliardy euro i dolarów, to są nowe technologie, których opracowanie kosztuje gigantyczne pieniądze. Za tym stoi przemysł, handel, podatki, regulacje. Doskonale wiemy, ile tych regulacji się pojawia. Coraz bardziej, coraz nowe, coraz bardziej restrykcyjne. Surowce krytyczne. No i coraz wyraźniej widzimy w tym wszystkim, że to nie jest tylko dbałość o klimat, to nie jest tylko dbałość o bezpieczeństwo energetyczne i o tanią energię, ale to jest szeroko pojęta geopolityka. No bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto kontroluje technologie potrzebne do transformacji energetycznej? No, kto kontroluje surowce, z których powstają baterie i turbiny? Kto ustala reguły, do których no niestety muszą dostosować się inni? No i czy państwo, które potrafi narzucić swoje standardy ogromnej części światowej gospodarki, nie zdobywa w ten sposób wpływu porównywalnego z tym, który dawniej dawała kontrola nad dostępem do paliw kopalnych, do ropy, do węgla, do gazu, czy nad szlakami handlowymi, jak to bywało jeszcze dawniej? No pytanie, które też kolejne trzeba sobie tutaj postawić, brzmi po prostu, kto na tym zarabia. Wiadomo, że ten, kto trzyma kasę, ma władzę nad innymi. My, żyjąc w Europie, wiemy, że nasz kontynent, Unia, chce być liderem zielonej transformacji.

0: przemysłową i wielkimi subsydiami, podobnie jak Chiny, chociaż starają się postawić tamę chińskim produktom. A ponieważ pomiędzy nimi znajdują się państwa posiadające surowce, bez których transformacja nie może się odbyć, no to mamy już sytuację szeroko pojętą, związaną z różnymi napięciami. Czy zatem ta polityka klimatyczna jest jeszcze przede wszystkim polityką ochrony klimatu? Czy może stała się również narzędziem walki o po prostu przewagę gospodarczą, technologiczną i polityczną, mówiąc szerzej, o władzę. No i co w tej wielkiej grze oznacza to także dla naszego kraju, dla Polski, dla której bezpieczeństwo energetyczne, przemysł i konkurencyjność są bezpośrednio związane, no właśnie, z ceną i dostępnością energii. Widzą państwo przecież, co się dzieje na stacjach benzynowych, więc spodziewać się można podwyżek cen wszystkich produktów, które nam są potrzebne do codziennego życia. Bo być może najważniejsze pytanie w tym wszystkim nie brzmi już, czy świat powinien się dekarbonizować, rezygnować z węgla i z paliw kopalnych, czy może po prostu, być może brzmi ono, kto będzie rządził światem, kiedy energia, która go napędza, zmieni swoje źródła. Tak więc tego wieczora postaram się przejść od diagnozy i definicji przez ekonomię i geopolitykę po Polskę, tu i teraz, naszą codzienność i też pytanie, czy ta polityka klimatyczna jest rzeczywiście narzędziem realnej transformacji, czy jednak także, a może przede wszystkim narzędziem zdobywania przewagi i podporządkowywania innych, czyli władzy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj z ekonomistą, dziennikarzem i publicystą, autorem książki Odnawialne źródła władzy. Państwa i moim gościem tego wieczora jest pan Robert Zawadzki. Kłaniam się. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór szanownym słuchaczom. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji Nocnych Świateł. Myślę, że to jest bardzo ważny temat społecznie, dlatego jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No i postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania, które pan redaktor zada.
0: To hasło, które jest tytułem dzisiejszego wydania programu, czyli polityka klimatyczna jako oręż podboju świata, pozwoliłem sobie zaadaptować spod tytułu pana książki zatytułowanej Odnawialne źródła władzy. No i to pytanie musimy sobie postawić na początku, na otwarcie, bo no krótko mówiąc, o czym właściwie mówimy? Czy to stwierdzenie, polityka klimatyczna stała się orężem podboju świata, ten prowokacyjny podtytuł, to jest chwyt marketingowy, czy pan rzeczywiście się pod tym podpisuje?
1: Opowiem po genezę tej książki, bo już ta książka wyszła jakiś czas temu. Pisałem ją jeszcze przed, można powiedzieć, takim ciekawym zjawiskiem cywilizacyjnym, z którym no, na co dzień wszyscy mamy obecnie do czynienia, a mianowicie z rozpowszechnieniem się sztucznej inteligencji w postaci tego pierwszego czata GPT. I muszę przyznać, że wymyślając tytuł Odnawialne źródła władzy i oczywiście podtytuł, chciałem przekazać w skuteczny, syntetyczny sposób przez taką grę słów istotę z tego, z czym mamy do czynienia. I tak jak pan redaktor w tym bardzo długim, merytorycznym wstępie zaczął zaznaczyć w telegraficznym skrócie, o co tak naprawdę chodzi z tą polityką klimatyczno-energetyczną, która w pewnym momencie ewoluowała w dalszym stopniu w projekt Zielonego Ładu, gdzie doszła tak naprawdę ideologia, tylko może nie to, że doszła, ona była od początku, tylko już spadła kurtyna i już w jawny sposób ona jest forsowana. Co do polityki klimatycznej jako oręża podboju świata, jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące podtytułu, celem napisania tej książki nie było tylko sfokusowanie czytelnika na aspekcie tego, jak jest źle pod względem ekonomicznym, ale także pod względem bezpieczeństwa, że tak naprawdę polityka klimatyczna jest takim pasem transmisyjnym niewidzialnej wojny hybrydowej. No chciałem przekazać czytelnikowi to, co się dzieje na całym świecie i tutaj pod względem tym geopolitycznym, to co też pan redaktor wspomniał wcześniej, te walki o surowce, to w jaki sposób jest to na co dzień wdrażane, ta

0: sieci telekomunikacyjne podmorskie, czyli te kable podwodne, dzięki którym możemy korzystać z dóbr cywilizacyjnych, bo tak jak powiedziałem, bez nowoczesnych technologii, bez internetu nagle byśmy żyli w całkowitym paraliżu, żeby tak z dnia na dzień kable na dnie mórz i oceanów zostały przecięte. A nie, w tej książce chciałem uczulić te sygnały, że na przykład Rosjanie specjalizują się w uszkadzaniu tego typu infrastruktury krytycznej, a bardzo mało się o tym mówi. No i też dużo w tej książce opisałem na temat kontaktów Rosjan, jak oni wykorzystują właśnie lobbując w Parlamencie Europejskim, czy też w ogóle w Unii Europejskiej, typując sobie osoby, hodując z takich liderów klimatycznych, a potem dając im różnego rodzaju synekury i oni, że tak powiem, działają na niekorzyść Europy. No, dużo wymieniać podobne mechanizmy. Oczywiście Chiny, że tak powiem, adaptują w ramach unijnych instytucji. Zresztą sam byłem tego świadkiem, ponieważ swego czasu pracowałem w Parlamencie Europejskim i widziałem właśnie, jak czym się różnią Chińczycy od Europejczyków. No oni bardzo cicho siedzą, można powiedzieć, podczas swoich działań, są bardzo sprawni w lobowaniu, są jak cienie i bardzo skuteczni. I moim zdaniem wielu europarlamentarzystów chodzi na ich paskę i to jest naprawdę poważny problem, który moim zdaniem został dostrzeżony zbyt późno. Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone od dawna to monitorowały i ten problem diagnozowały. No myślę, że tutaj dojście do władzy ponowne Donalda Trumpa i jakkolwiek ocenić by tą prezydenturę. Akurat w aspekcie, jeżeli chodzi o kwestię Zielonego Ładu, no to on bardzo mocno tutaj krytykował te aspekty i zaczął je zwalczać i on doskonale wie, że to jest tak naprawdę niszczenie gospodarek światowych, a szczególnie Stanów Zjednoczonych. No można powiedzieć, że spójrzmy, jaki ma interes mają w tym Chiny. Przecież na początku, jeszcze kilka lat temu, Europa, nawet jak już się upierała pod takim czysto egoistycznym toku myślenia, żeby inwestować w własne źródła odnawialne, no na przykład w produkcję wiatraków, w produkcję paneli fotowoltaicznych, no to jeszcze to produkowała trzy magazyny energii, a teraz? Teraz praktycznie większość produkcji jest tak naprawdę w Chinach. To oni zalewają Europę tymi urządzeniami i tak naprawdę uzależniają nas, Europejczyków, od dostaw tych zaawansowanych technologii. Ta przymuszona transformacja energetyczna jest problematyczna, ponieważ ona opiera tak naprawdę na tym, że mniej więcej na początku lat 90. Badania pokazywały, że Unia Europejska odpowiada za 15% emisji dwutlenku węgla na całym świecie. A mniej więcej do roku 2015, jak już tutaj były te kolejne kwestie rozwoju polityki klimatycznej i już były jakieś wdrażane te właśnie projekty związane z nią, no to spadło tylko do 7%, co jest, można powiedzieć, kropią w oceanie w porównaniu z tym, co przy takiej śmiesznej redukcji, przy tym, co robią Chiny i Stany Zjednoczone czy Ameryka Łacińska, i oni nie zamierzają tutaj bawić się w jakąś skrajną redukcję, a my jak tacy no głupcy, że tak powiem, i naiwni przedstawiciele niestety naszego interesu robimy wielką krzywdę nam i naszym przyszłym pokoleniom, prowadząc taką głupią, nieodpowiedzialną politykę.
1: No tak, ale wie pan co, jeszcze jedną rzecz rzecz musimy tutaj ustalić, no bo to, że powietrze jest zanieczyszczone, że warto dbać o klimat, o środowisko naturalne, nie jest niczym złym. Trzeba to jakby jasno powiedzieć, tylko czy można jednocześnie uważać, że zmiana klimatu jest, no, może realnym zagrożeniem, dajmy na to pogorszeniem sytuacji, którą mamy teraz, a zarazem krytycznie oceniać sposób prowadzenia polityki klimatycznej, bo czy największym błędem jest po prostu kwestionowanie samego problemu klimatycznego, czy może bezkrytyczne przyjmowanie każdej polityki przedstawianej jako klimatyczna? Tutaj w cudzysłów ujmuję to słowo.
0: Tak, panie redaktorze, pan bardzo ważną strunę tutaj poruszył, żeby tego też tak nie demonizować, ale gdzie jest ukąszenie takie intelektualne, gdzie jest ten błąd w myśleniu? A mianowicie, to się wzięło z takiej dosyć, no, może nie prozaiczne, ale niestety z egoistycznego, lobbystycznego myślenia, a mianowicie tu chodzi o ten tak zwany mityczny konsensus klimatyczny, ponieważ strona lewicowo-liberalna i w ogóle zwolennicy, bo są też tacy na prawej stronie, ogólnie polityki klimatyczno-energetyczne, ten mityczny konsensus klimatyczny, a co to jest? No mówią, że jest konsensus klimatyczny, który jest tak zwanym dogmatem, bo to w ogóle zamieniło się w taką parareligię i to ma w ogóle na celu mówienie opinii publicznej, że 90% naukowców na świecie twierdzi, że jest globalne ocieplenie. A teraz już się mówi w ogóle zmiany klimatu. I cały ten konsensus jest tak naprawdę rozmuchany, bo przez media, bo chodzi o niestety prozaiczną rzecz, że tak mniej więcej na przełomie lat 2013-2014 w ONZ przy takim zespole do zmian klimatu przeprowadzano taką ankietę, ale tu jest bardzo ważny klucz, na próbie zaledwie 97 naukowców, co nie jest żadną miarodajną próbą. No i właśnie ci naukowcy powiedzieli w 90%, że są te zmiany klimatu. No i teraz tak, to zostało rozbuchane przez ogólnie media, które no, są w interesie pewnych środowisk lobbystycznych, co wywołało pewną falę takiego zielonego entuzjazmu i szkodzi to, bo to źle pojmowane lobbystyczne, egoistyczne, finansowe podchodzenie do ochrony środowiska szkodzi prawdziwej ochronie środowiska, ponieważ z jakimi prawdziwymi problemami borykamy się na naszej planecie? No przede wszystkim mamy bardzo mocno zanieczyszczone oceany. Co tutaj powinna naprawdę pieniądze przy tak rozwiniętym rozwoju cywilizacji, powinniśmy dbać o czyszczenie oceanów i finanse mogłyby na to iść, jeżeli już mówimy o poprawie naszego środowiska, bo też ryby czy jakieś inne stworzenia morskie, które jedzą ten plastik, a potem ludzie to oczywiście w obiegu spożywają, no wpływa na nasze zdrowie. Kolejna sprawa też są rafy koralowe bardzo mocno niszczone właśnie przez te zanieczyszczenia. I jakoś o tym się za bardzo nie mówi, tylko nie, mówi, no,
1: mówi się
0: właśnie...
1: Aczkolwiek to ginie...
0: Nie przebija się do mainstreamu.
1: Nie przebija się tak do mainstreamu, dokładnie pan to ujął. Dobrze, postawimy tutaj na moment kropkę, a może średnik, bo wrócimy oczywiście do zagadnienia za moment. Teraz krótka przerwa na muzykę. Tego wieczora stawiamy pytanie, które nam będzie towarzyszyć do godziny pierwszej w naszej rozmowie. Czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest orężem podboju świata? Robert Zawadzki jest z nami, ekonomista, dziennikarz, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. Wracamy do państwa po piosence na ciąg dalszy. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, podzielić się myślą, komentarzem, zadać pytanie, to na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszam.
2: Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach stawiamy pytanie, czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest, orężem podboju świata. Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy, dzisiaj jest Państwa i moim gościem. W kontekście tego, co Pan mówił parę minut temu, to może powinniśmy powiedzieć ostrożniej, odnosząc się do tytułu, rzecz jasna, trochę w kontrze, że polityka klimatyczna nie to, że jest, czy stała się, ale po prostu jest jednym z nowych narzędzi walki o władzę i wpływy. Czy rzeczywiście tak jest? No bo trzeba sobie postawić pytanie, co właściwie oznacza podbój świata w XXI wieku. I nie mówię tutaj o takiej wojnie pełnowymiarowej, pełnoskalowej, jaką mamy za naszą wschodnią granicą, ale co to oznacza w konsekwencji w ogóle, jeśli chodzi o efekty konfliktu? Czy to jest chodzi o kontrolę nad terytorium, nad gospodarką, nad technologiami, nad surowcami, nad finansami, a może, i tutaj jest, myślę, istotna przestrzeń do postawienia sobie pytania i próby odpowiedzi, czy może kontroli nad regułami, według których funkcjonuje światowa gospodarka?
2: Proszę pana, tak jak już powiedziałem, to jest pas transmisyjny do jednych z elementów wojen hybrydowych. Także największy interes, patrząc po pieniądzach, ma w tym oczywiście Wschód. Rosja, Chiny, jak już powiedziałem z poprzedniej wypowiedzi, mają cele paramilitarne w tej kwestii. Są różne rodzaje prowadzenia wojen hybrydowych. Nie tylko trzeba prowadzić wojnę konwencjonalną. Wojna konwencjonalna to jest już ostateczne rozwiązanie. A po co tutaj wykorzystywać środki, siłę, energię, skoro można osiągnąć zbliżone cele? A jakie to są cele? No oczywiście osłabienie przeciwnika. Proszę sobie spojrzeć na to z tej perspektywy, bo widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny. Coraz więcej światowych marek, słyszy się już o takich nazwach jak Seat, mają być zamknięte, problemy Volkswagena. Możemy lubić Niemców lub nie, ale jednak wciąż w Polsce, w Poznaniu czy w wielu innych miastach jesteśmy producentem części do tych właśnie samochodów i jakiekolwiek tąpnięcie w tym sektorze odczujemy wszyscy prędzej czy później. A jakoś Chinom to nie przeszkadza, którzy nie mają regulacji unijnych, klimatycznych, tylko prom do przodu, mają subsydia do swoich samochodów, które są, że tak powiem, bardzo atrakcyjne, zarówno wizualnie, jak i pod względem nowoczesnych technologii, które umożliwiają. Tylko tak, przeciętny konsument przy zakupie takiego samochodu dużo nie myśli, po prostu kieruje się ceną. Nie bierze pod uwagę, że ten samochód może być naszpikowany technologią, która będzie w pewnym sensie zbiorowym komputerem, który będzie śledził jego i innych ludzi, zbierał dane i wysyłał. Niekoniecznie tutaj można powiedzieć opłacalnych sytuacjach informacje do Azji, tak, do państwa środka w dłuższej perspektywie. Nie wiemy, co oni będą robić z tymi danymi. Potrafią, na pewno jest to już pewne, że na przykład wiele, no, można powiedzieć, jednostek wojskowych w Europie zakazuje zakupu chińskich aut z racji na to, że odkryli, że one są w stanie mapować tutaj infrastrukturę krytyczną.
1: No także... tak, no to w Norwegii w chińskich autobusach odkryto również coś takiego, które zakupiło jedno z miast jako autobusy miejskiej komunikacji.
2: A pozostaje pytanie, panie redaktorze, czego nie odkryto, a ludzie są w trudnej sytuacji. No można powiedzieć, że Europa zaczyna mieć zadyszkę i to całkiem sporą pod względem gospodarczym i to można powiedzieć, że ta stagnacja wciąż się utrzymuje i wielu ludzi wcale nie ma jakiegoś wysokiej stopy życiowej i jeżeli się decyduje na jakiś samochód czy coś, no to liczy się przede wszystkim cena i ludzie nie myślą za bardzo o jakichś bezpieczeństwach, bo traktują takie informacje, o których my w tym momencie mówimy, jako jakieś teorie spiskowe. I to jest niestety problem, którego niestety przeciwnicy są całkowicie świadomi. Zresztą oni też na polu informacyjnym bardzo mocno podsycają tego typu kwestie. No też nie można zapomnieć o tym, że różnego rodzaju fundacje, NGOsy związane z promocją Zielonego Ładu, czy ogólnie tej zielonej ideologii, no są bardzo często finansowane nie tylko z niemieckich ministerstw, ale często z Moskwy, ale też z Chin. Niestety w ten sposób też rozsadzają młodzież, która jest, ma pewną cechę. Młodzi ludzie chcą zmieniać świat i mają gorące serca. To nie jest nic złego. Tylko problem wtedy się pojawia, gdy dorośli ludzie odpowiedzialni nie biorą odpowiedzialności za życie tych młodych ludzi i nie wskazują im prawidłowego kierunku rozwoju, tylko pojawiają się wilki w owczych skórach i prowadzą ich na manowce jacyś demagodzy. No i tutaj myślę, że takim gorącym, bieżącym przykładem tego typu działań, no jest ta dieta planetarna nieszczęsna w polskich szkołach. To nie tylko jest kwestia dotycząca zdrowia naszych pociech, ale również kwestia ekonomiczna, ponieważ rolnicy bardzo mocno to czują, też producenci tutaj mięs, przetwórstwa wołowego bardzo mocno się skarżą. Dzieci przede wszystkim na wczesnym rozwoju no, potrzebują solidnego zastrzyku tutaj witamin, białka. Młody organizm tego po prostu potrzebuje. I wmawianie tutaj tych aspektów związanych z dietą planetarną, że to jest coś dobrego, no to ja śmiem twierdzić, że nie, ale warto sobie zadać pytanie, czym ona jest. No ona jest pewnym swego rodzaju takim modelem żywieniowym opartym przede wszystkim no na produktach roślinnych i tutaj mówienie, że jest inaczej, no jest wprowadzaniem ludzi w błąd. No przede wszystkim, no wiadomo, warzywa, owoce, tam orzechy czy inne tutaj rośliny strączkowe, no nie są niczym złym, tego nie można krytykować, ale to trzeba równoważyć z mięsem i na pewno nabiał czy ryby, no, które są, można powiedzieć, bardzo mocno zredukowane, wręcz można powiedzieć wyeliminowane, no praktycznie żadnej roli już nie odgrywają w tej całej diecie i koncepcja właściwie tego całego pomysłu została no, można powiedzieć, w unijnych strukturach tutaj wymyślona. I ona też jest połączona niby z WHO, no ale no, jej celem jest przede wszystkim no tutaj też wpływanie na bioróżnorodność, no i tą mityczną redukcję, tak jak już na początku mówiłem, dwutlenku węgla, tak?
1: Dobrze, to wróćmy może do istoty pytania. Spróbujmy gdzieś zbliżyć się do ścieżki, która wiąże się z tym tytułem naszym dzisiejszym. Czy polityka klimatyczna stała się jest oranżem podboju świata? No te wątki, o których pan mówił, oczywiście są bardzo istotne, ale ja bym poszedł trochę dalej, no bo z tego, co tutaj już właściwie przez te pół godziny wynika z naszej rozmowy, no to możemy postawić znak równości między słowem energia, a słowem władza, czyli za tym wszystkim, co za tymi słowami stoi, czyli za zjawiskami. Ale jak pan uważa, kto może być największym zwycięzcą transformacji energetycznej? Bo musimy sobie postawić pytanie o to, czy odnawialne źródła energii rzeczywiście demokratyzują energetykę, czy tylko przenoszą zależność z jednych surowców i państw na inne. Stąd to pytanie, kto może być największym wygranym w tej transformacji, jest nadal istotne. Jak pan uważa?
2: Oczywiście, ale zanim odpowiem na to pytanie i już ku niemu zmierzam, to potem jeszcze odpowiem z punktu widzenia militarnego. Dobrze, zaczynam już tak. Także no, tutaj największym w mojej opinii beneficjentem no, są Niemcy, ponieważ no, oni poprzez swoją politykę Energiewende wkręcili całą Europę w tą politykę klimatyczno-energetyczną, tylko problem polega na tym, że to ma bardzo długą, głęboką historię i ta cała sprawa ostatecznie zaczyna wychodzić im bokiem. I dlaczego tak jest? Trzeba się tutaj cofnąć do kryzysu, że tą sprawę zrozumieć do kryzysu Yom Kippur, kiedy to właśnie tutaj to, co się działo, te wojny na Bliskim Wschodzie, no troszkę analogiczna sytuacja do obecnej sytuacji geopolitycznej, spowodowała, że Stany Zjednoczone zaczęły mieć poważny problem z dostępem do ropy, do tego surowca i ta sytuacja wymusiła na nich w latach 70. No, i w Europie podobnie, radykalne myślenie i rozwój technologii energetyki jądrowej. A to przy okazji uruchomiło działania sabotażystów ze wschodu i którzy zaczęli infiltrować szczególnie we Francji, w Niemczech środowiska studentów, którzy byli takimi protoprostami zielonych. I oni powoli wpadli na pomysł, że trzeba przejąć władzę polityczną. I oczywiście na początku oni wyszli z takich ruchów nowej lewicy, mieli wsparcie, tak jak powiedziałem, metapolityczne, ale też finansowanie z Moskwy.
1: No tak, ale potem wypączkowało z tego Bader-Meinhof i parę innych, Brigadę Rose.
2: Oczywiście i słusznie pan redaktor to zauważył i oni mieli taki pomysł na początku, że najpierw byli radykałowie, a potem doszli do takiego wniosku, że oni muszą pójść na układ, czyli na koalicję. No i to się tak stało, że w całej Europie mamy zielonych, w Polsce też. Na naszej koalicji obecnie panującej. Także oni są w sposób niestety skuteczny wszędzie i mają tą agendę w całej Europie, tylko korzenie są i te główne interesy, nitki i kontakty i sieci wciąż wywodzą się przede wszystkim z Niemiec i z Francji, ale oni mają jeden niestety gigantyczny problem. Ten cały mit i ten cały ruch jest zbudowany, że tak powiem, na emocjach, na ideologii, na jakiejś panreligii ekologicznej, a charakteryzuje się atechnicznością, co jest w interesie ich mocodawców i inspiratorów ze wschodu, żeby właśnie rozstrajać potencjał Unii Europejskiej, dawnego EWG, żeby właśnie to niszczyć poprzez właśnie takie chore zielone plany.
1: No dobrze, no to w takim razie Niemcy czy Wschód są beneficjentami tego wszystkiego?
2: No proszę pana, no najlepszym odpowiedzią na to jest Nord Stream, no połączenie tych dwóch światów, bo trzeba tutaj przypomnieć o tym, że zanim doszło do sabotażu tego rurociągu, no to jakoś za bardzo poza Stanom Zjednoczonym i Polsce, i Ukrainie i kilku państwom z Europy Środkowo-Wschodniej za bardzo ten rurociąg nie przeszkadzał. A jaki miał być to plan? No miał to być plan bardzo prosty, że Niemcy, torpedując rozwój energetyki jądrowej ogólnie i nie pozwalając takich państw tak jak Polska, żeby czy innych mógł się mocno rozwinąć, czy inne alternatywne odnawialne źródła energii, które są skuteczne, ale zaraz o nich powiem, a są przemilczane, mogły się rozwijać po to, żeby tanie surowce z Rosji mogły przychodzić do Niemiec, a oni będą takim hubem, który będzie dystrybutorem i będzie ze swoim narzutem tym podległym państwom sprzedawał, tak? A oni mają tani gaz i są konkurencyjną gospodarką. No i cały misterny plan, tylko że nie przewidziano, że tak powiem, tego sabotażu, tego wybuchu, co spowodowało, że Niemcy przez ten swój misterny plan zaczęły mieć gigantyczne problemy. Zresztą to jest analogiczne myślenie do sprawy dotyczącej Mercosur. Przecież to Niemcy tak naprawdę najbardziej walczyli tutaj o tą umowę.
1: No tak, wie pan co, jeśli chodzi o Mercosur, rzeczywiście ostatnie badania czy płodów rolnych, czy mięsa, które przychodzą z Ameryki Południowej do Europy, wskazują, że one są po prostu bardzo toksyczne. One nie spełniają żadnych norm europejskich. Mięso jest naszpikowane hormonami wzrostu, inne płody rolne zawierają pierwiastki ciężkie czy jakieś środki toksyczne ochrony roślin, które nie są zneutralizowane na tyle, żeby można było je wpuścić na rynek. Więc to jest osobny problem.
2: Ale tu jest problem militarny ukryty, ponieważ ten aspekt, który pan poruszył słusznie, przebija się do mainstreamu i jest bardzo ważny, ale istnieje jeszcze jeden ukryty wątek. proszę sobie zadać pytanie, a co by się stało? Widzimy, jakie są protesty rolników w całej Europie, jak mają ciężko, jak są, że tak powiem, niszczeni. I tak naprawdę dojdzie do takiej sytuacji, że naprawdę coraz mniej rolnikom będzie się opłacała ta produkcja żywności, zresztą te narzuty ideologiczne, walka z tutaj nawykami żywnościowymi, czyli z mięsem, produkcją tego typu. I jedynym zostanie nam tylko dwóch dostawców żywności w takim skrajnym przypadku. Ukraina i właśnie Ameryka Łacińska. To kto się staje hubem produkcyjnym i dystrybutorem żywności? No oczywiście, że Niemcy. I co się wtedy dzieje? Jak on to daje władzę Niemcom? No przecież bez żywności każde państwo się będzie buntowało, bo to jest podstawa i wtedy można narzucać politykę.
1: Dobrze,
2: i można sobie takie marionetkowy rząd to nawet Tuska
1: postawmy kropkę,
2: dalej trzymać.
1: Na momencik, postawmy kropkę. Ja oczywiście rozumiem, że każde państwo dba o swój własny interes i Niemcy również dbają. Nie chcę tutaj powiedzieć, że ich usprawiedliwiam, no bo jest to państwo wiodące w Unii Europejskiej i siłą rzeczy takie państwo powinno mieć też odpowiedzialność wobec innych, no ale tutaj polityka wewnętrzna Niemiec wręcz narzuca pewne rozwiązania, które niestety są ze szkodą dla innych, również dla Polski. Ale za chwilę będę chciał się skupić na czymś, co już tutaj pan napomknął, mianowicie czy te surowce, przepraszam, nie surowce energetyczne, czyli nowe odnawialne źródła energii są rzeczywiście wszędzie dostępne i jaka jest ich produktywność? Czy te technologie pozwalają na to, żeby one były w pełni, ich możliwość wykorzystania była optymalna? To znaczy, żeby przynajmniej nakłady na to powodowały, że koszty się zwracają, amortyzują i rzeczywiście wydawanie pieniędzy na te nowe technologie jest opłacalne. Tak więc za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Dzisiaj przypomnę w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest orężem podboju świata. Robert Zawadzki, ekonomista i publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. Dzisiaj jest państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora. Na Facebooku komentarze, refleksje, myśli, pytania. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Czy polityka klimatyczna stała się, a może już jest, oranżem podboju świata? O tym dzisiaj dyskutujemy w Nocnych Światłach. Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy, jest tego wieczora z nami. Panie Robercie, no mówi się, że wiatr i słońce są dostępne niemal wszędzie. Ale turbiny, panele, baterie, sieci przesyłowe i technologie ich produkcji już niekoniecznie. Także baterie czy surowce potrzebne do wytworzenia tych baterii. Czy więc zasadne jest postawienie pytania, czy energia odnawialna jest naprawdę niezależna?
2: Oczywiście, że jest zależna od tego, kto na niej zyskuje. Ale panie detektorze, no od razu trzeba powiedzieć, jakie są tego koszta, ponieważ koszt megawattogodziny, no to jest, mimo tego narzutu parapodatku spekulacyjnego ETS za wiatr, za energię wyprodukowaną przez wiatr czy słońce hurtowo, to jest 800 zł, tak? A na przykład za węgiel to jest wciąż 600 zł i tak jak powiedziałam, mimo tego narzutu ETS, tak? Także widać, jaka to jest różnica i też trzeba pamiętać jedną rzecz. Wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci i potrafi wystąpić jedno i drugie, brak drugiego zjawiska, co się nazywa flautą. Zresztą mieliśmy coś takiego już w tamtym roku i to powoduje bardzo poważny problem. I żeby nie elektrownie węglowe w Polsce, no to byśmy mieli tak naprawdę blackout. A przypominam, że elektrownie jądrowe, te małe chociażby SMR-y, no to pierwszy ma być tam w Włocławku dopiero uruchomiony w 2036 roku, a to jest taka technologia dopiero raczkująca, bo to są te małe reaktory. No ma być ich chyba tam docelowo w tej pierwszej fazie 25. A na Pomorzu ta elektrownia jądrowa wysokoskalowa, no to też są pieśń przyszłości mniej więcej tego typu czas. Także do tego czasu wyłączenie i wygaszanie kopalni no jest wręcz samobójstwem. No na korzyść na pewno tych, którzy nie życzą dobrze Polsce. Proszę pana, tu też warto powiedzieć o innych odnawialnych źródłach energii, bo żeby też tak nie wyszło, że ja to wszystko demonizuję. No jest rozwój technologii. To nie jest powiedziane, że zostaną odkryte nowe odnawialne źródła energii, może kiedyś fuzja jądrowa, bo tyle lat się nad nią pracuje, no ale jak na razie... No,
1: ogniwa przecież paliwowe.
2: No tak, ale powiem panu, że co w mojej opinii jest taką wielką nieodkrytą, znaczy no odkrytą, ale taką myślę, że z pewnych specyficznych względów bardzo przemilczana technologia, która na nasze warunki byłaby wręcz idealna. No można powiedzieć, że w Polsce praktycznie żadnego artykułu pan na ten temat, w polskim przynajmniej internecie czy w jakichś polskich publikacjach dotyczących energetyki pan nie znajdzie, a mianowicie chodzi o taką technologię, która się nazywa plazmabit. To jest słowacka technologia, która no, nie tak dawno, można powiedzieć, tam mniej więcej na przestrzeni 5 lat się pojawiła. No tutaj odpowiada za nią firma taka słowacka GE Drilling. Tutaj bardzo dużo inwestują w nią Amerykanie. I na czym ta technologia polega? No to jest technologia geotermalna, ale to nie jest taka zwykła technologia geotermalna, która jest przede wszystkim bardzo droga. No te odwierty też tradycyjne mają jeden problem, że bardzo ciężko jest znaleźć takie źródło geotermalne dosyć płytko, co jest problematyczne i gigantyczne koszta no, od razu podczas tej inwestycji generuje, bo trzeba no, znaleźć takie kilka prób musi być takich odwierców, żeby w końcu trafić na odpowiednią głębokość i odpowiednią temperaturę wody. A ta technologia polega na tym, że takie tradycyjne wiertło, ten świdr mechaniczny, ten diamentowy, no po prostu się bardzo szybko niszczy i zużywa, co też generuje gigantyczne koszta. A tutaj ta technologia polega na tym, że jest taki rozgrzany strumień plazmy, on jest do mniej więcej 6000 stopni Celsjusza i ta głowica za pomocą takiego łuku elektrycznego generuje takie zjonizowany gaz, plazmy. I ona przebija, dosłownie stapia tą, te skały, ten ogólnie granit czy inne trudne te kamienie i ona potrafi zejść bardzo tanio, co jest po prostu abstrakcją, do 5 albo do 10 kilometrów. A to jest totalny game changer, bo te przeciętne, te diamentowe odwierty, no to one ten 2-3 kilometry tam się dowiercają i to jest wciąż płytko, ale już poniżej 5 kilometrów mamy dostęp do wystarczającej temperatury, która nie tylko by mogła być u góry dawać ciepło, ale taką energię dać, że mogłaby to być również elektrociepłownia. I bardzo niskim kosztem taka elektrownia nowoczesna, geotermalna, tu zaskoczy niektórych, jest tańsza niż taki SMR i o dziwo w polskim nawet prawie znacznie szybciej można byłoby pozwolenie dostać. Ale powiem tak, są pewne siły, które skrajnie, skrajnie walczą z geotermią w Polsce.
1: To no jest ale po przecież prostu... bardzo się tym interesują, o czym pan mówi, Węgrzy, grupa MOL inwestuje w tą technologię, o której pan mówi, PlasmaBit, a także Brytyjczycy z University of Brighton, już nie mówiąc o Amerykanach, którzy też współpracują tym, więc...
2: Dokładnie tak.
1: Więc jest szansa na to, że to się spopularyzuje, że to będzie technologia, w którą będą wkładane pieniądze, będzie inwestowana i rozwijana i w pewnym momencie okaże się, że może to być stosowane wszędzie stosunkowo niedrogo.
2: Oczywiście i tego bym sobie życzył i mam nadzieję, że jeżeli dojdzie, będzie zmiana rządu i będzie nowy prawicowy rząd, to doprowadzi do tego, że ta technologia nie będzie przemilczana, bo oczywiście ja nie neguję SMR-ów tych małych elektrowni jądrowych w tej technologii BWRX-300, ale warto też mieć inne źródło energii, ponieważ moim zdaniem przyszłość będzie właśnie w tym w geotermii. To, dlaczego geotermia ma też przewagę? No bo to jest perpetuum mobile. A jaki jest problem? Są dwa problemy, o których tam się nie mówi przy elektrowni jądrowej, tych małych SMR-ach. Pierwszy, no mamy problem logistyczny z przewiezieniem tych reaktorów. To oczywiście jest możliwe, ale to będzie gigantycznego logistycznego wysiłku wymagało, żeby nic się temu nie stało. Kolejna sprawa, też odpady radioaktywne. Gdzie to składować? No, to jest taka tajemnica Poliszynela, że poprzedniej władzy, jak się o to pytało, no to można powiedzieć, że jak się było dziennikarzem prawicowym, to niekoniecznie dobrze się kończyło. Także można powiedzieć, że to jest mimo wszystko problem, ale i tak uważam, że warto w te SMR-y iść i oczywiście elektrownie wysokoskalowe, te trzy, co mają być w Polsce. Natomiast i tak, no ekonomia, no krótko mówiąc, ta technologia PlasmaBit jest znacznie tańsza, tylko problem polega na tym, że wola polityczna. Panie detektorze, tu trzeba po prostu odwagi, nie patrzeć na te kwestie. Ja powiem, no, znam przykład toruński. Tam, co jest kwestia tych odwiertów geotermalnych w Toruniu, jeżeli chodzi o to, co zrobił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, to tam, no po prostu wiem, że tam były sabotaże wrzucane do odwiertów, różne rzeczy, uszkadzano tam technologię, bardzo dużo
1: ale
2: takich rzeczy
1: pan, tutaj,
2: było.
1: Tutaj no, ojciec Rydzyk ma wielu przeciwników, więc to niekoniecznie musi być...
2: Ale wiem, coś pan... mówię z pierwszej ręki, tylko zasłoną milczenia to powiem, że były takie naprawdę technologiczne sabotaże agenturalne, niszczenia dosłownie fizycznego infrastruktury, o których tam medialnie się dużo nie mówiło. Także to nie jest... A dlaczego ojciec tamto miejsce zaatakowano? Bo tamto miejsce, można powiedzieć, takim trochę medialnym symbolem stało, że w Polsce jednak można w tą technologię geotermalną inwestować. I to już nie chodzi o samą postać.
1: To przecież nie jest jedyne miejsce, gdzie inwestowano w technologię geotermalną. Już nie mówiąc o południu Polski, o Zakopanem, przecież
2: znane są... Ale tamte nie były tak medialne, można powiedzieć, tak medialnie eksponowane, bo oczywiście, że one były dużo wcześniej, ponieważ to właśnie tam w Zakopanem te pierwsze były inwestycje w geotermię, tylko chodzi o to, że Toruń jednak jest daleko od gór i pokazał, że bo ogólnie w Polsce, nawet na tych płytkich wodach, mamy taki gigantyczny potencjał geotermalny, że my nie potrzebujemy w pewnym sensie tej technologii plazma, żeby w całej Polsce mieć, nie mówię o ciepłowniach, o elektrociepłowniach, co byłoby niesamowitym wsparciem w naszym polskim miksie energetycznym. Tylko tak jak mówię, no jest w tym niesamowita walka medialna, śmianie, obśmiewanie tego tematu, ale oczywiście, jeżeli byśmy poszli w tą ultra nowoczesną technologię plazma bit, no to myślę, że byłby to naprawdę wielki game changer.
1: No to przeczytam, co napisał Łukasz na Facebooku. Słuchając dzisiejszych nocnych świateł o polityce klimatycznej, nachodzi mnie jedna myśl. Prawdziwy podbój, tutaj w cudzysłów ujęte to słowo, nie udaje się przez nakazy, tylko przez genialną inżynierię. Podam prosty przykład z codzienności. Za co tak bardzo lubię innowacje Dysona? Za to, że rewolucja nie wymagała tam ustaw, dali ludziom absolutną kontrolę, bezkompromisową technologię cyklonową i sprzęt, który po prostu działa logicznie i bezstratnie. Jeśli polityka klimatyczna ma cokolwiek tutaj w cudzysłowie znowu podbić i naprawdę zmienić świat, to powinna brać przykład z takiej inżynierii, stawiać na czysty rozwój, niezawodne systemy i faktyczną wydajność, a nie na puste hasła. No rzeczywiście, technologia Dysona pokazuje, że można i znam osoby, które używają sprzętu Dysona. Przepraszam, to nie jest akurat żadna kryptoreklama, proszę mnie tutaj o to nie posądzać, ale no musimy podać jakiś przykład używany przez pewną firmę, która różni się technologicznie, robiąc to samo, co wiele innych firm na świecie, a jednocześnie robi to dużo lepiej i w sposób taki, który powoduje bardzo dobrą wydajność z tych urządzeń. No, głupia suszarka do włosów, odkurzacz. Tutaj już mnóstwo jest produktów tej firmy, które można na co dzień używać w naszej powszednim życiu, które to będą sprawowały się dużo lepiej niż na pewno produkty chińskie, ale także nawet produkty innych renomowanych marek. No faktem jest, że rzeczywiście produkty Dysona kosztują dużo drożej, ale jak mawia stare przysłowie, nie stać nas na kupowanie taniochy, bo kto szybko płaci, ten dwa razy płaci, prawda? Jeżeli kupuje się coś szybko, gorszej jakości, to trzeba się liczyć z tym, że to się zepsuje i trzeba będzie kupić coś nowego, bo w tej chwili firmy idą w kierunku tego, że sprzętu się nie naprawia, tylko po prostu kupuje nowy, a stary się wyrzuca. Patrzę na zegar, północ minęła niecałą minutę temu, w związku z tym jak zwykle o tej porze krótka przerwa, półmetek nocnych świateł minął i posłuchamy chwilę muzyki, wracamy do Państwa za parę minut na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj mówimy o tym, czy polityka klimatyczna stała się bądź jest orężem podboju świata. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Robert Zawadzki, ekonomista i publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. Fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Komentarze, refleksje, myśli, pytania. Tam zapraszam. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 5 minut mamy czwartek, 10 września. Nocne światła od ponad godziny trwają i do pierwszej będziemy z Państwem. Druga część programu, druga jego godzina, czyli właśnie około 60 minut, a dokładnie 55 nam zostało do końca dzisiejszego spotkania. Właściwie to wszystko, o czym mówimy, czyli takie połączenie energii, władzy, technologii ze sobą, może indukować pytanie, co jest dzisiaj ważniejsze, czy ktoś, kto posiada złoża, czy technologię, czy ten, kto ustala standardy. No ale to nam kieruje uwagę na cały... No ten właściwie chyba nowy projekt gospodarczy i polityczny, który próbuje wprowadzić Unia Europejska tą polityką klimatyczną. No, to, o czym tutaj rozmawiamy, czy to jest projekt ekologiczny, czy problem, projekt przebudowy europejskiej gospodarki, no wcale nie jest taki łatwy do określenia, no bo jak tutaj mówiliśmy, nic nie jest złego w ochronie środowiska. Natomiast pytanie, w jaki sposób to się realizuje i co za tym stoi. No tutaj kwestia jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, bo cały ten mechanizm CBAM, czyli opłaty związanej z emisjami zawartymi w imporcie, ochrona klimatu czy ochrona europejskiego przemysłu. No, co tutaj, jak tutaj, jaką tutaj dobrą odpowiedź znaleźć? Jaka jest Pana opinia na ten temat?
2: No, moja opinia jest taka, że proszę Pana, Europa traci swoją konkurencyjność przez te założenia i tutaj myślę, takim dobrym przykładem będzie dyrektywa budowlana. I proszę sobie spojrzeć, jeszcze jakiś czas temu ludzie, którzy chcieli na przykład korzystać z tym przez takich ulgi, tych dofinansowań, jak inwestycje w te termomodernizacje, to muszą teraz jakichś audytorów, którzy przyjdą, przeprowadzą taką analizę energochłonności danego obiektu i potem wystawią taki certyfikat energetyczny, ponieważ bez tego certyfikatu i bez tej przymusowej transformacji remontu domu, bardzo często ludzi na to nie stać, dojdzie do sytuacji takiej, że niektórzy nie będą w stanie sprzedać tego.

0: po II wojnie światowej niestety bardzo mocno, że nasze państwa tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej odczuły te zniszczenia i ogólnie borykamy się z tym po dziś dzień, mimo tak gigantycznego postępu, który został wykonany no, pracą polskiego narodu, ta odbudowa, no bo widzimy jednak Polska jest już zupełnie inna, ale to się wielu osobom nie podoba i no, jest w ten sposób niszczona. I widzę to tak, że poprzez też tutaj, jeżeli chodzi o ten podatek CABAM, ale to on będzie bardziej związany z tym nieuchronnie ETS-2, tak? Niestety tym parapodatkiem, ale żeby to wytłumaczyć, to trzeba najpierw powiedzieć, czym jest w ogóle ten ETS, bo tak naprawdę a może inaczej, czym jest w ogóle ta polityka klimatyczno-energetyczna? No to jest oczywiście zbiór takich dyrektyw, inicjatyw takich politycznych, które tak zostało nazwane, a Zielony Ład to jest taka nowa wersja polityki klimatyczno-energetycznej, tylko już z taką otwartą, zdemaskowaną kwestią ideologiczną. I takim jednym z czołowych takich komponentów Zielonego Ładu obecnie już, bo tak się to nazywa, no jest ten system tego parapodatku ETS. No to on, ten mechanizm w ogóle sięga tak mniej więcej lat 90. to był chyba 97. i to tam taki był protokół z Kioto i tam właśnie zachodni politycy i ogólnie globalni, przekonani przez globalnych ekologów, no zadecydowali za nas, że praktycznie człowiek odpowiada za całe ocieplenie klimatu i trzeba, w krótko mówiąc, ratować planetę, a najbardziej ze wszystkich kontynentów na świecie to Unia Europejska wzięła sobie to do serca. No i ten projekt ewoluował, on miał na celu ten cały system handlu emisjami to, żeby motywować państwa i tych głównych emitentów, czyli jakieś huty, kopalnie, duże obiekty, infrastrukturę, która generuje dużo emisji CO2, żeby motywować ich przez ten parapodatek do tego, żeby oni reinwestowali w odnawialne źródła energii, te niskoemisyjne. No, żeby, tak jak mówię, ten główny cel osiągnąć. Czyli ten cel zero emisji. No i to, tak jak powiedziałem, to było do roku 2025, ta redukcja gazów cieplarnianych, natomiast skala tego znacznie ewoluowała po 2025 roku i zapowiedziano parapodatek ETS-2, no, mianowicie, który obejmie transport, budownictwo, jak już powiedziałem, i to będzie potężne uderzenie dla konkurencyjności całej Europy, no bo dam na przykładzie Polski, no to jeżeli on zostanie prowadzony w 2027, ale tu są dywagacje, bo się mówi, że on będzie cofnięty, że będzie zredukowany, nie będzie taki agresywny, ale moim zdaniem to i tak jest wyrok śmierci, tylko trochę odroczony z racji na to, że Tusk i jego ekipa w Parlamencie Europejskim powiedziała, że na 2027 są wybory w Polsce, więc jak sprezentują mu tu ETS-2, no to nie ma szans, żeby on wygrał wybory. Więc...
1: Ale pójdźmy dalej, bo jednak Europa to jest tylko część świata, a ja bym tutaj spojrzał też szerzej, to w kontekście czegoś, co może być alternatywą dla surowców czy energii, no bo Piotr Włoczyk w jednej ze swoich publikacji stawia pytanie, co jest właściwie strategią na świat, który nas czeka, czy ropa, czy idąc za tym szerzej surowce energetyczne, kopalne, czy chipy, czyli technologia, czy demografia. Bo tutaj jesteśmy w bardzo trudnym miejscu, jeśli chodzi o Europę i w ogóle Zachód, bo demograficznie zaczynamy bardzo mocno kuleć. Państwa arabskie, które nie mają z tym problemu, jednocześnie są bogate w paliwa kopalne, ale Saudowie wcale nie zasypiają gruszek popiela, a przynajmniej w pustyni, bo budują nową rzeczywistość. Bardzo dużo inwestują w wielki biznes, w technologię i w turystów, czyli

0: szykują życie po ropie. Może tutaj jest, wie pan, jakiś pies pogrzebany, bo przecież takie mikropaństwa, które są bardzo istotne dla gospodarki światowej, jak chociażby Singapur, on wydaje się być krajem nie do zastąpienia. No, Chińczycy przejęli Hongkong, który był centrum bankowo-technologicznym i w tej chwili korzystają z tych zasobów, ale każde z tych miast, państw naprawdę miało bardzo duże znaczenie dla światowej gospodarki. Więc pytanie, czy to jest rzeczywiście jedyny kierunek, który można wybrać? Energia, czy jednak technologia też ma tutaj dużo do powiedzenia? Bo technologią też możemy handlować. No, Izrael jest małym państwem, który nie ma wielu bogactw naturalnych. Już nie mówiąc o rolnictwie, które no, tam ledwo jest w stanie wyżywić tą kilkumilionową populację tego kraju, a przecież jest krajem bardzo bogatym i eksporterem wielu technologii, również militarnych.
1: Panie redaktorze, kierunek rozwoju tutaj wytacza technologia, a energetyka tylko za nią podąża. Tak, jest to, myślę, dosyć w tym kierunku oczywiste. Więc cofnąłbym się do początku tej audycji, jak już powiedziałem. Ja tą książkę pisałem jeszcze przed tą rewolucją AI. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no chyba dzisiaj zaprezentowano tego nowego czata GPT-6, Aurora, czy jakoś tak, mogę się pomylić. No jedno jest pewne, że ta sztuczna inteligencja, te centra obliczeniowe, które ją obsługują, potrzebują koszmarnych ilości energii, która po prostu pożera całą energetykę i to cały czas puchnie. I to jest naprawdę duże wyzwanie i ten wyścig technologiczny nadaje pewien trend i kierunek rozwoju cywilizacji ogólnie całego świata, bo jesteśmy mimo wszystko i staliśmy się taką globalną wioską i jest system naczyń połączonych w wielu aspektach. No widzimy, co się dzieje przez tą ciśniną Ormus, ciągłe te niepewności, czy jednak ta sprawa eskaluje, czy mnie eskaluje. Ja stawiam na to, że skrajnie eskaluje, to jest tylko kwestia czasu, a to jest moje prywatne zdanie. Na pewno uważam, dlatego ja taką diagnozę stawiam, że z ropą będzie problem. Nie wiem, jak to oczywiście się potoczy, ale uważam, że ceny paliw niedługo drastycznie pójdą w górę i będzie naprawdę potężny tego niedobór, bo ja uważam, że patrząc geopolitycznie na pewne interesy na Bliskim Wschodzie, że puszka Pandory została otworzona i żadna strona się po prostu nie cofnie.
0: No w tej chwili, wie pan, no jest sytuacja dosyć poważna, bo europejskie magazyny gazu są wypełnione w zaledwie 35%, co wróży nam bardzo wysokie ceny ogrzewania w najbliższą zimę. Jeżeli będzie podobna do poprzedniej, no to niejedną rodzinę czy nawet jakąś firmę może zrujnować.
1: No niestety to jest bardzo realne zagrożenie i zima bardzo często jest takim weryfikatorem, czy jest to globalne ocieplenie, czy to tylko nowomowa, bo w tej ogólnie polityce klimatyczno-energetycznej, czy no już ogólnie, a obecnie Zielonym Ładzie, no to mamy to jest zbudowane na kształt parareligii, tak?
0: No i no, nowomowy. Dlatego jest zimno, bo jest za ciepło. Jest za zimno, bo jest za ciepło.
1: No
0: tak.
1: Warto przypomnieć, że jeszcze jakieś 35 lat temu straszono nas globalnym oziębieniem, także to i w Timesie takie rzeczy pisano, także no już zmieniły się tylko priorytety i biznesy, no że tak powiem, kierunek łojenia nas wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o wyznacznik, ten trend technologiczny, no to proszę pana, spójrzmy też, jeżeli chodzi o ropę, o to, co robią Chińczycy. No przecież oni zaczynają naprawdę, bo tutaj Europa przyspała rozwój, jeżeli chodzi o rozwój baterii. No, Polska też miała, no jeszcze coś tam produkuje, ale bardzo słabo to idzie, bo zostało to mocno przyhamowane i przeatakowane, rozwój tych właśnie baterii do samochodów elektrycznych. No na przykład Chiny już praktycznie robią te zasięgi tych aut po 1000 1200 kilometrów i zaczynają też inne baterie wytwarzać, które nie są z takich surowców, które generują ryzyko wybuchu, takiego podpalenia auta, tylko naprawdę zaczynają już powoli dojść takie bezpieczne baterie sodowe, które no, moim zdaniem mogą zrewolucjonizować rynek samochodowy. No jest problem taki, że jak ładować taką baterię, bo taka żeby naładować taką baterię, taką, która ma aż taki zasięg, no to jest po prostu gigantyczny rachunek. Ja sam na przykład jeżdżę taką hybrydą, no, która ma 60 km zasięgu, no to mam tam 12 kW. No to ja muszę to mniej więcej, tą baterię 6 godzin ładować. O to aż 60 km.
0: No tak,
1: to
0: ale to jest tak zwana miękka hybryda, tak?
1: Tak, no mam Toyotę taką CHR-GM.
0: No tak, no to w takim razie, no ale to przecież ona też ładowana jest przez sam samochód, przez odzyskiwanie energii z hamowania.
1: No mam wersję właśnie tą plug-in i muszę normalnie...
0: Z gniazdka.
1: I jeżeli pójdą ceny prądu w górę, no to jest takie średnio opłacalne, tak? Ale tak jak
0: Ale na przykład do jazdy po mieście te 60 kilometrów, no, tak, czasami tutaj, na co dzień nie robi się więcej, prawda? No to, prąd jednak tańszy od benzyny.
1: Tak, powiem tak, to wystarczy.
0: Samochody są z kolei droższe, plug-in, prawda?
1: Tak, tylko że kwestia jest tego, jak powiedziałem, no jednak 6 godzin ładować 60 km to trochę słabo. Natomiast tu chodzi o te 1200 km, no to nawet przy tych szybko ładujących się ładowarkach to strasznie dużo energii idzie. I powiem to
0: no i straty są energii też przy tym ładowaniu.
1: I tak naprawdę to nasza infrastruktura, w ogóle już nie mówię w Polsce, w Europie, nie jest do końca na to gotowa, ale czy można to demonizować? Uważam, że nie, bo niestety rzeczywistość jest taka, że przed tym, uważam, nie uciekniemy i to jest takie w pewnym sensie celowe wykluczanie komunikacyjne części średniej klasy i w ogóle tutaj Europejczyków. Dlaczego? No i teraz powiem spiskowo. Ja uważam, że w Davos tam są bardzo często ludzie, którzy są odrealnieni od takiego codziennego życia nas, zwykłych obywateli. I oni sobie uwzorali piękny, wspaniały, transhumanistyczny świat, w którym no, narzucają nam go siłą i ten plan konsekwentnie realizują. Ale to jest niestety problem tego neomarksizmu, który zainfekował europejskie zachodnie elity. No to jest po prostu katastrofa. Natomiast Chińczycy, którzy udają w moim zdaniem komunistów, a w praktyce to jest cesarstwo, tak? Tam ten Xi Jinping to jest cesarzem. Tam jest jakaś tak nazwałbym to jakoś technokratyczną monarchią, czymś takim. No i oni tam krótko działają i dominują już praktycznie gospodarczo na świecie. I niestety oni się tylko cieszą z tej naszej głupoty i tylko zalewają nas swoim towarem. No myślę, że te cła na temu, czy te AliExpress, czy coś tam były jakimś w miarę zdrowym ruchem, ale i tak za późno, uważam.
0: No tak, ale wie pan, to akurat to, co można kupić na tych platformach, to są produkty jednorazowego użytku, no więc to, akurat no cła na to... No tak, jeżeli to ma być elementem wojny handlowej, czyli hybrydowej, no jak to mówił Sun Tzu, no wszystko jest wojną, prawda? No więc Chińczycy mają zakodowany pewien model myślenia, ale ja bym tutaj, skoro pan mówił o Davos, no to tam osobą, która jest regularnie zapraszana, to jest Yuval Noah Harari, no, który można powiedzieć jest w tej chwili czołowym ideologiem nowomyślenia i jego książki, które stają się światowymi bestsellerami, no w gruncie rzeczy no, są bardzo mocno podbudową do tego, co pan nazwał transhumanizmem, ale idąc za tym szerzej, przemodelowaniem w ogóle nowego projektu świata. A my dzisiaj w Nocnych Światłach teraz robimy przerwę. Na parę minut posłuchamy muzyki tego wieczora o tym, czy polityka klimatyczna stała się, bądź już jest erozją podboju świata. Robert Zawadzki, autor książki Odnawialne źródła władzy, jest tego wieczora Państwa i moim gościem.
2: Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach temat, który dotyczy w gruncie rzeczy nas wszystkich. Jak tutaj mówi państwa i mój gość, którym jest dzisiaj Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta i autor książki Odnawialne źródła władzy. No, najbliższa zima zweryfikuje to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest orężem podboju świata? Dlaczego zima? No bo możemy tutaj zastanawiać się, co jest ważniejsze, czy ten, kto posiada złoża, czy kto posiada technologię, czy no właśnie, czy ten, kto ustala standardy. No i kto te standardy ustala? No oczywiście Unia Europejska mnóstwo standardów ustala, ale reszta świata się tym zupełnie nie przejmuje. Bo pytanie, które za tym idzie, czy taka kontrola nad normami technicznymi, nad certyfikatami, nad regulacjami przeróżnymi, które się mnożą jak króliki na wiosnę, może być współczesnym odpowiednikiem kontroli nad szlakami handlowymi. No tylko tutaj znowu podkreślam, że reszta świata się tym nie przejmuje, a wręcz narzuca nam pewne regulacje dotyczące właśnie szlaków handlowych, z których jeżeli nie będziemy korzystać, no to nie będziemy mieć zasobów, a inni sobie poradzą, po prostu w inny sposób te szlaki handlowe poprowadzą. Chociaż Unia Europejska, ze względu na to, że jest jeszcze póki co bogatym obszarem, więc warto z nim handlować. No i czy ten handel również nie jest pewnego rodzaju bronią? No bo tak, czy Europa może narzucać swoje standardy reszcie świata, dlatego że, no nazwijmy to, jest moralnym liderem. Nie ma tutaj zamordyzmu, nie ma rządów autorytarnych, nie ma to rządów totalitarnych, nie ma cesarstwa, jak pan powiedział przed momentem, takiego, jakim są Chiny. Ale są na tyle wystarczającą, Unia jest na tyle wystarczająco dużym rynkiem, żeby inni jednak chcieli tutaj zarabiać na nas. No i tutaj spójrzmy na te inne regiony świata, które no zgoła odmienną politykę prowadzą, no bo możemy się zastanawiać, czy Stany Zjednoczone i Chiny naprawdę prowadzą dzisiaj wojnę o zielone technologie. To, że mają naprawdę, jak mówią te osoby, które, z którymi rozmawiam, odwiedzające Chiny w ostatnim czasie, właściwie większość samochodów, które tam jeździ po ulicach, to są auta elektryczne, autobusy, są nieprawdopodobnie szybkie pociągi jeżdżące 350 km na godzinę, więc na przykład z Pekinu do Wuhan czy do Szanghaju to się jeździ tyle, niewiele dłużej niż u nas z Sopotu do Krakowa, a odległości są kilka razy większe. No więc też coś to pokazuje. I tutaj nie ma się co w takim razie zastanawiać, dlaczego Chiny tak mocno inwestują na przykład w fotowoltaikę, baterie czy samochody elektryczne i technologie energetyczne, no bo to im daje po prostu przewagę. A co na to Ameryka? Ameryka odpowiada subsydiami i polityką przemysłową, no i pewnymi barierami, które tym Chinom stawia, no bo w tej chwili to, co tutaj się dzieje w Europie, to jest jedno, ale ciężar napięć przeróżnych jednak jest też na drugiej półkuli i ta przestrzeń pacyficzna to jest w tej chwili, no nie powiedziałbym, nie porównałbym tego do zimnej wojny, ale raczej do takiego obszaru bardzo wysokiego napięcia, bo chińska dominacja w produkcji baterii, o których pan wspominał, paneli, jest nie tylko skutkiem przewagi technologicznej, ale to, na co zwróciliśmy uwagę, taniej produkcji, która wynika z polityki państwa. Więc wracając znowu do kwestii europejskich, czy, to jest pytanie, na które bardzo chętnie wysłucham pana opinii, czy transformacja energetyczna może paradoksalnie wzmocnić Chiny zamiast Unii, która sobie produkuje te wszystkie standardy, czy paradoksalnie Chiny może wzmocnić wobec w ogóle szeroko pojętego Zachodu?
2: Problem polega na tym, że giniemy w gąszczu tej biurokracji i tych wszystkich regulacji, które całkowicie niszczą potencjał Europy i go hamują i blokują. co w mojej opinii jest celowe. Trwa zimna wojna. Nie ma co do tego żadnych złudzeń pomiędzy Wschodem a Zachodem, szczególnie jeśli chodzi o kierunek Chin. I na jakim polu ta w przyszłości w ogóle będzie się ogólnie finał, moim zdaniem, tej wojny toczył, a mianowicie na polu sztucznej inteligencji, tych mikrochipów oraz robotyki. Dlaczego? Bo de facto my już wcale nie tak uważam o tej przyszłości przy tak piramidalnym przyspieszeniu rozwoju technologii. Jesteśmy na przełomie takim cywilizacyjnym, że człowiek nie będzie już musiał, że tak powiem, pracować. To brzmi jak sci-fi, ale patrząc na te roboty, które już na przykład jest taki ten śmieszny robocik, co tam chodzi po Warszawie i tam polska młodzież lubi z nim filmiki robić, no to niby jest to tak niewinnie traktowane, ale to już jest tylko początek tych maszyn. One, myślę, że będą tak udoskonalone, że one, czytałem takie analizy, za 5-7 lat i też będą znacznie tańsze, tylko jest kwestia, kto da lepszą i tańszą technologię właśnie, czy Amerykanie, czy Chińczycy, bo tylko praktycznie te dwa państwa jakieś sensowne te roboty humanoidalne budują. No to myślę, że w tym kierunku będzie to szło, a i tak te roboty są w pewnym sensie nierozerwalne, nie powiązane ze sztuczną inteligencją. No, ale do tego wszystkiego będzie też potrzebna energetyka. No na pewno Stany Zjednoczone znacznie lepiej w tej sprawie sobie poradzą jak Europa, która za bardzo, no, straciła taką swoją tożsamość naukową. W Chinach bardzo duży nacisk stawia na właśnie promowanie wśród młodzieży postaw takich, żeby zostać inżynierem, kimś właśnie, co będzie robił jakieś dobro społecznie akceptowalne, budowę otworzył. A u nas w Europie jest wśród młodzieży wychowywanie ich w ten sposób, że mają być takimi próżniakami, jakimiś influencerami, ludźmi praktycznie bez przyszłości, egoistami, którzy nie myślą o wspólnocie. No i dzięki niestety tak wychowanym społeczeństwom, no, przy takiej infrastrukturze, no to i napływie tej ludności z subsaharyjskiej, no to będziemy mieli gigantyczne problemy, jeszcze gigantyczne problemy z demografią. No to jest naprawdę przepis na katastrofę.
1: Ale to nie tylko nasz problem jest, bo Korea to jest najszybciej starzejący się kraj. Jednocześnie można powiedzieć, że najszybciej rozwijający się w ostatnich dekadach po II wojnie światowej, nawet po wojnie koreańskiej, czyli po roku 53. Ale jednocześnie jest to kraj, który no, jest zagrożony bardzo poważnymi problemami demograficznymi. Bo być może te technologie w pewnym momencie nie wystarczą na to, żeby ich i firm i samego państwa miał kto bronić, gdyby ktoś zechciał te technologie przejąć, a w ogóle nawet zająć terytorium Korei Południowej, no bo jak dobrze wiemy, Korea Północna byłaby na to bardzo chętna i na pewno by z tego nie zrezygnowała, gdyby tylko mogła, więc tutaj mamy też, no chyba zagrożenie militarne z tym się wiąże, przynajmniej w tym kontekście, a mam przekonanie, że no spadające czynniki demograficzne no bardzo poważnie grożą nieprzewidywalnymi zmianami społecznymi i kulturalnymi, cywilizacyjnymi szerzej pojętymi. Bo jeżeli pan mówi o Afryce, no to na pewno musimy zadać sobie pytanie, czy ten kontynent może stać się w tej całej transformacji, o której mówimy, kolejnym obszarem rywalizacji wielkich mocarstw. No wiemy doskonale, że grupa Wagnera cały czas od wielu, wielu już lat działa w Afryce i działa w sposób bardzo brutalny. Jest pewnego rodzaju forpocztą putinowskich zakusów, jeśli chodzi o Afrykę. Chińczycy bardzo mocno inwestują w krajach, szczególnie Czarnej Afryki i Afryki Centralnej, gdzie wiele obszarów infrastrukturalnych jest tam zrealizowanych za chińskie pieniądze. Czy portów, czy linii komunikacyjnych, linii energetycznych. Więc jeżeli pytamy tutaj o transformację energetyczną, która miała zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych, no to pytanie, czy nie zwiększyła zależności od na przykład litu, grafitu, kobaltu, niklu, miedzi. No miedź akurat mamy, ale inne metale ziem rzadkich, no to są jednak, leżą w Ameryce Południowej i w Afryce, gdzie no bardzo chętnie wiele mocarstw światowych i firm ponadnarodowych położyłoby łapę na tym i na pewno na wielu obszarach i miejscach już ta łapa leży.
2: No to pan bardzo kluczowy punkt poruszył w tej analizie, ponieważ no takim zagłębiem w Afryce jest oczywiście Kongo, ponieważ tam jest najwięcej tych surowców, szczególnie litu, i tam 80% praw do wydobycia mają już Chiny. Tam zaledwie 20% ma Belgia z racji na te historyczne konotacje, od które Leopolda, który oczywiście tam obcinał ręce niewolnikom.
1: No tak, no, był zbrodniarzem, trzeba to nazwać po imieniu. No.
2: Natomiast jeżeli chodzi o Chińczyków, no może oni nie obcinają rąk, ale tam dzieci po prostu w zwierzęcych, praktycznie zagrażających życiu warunkach to najczęściej dzieci wydobywają kobalt, lit, właśnie stamtąd, czy te inne surowce. I tam jest gigantyczna śmiertelność, tam nikt się tymi ludźmi poza kościołem, że tak powiem, jakimiś misjami nie interesuje. Cały świat milczy. A dlaczego? No bo jakby nagle przestano tam wydobycia, to by pół świata nie miało iPhone'ów działających. No niestety dla wygody białego człowieka, no coś takiego się tam dzieje. No a co do przyszłości Afryki, no niestety oni mogą podbić nas no liczbą posiadanych dzieci, co jest niestety bardzo problematyczne. No w ogóle ja myślę, że my już jesteśmy na takim etapie, że jak w ogóle temu zaradzić, bo ja już nie widzę za dużo nadziei dla Europy, części przynajmniej Europy Zachodniej, no chociaż no widać tutaj wiatr zmian, no chociażby te wygrane wybory AfD, no ale ja nie jestem jakiś ich sympatykiem, bo z racji na to, że jestem Polakiem.
1: No ja też nie, znaczy ostatnio zamieściłem wpis na Facebooku krytykujący taką bezkrytyczną radość z sukcesu AfD, no i tam parę moich opinii napisałem na ten temat, więc zostałem sklasyfikowany jako lewak ze zrytym mózgiem przez entuzjastów.
2: No to jest bardzo przykre. Bardzo przykre myślenie, krótkowzroczne, emocjonalne, bo jest takie część środowiska ludzi, którzy podejmują swoje decyzje polityczne, na kogo głosują, kierując się emocjami, bo ktoś tam hasło jakieś albo coś zdiagnozuje, co jest, że tak powiem, rzeczywiście się dzieje i powie, że to jest złe, ale odpowiedzi na to nie ma praktycznie żadnej w praktyce administracyjno-ustrojowej czy projektów ustaw. No, także jeżeli chodzi o te wybory, no to jest mimo wszystko wiele zmian, bo jakby te AfD nie było, choć mają rewizjonizm w stosunku do Polski, ale eurokalifat przynajmniej ze strony Niemiec, jeżeli by skutecznie rozpoczęli proces deportacji, no to byłoby by korzystne dla Europy mimo wszystko. Natomiast też wiatr zmian wieje w Hiszpanii, bo tam po prostu ten kryzys w Ceucie, no widzimy tą no bo to co się dzieje w Ceucie, to dla mnie jest użycie broni demograficznej, podobnie jak ze strony Białorusi w stosunku do Polski. Natomiast też we Francji wieje wiatr zmian, także no jest część nadziei, że te środowiska prawicowe no w jakimś, no chociaż AfD nie nazwałbym prawicowym, tylko takim
1: no czymś. No właśnie, to jest kryptoprawicowy, no.
2: No, takie bym to nazwał centrum, no, jakimś takim zdroworozsądkowym centrum z punktu widzenia interesu Niemiec, no, co jest zrozumiałe.
1: Panie Robercie, to, ponieważ za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, to po piosence musimy jeszcze porozmawiać o pieniądzach, no bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Czyli kto finansuje tę transformację i kto, co ważniejsze, na tym zarabia. Więc za chwilę do tego wrócimy. Dzisiaj w Nocnych Światłach o tym, czy polityka klimatyczna stała się, a może już jest, orężem podboju świata. Robert Zawadzki jest Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora, ekonomista, publicysta, autor książki pod tytułem Odnawialne źródła władzy. Ostatnie minuty też dla Państwa. Jeśli ktoś chce pisać do nas, to już niewiele czasu zostało. Zapraszam na Facebook, pod pierwszy post od góry, na fanpage'u Radia Plus. Tam jak zawsze forum wymiany myśli dla świetlików. Jeszcze macie Państwo około 18-20 minut, by do nas napisać.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 14 minut minie godzina pierwsza, niespełna kwadrans pozostał nam do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to wydaniu dyskutujemy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, albo czy jest już orężem podboju świata. Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy, jest dzisiaj naszym ekspertem. I jeszcze macie Państwo tych paręnaście minut, by napisać do nas, jeśli ktoś chciałby dołączyć do współtwórców programu, to jest ku temu okazja, jak zwykle na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Mieliśmy porozmawiać o pieniądzach i tak, no kto finansuje transformację? To są przecież, ta cała transformacja energetyczna kosztuje no gigantyczne pieniądze. Skąd one po prostu mają się wziąć? Kto tak naprawdę ostatecznie płaci za politykę klimatyczną? Czy podatnik, czy konsument, czy przedsiębiorca, czy może przyszłe pokolenia? A pytanie, które można dołączyć do tego jako pewnego rodzaju załącznik, no to brzmi, czy można prowadzić ambitną politykę klimatyczną bez wzrostu cen energii? No to jest pytanie do pana jako ekonomisty.
2: No w tym obecnym modelu, z którym mamy do czynienia, no to jest niemożliwe, ponieważ my ciągle dokładamy, a generujemy wciąż za mało w naszym miksie energetycznym.
1: Przyzuje w takim razie, czy droższe energii, czy może dowodem na źle zaprojektowaną politykę?
2: Dowodem na celowo źle zaprojektowaną politykę.

0: Także proszę pana, jeżeli chodzi tutaj już, już wcześniej mówiłem, bo to co się zbliża, ETS 2. Tutaj jeżeli chodzi o Polskę, to powiem panu, że spadek budżetu to będzie straszny, ponieważ tam będzie 30 do 35% w pierwszej fazie początkowej, jak to wejdzie. Także to są katastroficzne kwestie. Wpływ z podatku dochodowego to będzie mniej nawet niż 50-55%. A jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to nawet spadek 25-35%. To jest naprawdę w ogólnym rozliczeniu. Już mówię tylko o naszym interesie polskim. To jest po prostu katastrofa. Jeżeli chodzi o takie też osobiste kwestie związane z tym głównym czynnikiem ETS-2, który będzie tutaj głównym generatorem nowych kosztów, no to jest kilka wariantów. No jest taki pozytywny, że jeżeli ta cena na giełdzie się utrzyma w tej spekulacyjnej, to będzie 45 euro, w co nie wierzę, bo to jest i teraz mniej więcej jest waha się 85-90. No to po prostu wtedy przeciętna polska rodzina, która jeździ tam samochodem dieslem, opala się, no to ogólnie w ostatecznych rachunków im mniej więcej wyjdzie w tym pierwszym scenariuszu mniej więcej 4,5 tysiąca w tym rocznie w skali dodatkowych już kosztów. Jeżeli chodzi o ten taki wariant, moim zdaniem najbardziej realistyczny, to będą koszty mniej więcej rocznie dodatkowe od 8 do 9 tysięcy, a taki bardzo pesymistyczny to nawet 13 tysięcy wzwyż dodatkowych kosztów łącznie rocznie przy tym. No to proszę sobie odpowiedzieć, czy my nie mamy już wystarczającej ilości wydatków w naszych budżetach domowych?
1: No tak, jeżeli pan rysuje taką perspektywę, no to nie jest to miła wiadomość dla każdego z nas, kto no, liczy jakieś te grosiki swoje i próbuje się zastanawiać, czy mu, może nie każdemu jest, żyje tak, że zastanawia się, czy mu wystarczy do pierwszego, ale mam przekonanie, że przy kurczącej się klasie średniej to jednak coraz więcej będzie takich osób, coraz więcej takich rodzin.
0: I myśli pan, że obecna władza nie kalkuluje tego i tego? Nie wiem, oczywiście. Oczywiście, że wie i ma tego pełną świadomość. Tylko, że to są ludzie, którzy bardzo często mają tą dystopijne myślenie, że trzeba pewną ofiarę poświęcić, wiedzą, że jest źle, wiedzą, że też masowa migracja to jest coś złego, ale ich argumentacja w prywatnych rozmowach bardzo często spotyka się z czymś takim, że no ci ludzie się wymieszają i będzie ogólnie w pewnym momencie laicyzacja i spokój i jeżeli chodzi o kwestie transformacji energetycznej, to też pewna cena, którą musimy ofiarę poświęcić, żeby było w przyszłości lepiej. No to jest bardzo dystopijne myślenie, ponieważ świat nie lubi przyroda próżni i inni gracze typu Indie, Chiny żerują na naszej głupocie, na głupocie Europy. Europa po prostu dla tego interesu popełnia zbiorowe samobójstwo. Ja już widzę po prostu tylko takie rozwiązanie, że ja bym się nie zdziwił, co pana zaszokuje, że jeżeli AfD się umocni, to oni że Niemcy naprawdę sami rozpoczną proces wyjścia z Unii Europejskiej. Przecież jeżeli teraz też we Francji coraz mocniej się o Frexicie mówi.
1: W to akurat nie wierzę, bo Niemcy najwięcej zarabiają na Unii Europejskiej.
0: No, ale ja bym się nie zdziwił, żeby AfD jednak dopięło swojego jakąś reformę doprowadziło do takiego...
1: Pan, każdy pieniądze liczy, jeżeli zobaczą, że im się to nie opłaca, no to w ogóle ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. To za duży interes mają na tym Niemcy, żeby się miały z tego wymiksować. Niemcy rozdają karty.
0: Załóżmy, że to jest jeden problem, ale na pewno i tak uważam, że największy, mimo tej katastroficznej, bo to jest zresztą temat rozmowy, ale temat rozmowy jest jako podbój świata, czyli ja cały czas skupiam się na tych wnioskach ukrytych paramilitarnych, że największym zagrożeniem Europy na chwilę obecną i tak w przyszłości, w ciągu 30 lat poprzez wymieranie na nasze jest eurokalifat. I co my jako Europa Środkowo-Wschodnia, bo już nie patrzę na tamtych, możemy zrobić. I też rosnącą siłę mimo wszystko powoli, czy nam się to podoba, czy nie, Afryki, która wcale nie jest do nas nastawiona za te prześladowanie kolonijne pozytywnie, mimo że Polska nie przykładała do tego ręki. Jedynym rozwiązaniem jest w przeciągu właśnie 30 lat stawianie na tą energetykę jądrową, która wytworzy kadry, które przy sprzyjających wiatrach będą w stanie odpowiednie stworzyć środowisko, pole do tego, żeby posiadać własną broń jądrową. No to tylko jeszcze, to będzie gwarantem bezpieczeństwa tak, naszego państwa.
1: Ale momencik, bo jeszcze, wie pan, już broń jądrowa, to jest kwestia, wydaje mi się, drugoplanowa w tym momencie, bo jeżeli mówimy o tym, czy polityka klimatyczna może stać się orężem podboju świata, to właściwie wnioski, które nie padły tutaj expressis verbis, wynikające z naszej rozmowy, są takie, że regulacja może być skuteczniejszym narzędziem geopolityki niż armia. Więc to jest straszenie bombą atomową, to jest właściwie już domena takich osobowości psychopatycznych jak Władimir Putin. I dlaczego o nim mówię? Dlatego, że dużo tutaj mówimy o Unii Europejskiej, o Zachodzie, o Chinach, o Indiach, o Korei i tak dalej, Afryce także i Mercosurze, Ameryce Południowej, ale w ogóle praktycznie nie poruszyliśmy wątka rosyjskiego. Jak oni się pozycjonują w tym wszystkim? Czy oni mają w tym interes, czy nie? Jednak są kraje, który ma bardzo poważne zasoby surowców naturalnych i w ich interesie jest je po prostu sprzedawać i to możliwie jak najdrożej.
0: Oczywiście, że ma pan rację, tylko jest pytanie, Putin nie będzie wiecznie żywy i pytanie, kto przyjmie tą Rosję.
1: Wie pan co, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby po Putinie przyszedł ktoś jeszcze gorszy, bo doskonale wiemy, że Putin nie jest samodzielną jednostką, tylko jest marionetką pewnego układu.
0: Tak, oligarchicznego, to już się zgadzamy, nie problem, tylko pragnę powiedzieć, że Rosja też ma gigantyczne problemy z demografią i mało się o tym mówi, ale oni też mają wielką liczbę muzułmanów, którzy tam niesamowicie dobrze się czują, wbrew pozorom. I Rosji również grozi zastąpienie tej cywilizacji po prostu cywilizacją islamu. I wtedy, jak pan myśli, oni odziedziczą oczywiście ich zasoby w tym broń jądrową. I myślę, że wtedy dopiero będziemy mieli problem. I mamy dookoła, i dlatego stąd mój wniosek, że jako Europa Środkowo-Wschodnia powinniśmy w przeciągu 20-30 lat zdobyć się na posiadanie broni jądrowej, ponieważ, dlaczego tak uważam, ponieważ Ukraina, żeby nie oddała broni jądrowej, nie zostałaby zaatakowana, uważam, przez Rosję.
1: No tak, to jest jeden z wątków, które trzeba wziąć naprawdę poważnie pod uwagę.
0: Ale naprawdę zbliżają się nieciekawe czasy.
1: Panie Robercie, ponieważ niewiele czasu nam zostało, to musimy jednak spojrzeć na Polskę, która właściwie miota się w tym momencie między bezpieczeństwem a transformacją, bo oczywiście możemy się zastanawiać, czy zamiast zależności od rosyjskiego gazu możemy uzależnić się od Chin w zakresie technologii, minerałów krytycznych i komponentów. Pamiętamy przecież, co się działo podczas pandemii, kiedy przerwane zostały łańcuchy dostaw. Ale gdzie w tym wszystkim pana zdaniem jest Polska? Czy dla nas ta transformacja energetyczna jest przede wszystkim, ktoś może sobie tutaj zrobić duże oczy, ale ja stawiam taką tezę, szansą modernizacyjną, czy z drugiej strony stawiając na szali przeciwko temu zagrożenie gospodarcze?
0: Można powiedzieć, że poprzednia ekipa wymusiła w miarę, powiem, nie to, że idealnie, ale w miarę jakiś racjonalny kierunek rozwoju tej transformacji energetycznej, ponieważ no, świat idzie do przodu, czy nam się to podoba, czy nie, ale takim najsłuszniejszym kierunkiem rozwoju na pewno jest inwestycja w energetykę jądrową, no bo ja już mówiłem tutaj o geotermii, no żeby był jakiś taki bardziej prawicowy rząd, to może dałoby radę wymusić również to jako dodatkowy zastrzyk miksu energetycznego, ale i tak głównym filarem mimo wszystko będzie ta energetyka jądrowa i to jest słuszny kierunek, ale za tą sprawę no trzeba było zapłacić myślę bardzo wysoką cenę.
1: No to jeszcze spójrzmy na koniec na takie zagadnienie, które trzeba poruszyć. Czy istnieje alternatywa? Czy na przykład atom, o którym pan mówi, może być rzeczywiście brakującym elementem kompromisu między bezpieczeństwem energetycznym, a dajmy na to dekarbonizacją, według pana?
0: Nie, ja uważam, że inwestycje w energetykę jądrową to oczywiście słuszny kierunek i zdania tego no, nie zmienię. No. A natomiast jeżeli chodzi o coś, co brakuje w miksie energetycznym, to na pewno postawienie na energetykę geotermalną, właśnie tą związaną z plazmobitem, bo uważam, to jest gigantyczna przyszłość i połączenie tego naprawdę by dało stabilne źródło energii, które jest niezależne od kaprysów słońca i wiatru.
1: Czyli rozumiem, że załóżmy, że miałby pan jutro zaprojektować polską energetykę od zera, to zmieniłby pan to jako pierwsze.
0: Nie to, żebym zmienił, ja bym po prostu dodał, ja bym dodał inwestycje w energetykę geotermalną, ponieważ ona jest tańsza, jak powiedziałem, od SMR-ów przy technologii plazma bit i odwiertach na głębokości od 5 do 10 km i jest znacznie efektywniejsza niż SMR i tańsza. I pod względem papierologii jest znacznie łatwiej i szybsza w budowie znacznie jest ta technologia.
1: No tak, o tym już mówiliśmy, ale ponieważ pierwsza na zegarze, to musimy lądować i to dosyć gwałtownie, zniżając wysokość. No taka konkluzja z tej naszej rozmowy, z tych ostatnich 2 godzin, że ta, jak to się nazywa, zielona gospodarka, można to traktować bez cudzysłowia albo z cudzysłowem, no jak widać może się stać, a może właśnie już się stała i to też Państwu polecam tutaj wyciągnięcie wniosku z naszej rozmowy, po prostu nowym polem rywalizacji mocarstw, które swego czasu było podobne do tego, którym kiedyś był na przykład przemysł zbrojeniowy czy przestrzeń kosmiczna, a jak wiemy kraje, które się rozwijają bardzo mocno i inwestują w technologie, również trzymają się tych dziedzin gospodarki, no tak trzeba to nazwać, przemysłu zbrojeniowego i kosmosu bardzo mocno. Chiny chcą wysłać ludzi w kosmos, Korea także i też wiele innych krajów, Indie także w to celują. A więc nie tylko energetyka, ale i technologia i tutaj mam przekonanie, że ten trójkąt technologia, gospodarka połączona z energetyką i władza to jest nierozerwalne koło zamachowe, które no, może się rozkręcić i pojechać w nieoczekiwanym kierunku. Oby nie, obyśmy na tym wszystkim nie stracili, a zyskali. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest, orężem podboju świata. Państwa i moim gościem dzisiaj był nasz ekspert, ekonomista, dziennikarz, publicysta, autor książki Odnawialne źródła energii, pan Robert Zawadzki. Serdecznie, gorąco panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za wszystko, czym się pan z nami podzielił.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa, wszystkich słuchaczy. Życzę wszystkim dobrego wieczoru i dużo energii.
1: Dziękuję. Też życzę sobie i nam wszystkim, panu również, rzecz jasna w tej liczbie, dużo energii i o tym i tego, żeby nas zbyt dużo nie kosztowała. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jutro zapraszam do cyklu Na Kozetce. Pierwszy raz po wakacjach wrócimy do tego cyklu. Tym razem miłość czy kontrola? Czyli gdzie leżą granice w relacjach? Jutrzejszym gościem będzie Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.